do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli.

0: o 1 w nocy ze środy na czwartek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera.

0: Umrę.
1: Macie klimatyzację?
0: W szkole.
1: No ja miałam klimatyzację w mojej szkole.
0: Nie, tak, no, moja klimatyzacja to okno. Dziękuję bardzo, Daria mi tutaj podpowiedziała.

0: No i przybyła. Powiedziała, co miała do powiedzenia i za chwileczkę sobie pójdzie. Dzisiaj Światowy Dzień Drakuli, Dzień Samolotów z Papieru, ale nade wszystko Dzień Matki mamy w kalendarzu. Imieniny świętuje z kolei
1: Ewelina, Paulina, Filip, Angelika albo Angelika, bo to pytanie...
0: Angelika w Polsce jest.
1: Angelika, tak?
0: Tak?
1: Dobrze, to Angelika.
0: Brzmi Angelika.
1: Emil, Teodor, Zachary, Zachariusz, Alwin, Lambert i Alwina. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego wam i wszystkiego najlepszego wszystkim mamom również, no bo to jest to święto, które jest dzisiaj wyróżnione.
0: Jeżeli Lambert, to także Mieszko II, bo Mieszko II to był Lambert. My widzimy się za niecałe pół godziny, Olga, tak?
1: Tak.
0: Zgadza się.
2: Musiałam poczekać na mikrofon.
0: Daria, wstawaj!
2: Ale tak, wszystko się zgadza.
0: Dobrze, okej. Okay. W takim razie twierdziliśmy, że jest nam za gorąco, to teraz będzie nam za zimno, a przynajmniej tak twierdzimy.

0: 29%, czyli tak naprawdę blisko 30%. Niewiele niższa była, jeżeli chodzi o frekwencję odnośnie odwołania Rady Miasta. Próg ważności wynosił niecałe 27% w sprawie przynajmniej prezydenta, a próg ważności w referendum w sprawie odwołania Rady Miasta 30,5%, czyli prezydent odwołany, Rada Miasta zostaje. Zamieszanie z kolei na pewno będzie wielkie. Poza tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o tym, że że zostają tylko fotele przed szatnią. Podobnie jak pozostali sędziowie niedopuszczeni do orzekania, podejmuję konsekwentnie wszystkie możliwe działania, żeby rozpocząć wykonywanie moich obowiązków. Rolą sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest orzekanie, a nie siedzenie w holu, mówi profesor Marcin Dziurda. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tam także o tym, że firmy biją się o Ukrainę i o Idze Świątek, która tym razem będzie grała w Paryżu w upale.
1: Ale o tym to jeszcze sobie wydaje mi się, że o 7.50 porozmawiamy i ja teraz pozwolę sobie do Rzeczpospolitej zajrzeć, bo tam na pierwszej stronie taki wielki nagłówek. Polska krajem imigracji. O tym pisze Anita Błaszczak. Nawet ponad 400 miliardów złotych mogli dołożyć do polskiego PKB w 2025 roku pracujący i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Wynika z raportu, do którego dotarła Rzeczpospolita. Polska jest i pozostanie krajem imigracji, a także krajem zróżnicowanym etnicznie. Ta imigracja wciąż nie jest tak masowa, jak ma to miejsce w wielu krajach zachodniej Europy, ale odsetek 6-7% cudzoziemców jest już bardzo znaczący, podkreśla w rozmowie z Rzeczpospolitą profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaje, że rozważanie scenariuszy, które by zakładały radykalne zmniejszenie migracji, byłoby dzisiaj oszukiwaniem siebie i innych. Jego słowa potwierdza raport Migracja w Polsce. Z opracowania, które Rzeczpospolita swoją drogą opisuje jako pierwsza, wynika, że w 2025 roku pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy zwiększyli nasz PKB od około 200 do nawet 416 miliardów złotych, czyli od 5,1% do 10,7%. I to bez uwzględnienia obcokrajowców zatrudnionych w szarej strefie. Ten raport pokazuje, że cudzoziemcy niewątpliwie ważną rolę w naszej gospodarce grają, także, drodzy słuchacze, szanujcie imigrantów. To na stronie pierwszej, na stronie 15 i na stronie drugiej Rzeczpospolitej. Na stronie pierwszej 11 o nie dla nowej konstytucji będziecie mogli sobie przeczytać, dlatego że ponad połowa respondentów okazuje się, że wcale nowej konstytucji nie chce. O bitwie o Kraków, czyli o temacie, o którym też już Edgar wspomniał, który też pojawił się w Gazecie Wyborczej na stronie pierwszej, piątej, drugiej i szóstej, też kilka słów znajdziecie.
0: Dziennik Gazeta Prawna tutaj także o tym, że Kraków stał się stolicą ogólnopolskiej polityki, ale także o tym, że my jako naród stawiamy na współpracę wojskową. Uwaga, nie ze Stanami Zjednoczonymi, ale z Europą. Tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzanego dla Dziennika Gazety Prawnej. Na pytanie, z którymi państwami, grupami państw współpraca wojskowa jest dla Polski najważniejsza, okazało się, że ponad 45% respondentów zaznaczyło odpowiedź europejscy członkowie NATO, a z kolei Stany Zjednoczone nieco ponad 25% respondentów. Państwa regionu o podobnym stosunku do Rosji, czyli m.in. Finlandia, Rumunia, Szwecja, państwa bałtyckie zaznaczyło ponad 14%, Ukraina 3,3%, no nie wiem, niecałe 12%. No to stawia nieco inne światło na to, w jaki sposób postrzegamy nasze relacje transatlantyckie, a także ewentualne sojusze wojskowe, a może nie sojusze, ale nacisk na to, z kim współpracować powinniśmy przede wszystkim. W Dzienniku Gazecie Prawnej, także o Sądzie Najwyższym, który czeka na nowe otwarcie, i to by było na tyle. A i urzędnicy nie są bezkarni. Co grozi im, jeśli wyrządzą firmom szkodę swoimi decyzjami? O tym przeczytacie na stronie C1.
1: To ja zaglądam jeszcze na koniec do Głosu Wielkopolskiego, tam na stronie pierwszej o katastrofie kolejowej, która na trasie Poznań-Rogoźno wczoraj się wydarzyła, wczoraj Wielkopolską wstrząsnęła. No i właśnie ten nagłówek, który w tym artykule znajdziemy, to myślałem, że to jest trzęsienie ziemi i to jest cytat jednego z pierwszych świadków tej katastrofy. Kilkanaście osób rannych, jedna ofiara śmiertelna. Na przejeździe w Garbatce koło Rogoźna kierowca ciężarówki wjechał wczoraj pod pociąg kolei wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań Główny. Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 15. Ciężarówka z naczepą zderzyła się na przejeździe kolejowym z pociągiem osobowym Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Garbatka, no właśnie pod Rogoźnem. W wyniku zdarzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę. O szczegółach przeczytacie na stronie pierwszej w Głosie Wielkopolskim. Obok temat również mało przyjemny na stronie pierwszej i trzeciej o proteście w Dino. Zarząd firmy zbył związkowców, no bo protestujący przed centrum centralą Dino w Krotoszynie mieli się spotkać wczoraj w siedzibie firmy z zarządem, natomiast od przedstawicieli tego zarządu usłyszeli, że oni umówieni wcale nie byli. Na stronie drugiej za to temat już troszeczkę przyjemniejszy, dlatego że aktywiści chcą, by poznański rower miejski wrócił na ulicę. Przez 10 lat z takiego roweru można było w Poznaniu korzystać. Z pomysłu zrezygnowano, ponieważ zdaniem miasta spadła popularność tej usługi. No i teraz sprawa na tapet wraca. W artykule obok będziecie jeszcze mogli przeczytać o koncertach, które na Dzień Matki Poznań przygotował, i o spektaklach teatralnych, które będzie można na Dzień Matki również w Poznaniu obejrzeć.
0: Ja jeszcze tylko odniosę się do tej tragicznej historii z Garbatki. Po pierwsze, o ile dobrze pamiętam, to nie jest pierwszy wypadek śmiertelny w ostatnim czasie, który tam się wydarzył. Także na pewno będzie musiało to zostać prześledzone i przeanalizowane. Oczywiście wielkie współczucie dla rodziny i bliskich ofiary tegoż wypadku. Mamy nadzieję, że nikomu już nic się nie stanie i że jak najszybciej zostanie sprawa wyjaśniona. A poza tym dla tych, którzy teraz chcieliby podróżować w stronę Poznania czy z Poznania właśnie magistralą kolejową w stronę północy naszego kraju, to wiele pociągów jest odwołanych. Część z kolei jest przeniesionych, ich komunikacja na drogę zastępczą, czyli autobusami. Przypomnijmy, że chodzi o sytuację pomiędzy Rogoźnem Wielkopolskim a Obornikami. Na zegarach 12 minut po godzinie 7.

0: Ja widziałam kiedyś jakieś zdjęcia w internecie. Wydaje mi się, że wystawy artystycznej albo projektu artystycznego, gdzie ktoś, ja nie chcę teraz mówić, czy to była kobieta, czy mężczyzna, jakiś artysta stworzył przedmioty codziennego użytku, ale tak, żeby absolutnie nie dało się ich używać. I wydaje mi się, że takie niesamowicie miękkie łyżki by również się do tej kategorii zaliczały.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie jedna firma, która jeszcze w latach 80. tworzyła w naszym kraju, to miałaby za cel właśnie stworzenie tego typu ustrojstwa. Chociaż, przepraszam, bo oczywiście polskie produkty najlepsze nowości muzyczne także.

0: I tak oto przechodzimy do kalendarium.
1: Przechodzimy niewątpliwie. Do 1872 możemy przejść, czy to za wcześnie?
0: No dobra, niech będzie, niech stracą.
1: Wtedy otwarto dwutorową linię kolejową Inowrocław-Bydgoszcz.
0: I po co?
1: Po to, żeby dać taki prezent na dzień mamy.
0: Po co to komu? Po co to komu? Inowrocław i Bydgoszcz, to nie mogło się udać.
1: A, to niewątpliwie.
0: Kolei, ja cofnę się jeszcze dalej do roku 1331. Wtedy to w Chęcinach król Polski od 11 lat, Władysław Okietek, bardzo niski, ale to dziwne, że miał syna, co wielki dostał przydomek, zwołał wiec walny wielkopolskich i małopolskich możnych. No i niektórzy twierdzą, że to jest początek polskiego sejmu, polskiego parlamentaryzmu i dzięki temu później można było krzyczeć veto, liberum veto, albo krzyczeć, że o, to nie będzie mój król. A tak serio, to faktycznie wielka historia polskiego parlamentaryzmu. Uznaje się, że właśnie dziś ma swoje urodziny.
1: Ja wiem, kiedy się wielka historia ruchu ulicznego na Islandii rozpoczęła.
0: Proszę bardzo.
1: W 1968 wtedy tam wprowadzono ruch prawostronny.
0: No wcześniej był lewostronny.
1: No na to wygląda, albo był...
0: Późno zmienili.
1: Tak. No późno. Ale wiesz, na Islandii to tam samochodów i tak jeździ stosunkowo mało. To...
0: No ale w Reykjaviku mogą na siebie wpadać. Tymczasem my na 26 minut przed godziną 8 teraz spotykamy się z pewnym klasykiem. Urodziny świętuje Samon, ten pan, który się zowie.

0: Go Time i Digitalizm. My tymczasem na kwadrans przed godziną, no prawie kwadrans przed godziną ósmą, zerkamy na listę aferowych nowości, a tutaj mamy kolejną z półfinalistek wielkopolskich Rytmów Młodych.
1: Hela Mary z makaronem. I ten czas i makaron też można by było połączyć, bo czasem czas tak ciągnie.

0: Jacka Magierę i został uhonorowany podczas tejże gali. Został przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy. Wszyscy zgromadzeni na sali wstali z miejsc i brawami uczcili pamięć szkoleniowca. I absolutnie nie ma co się dziwić, bo to wielki piłkarz, a wielki szkoleniowiec, ale przede wszystkim dobry człowiek. Niestety odszedł od nas zdecydowanie zbyt wcześnie. Jacek Magiera. I ciężko teraz jeszcze cokolwiek byłoby dodatkowego mówić, ale już z dziennikarskiego obowiązku powiemy, że reprezentacja Polski zakończyła turniej towarzyski we włoskiej Genui, uplasowała się na drugim miejscu za zwycięzczyniami, gospodyniami, które zwyciężyły, a przed Serbkami, a także przed Turczynkami. No i teraz czekamy na kolejne występy biało-czerwonych. To by było na tyle, jeżeli chodzi o świat sportu.
1: Absolutnie mówić już nic więcej nie trzeba. Możemy muzyki posłuchać, na przykład Rage Against the Machine. O.

0: 3 minuty do godziny 8, czas na właśnie ten punkt programu.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Jacek Jaśkowiak skomentował krakowskie referendum w sprawie odwołania władz miasta. Prezydent sugerował, że za inicjatywą stały osoby dysponujące znacznymi środkami, w tym środowisko związane z Łukaszem Gibałą, konkurentem Aleksandra Miszalskiego w ostatnich wyborach samorządowych. Zdaniem włodarza stolicy Wielkopolski podobny scenariusz w Poznaniu jest możliwy, jeśli znajdą się osoby gotowe sfinansować taką inicjatywę.
2: To już nie jest jakby moja rola, tak? No jeżeli poznaniacy będą chcieli podjąć pewne decyzje, to je podejmą, tak? Jeżeli komuś się będzie chciało takie podpisy zbierać i komuś będzie się chciało to sfinansować i położyć jakieś duże pieniądze, no to oczywiście, że takie coś się może zdarzyć, bo to, co się stało w Krakowie, to jest też właśnie związane z finansowaniem.
1: Mówił Jacek Jaśkowiak. Przyznał również, że jego decyzje, zwłaszcza te dotyczące polityki przestrzennej, wywołują niezadowolenie części środowisk biznesowych. Wspomniał m.in. o deweloperach, którzy, jak mówił, chętnie widzieliby zmianę władz miasta.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Szybsze podróże koleją. PKP podpisało umowę na przygotowanie projektu nowej łącznicy kolejowej w Kostrzynie nad Odrą. Planowany odcinek torów o długości mniejszej niż 900 metrów umożliwi płynny ruch kolejowy bez konieczności wykonywania czasochłonnych manewrów w celu zmiany kierunków, jakie obecnie muszą wykonywać pociągi przejeżdżające przez Kostrzyn. Dla podróżnych z Poznania oznacza to szybsze podróże m.in. do Szczecina oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Na ten moment realizacja inwestycji jest zapowiadana na lata 2030-2035. Możliwe zmiany regulacji polowań. Zieloni wspólnie z organizacjami pozarządowymi wychodzą z inicjatywą ustawodawczą w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego. Wśród postulatów znalazła się propozycja zwiększenia minimalnej odległości polowań od zabudowy. Obecnie limit ten wynosi jedynie 150 metrów.
4: Dzisiaj, proszę Państwa, wiatraki możemy stawiać 700 metrów od domów, są bardzo niebezpieczne, natomiast osoby z ostrą bronią 150 od okien naszych przedszkoli, naszych szkół mogą strzelać. To chcemy zmienić i Polacy tego bardzo mocno oczekują. Chcemy również wprowadzić regulacje, które pomogą kontrolować to, czy myśliwi nie polują pod wpływem. Wprowadzamy również regulacje karne w tym zakresie.
1: Mówi Magdalena Gałkiewicz, członkini Zielonych. Zbiórka wymaganych 100 tysięcy podpisów pod projektem rozpocznie się pod koniec maja. Więcej w tym temacie możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów.
3: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Inwestycje nad Rusałką. Trwa przebudowa ścieżek rekreacyjnych na północnym brzegu jeziora. Oprócz remontu trasy zakres prac obejmuje również wykonanie nowych umocnień brzegu jeziora w miejscach uszkodzonych przez erozję. Do zakończenia remontu odcinek pozostanie zamknięty dla użytkowników. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Poznaniacy, którzy chcieliby zgłosić projekt do przyszłorocznej edycji programu, mają na to czas jeszcze tylko do najbliższego piątku. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
0: Wow, wybiła ósma.

0: Jak z zaskoczenia.
1: Dobrze, dobrze, wy sobie tutaj gadajcie. Proszę włączyć tamten mikrofon, proszę włączyć tamten mikrofon. Ja teraz...
0: dzień dobry, Olga, jak się czujesz? Co tam, smaczna herbatka?
1: Gdzie masz telefon? Proszę, co tam? Chowamy telefon, nie będzie do końca programu telefonu. Nie będzie. O!
0: Nauczyciel z ciebie wyszedł, wiesz?
1: Nigdy nie wyszedł, zawsze jest we mnie. O! Dobrze.
0: Okay, dobrze.
1: Jeszcze przejrzymy tobie ten telefon, zobaczysz.
0: Nie, absolutnie nie, nie.
1: No, od 20 minut go nie miała już, bo tyle słów mi się ciśnie teraz na usta, ale ich nie powiem, bo byłbym wyrzucony z pracy w takiej sytuacji. Dobrze, mamy godzinę 8, nasza realizatorka już nie ma telefonu. Mamy dzisiaj Dzień Matki, mamy dzisiaj imieniny Eweliny, Pauliny i Angeliki. Wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Drakuli. I dzień samolotów z papieru.
0: Niewątpliwie, gdyby Dracula latał samolotem z papieru, to właśnie takie dźwięki by wydawał.
1: Był kiedyś Hrabia Caczulla, była taka bajka w latach 90. pamiętam i byłem wielkim fanem Hrabia Caczulla, chyba to tak się nazywało. Sprawdzę, sprawdzę. Mamy także czas na żenujące powiedzenia prowadzącego. Po jednym, proszę bardzo.
0: Wody w maju stojące, szkodę przynoszą łące.
1: A teraz Daria, słuchaj, nasza realizatorko, uwaga. Dużo chrabąszczów w maju

0: Ray Green, Mark Russo, Colo, Unknown Color, Rally oraz wielu innych artystów ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Kto to? Ano to ci artyści, których możemy usłyszeć u Szymona Justyńskiego na krążku Last Romantic Warrior.
1: U Szymona Justyńskiego, który wpadł na koncept tego albumu 2 lata temu. Przez ten czas rzeczywiście komponował te utwory, które się na tej płycie znalazły i podobno nagrał wszystkie instrumenty w swoim domowym studio samodzielnie. To robi wrażenie.
0: Można? Można. Czyli nie trzeba wynajmować studia, można zrobić sobie swoje, można, nie wiem, na przykład wystrugać je sobie z kijka i wtedy mieć własne studio, ale z takiego kijka, jak to Szymon Justyński ma, to najprawdopodobniej nikt z nas by nie wystrugał takiego studia. Przepraszam, to w złą stronę poszło.
1: No i potem można też takim studiem przyciągać tych innych artystów, którzy rzeczywiście się twoim projektem zainteresują, bo stwierdzą, ale to jest fajne, jak człowiek takie coś robi sam.
0: 19 utworów znajdziemy na tymże krążku i my wybieramy, to znaczy my wybieramy, no wybrała nasza przedstawicielka po drugiej stronie szyby, czyli Dania.

0: Zawsze, gdy Kasia na antenie, to jakoś tak człowiekowi cieplej na serduszku się robi.
1: Nie, no smutna ta piosenka była.
0: No, ale jakie Kasia typu? Zawsze spoko. Jędrzej także.
1: A to tak, to fakty niezaprzeczalne
0: są. Już za niedługo nieco więcej kultury, jednak zanim to nastąpi, będziemy mieli dla was trochę nauki, a przynajmniej ci naukowcy, którzy twierdzą, że ich nic

0: O 18:00 w Kinie Pałacowym nastąpi projekcja Windą na szafot, filmu, który przetarł szlaki dla francuskiej nowej fali. Swoją kultowość zyskał m.in. za ścieżkę dźwiękową skomponowaną właśnie przez Davisa. Niech żyje jazz. Kino należy do kobiet. Majowy DKF, Oscary w kobiecych rękach, dobiega końca. Zwieńczeniem zostanie projekcja filmu Nomadland w reżyserii Chloe Zhao. To historia determinacji, nadziei oraz szukania swojego miejsca w świecie. To historia siły kobiecości i samopoznania. Seans w kinie Muza o 20:00. Już wiesz, co się gotuje. W końcu wtorek, więc zgodnie z tradycją, nadeszło Jam Session w Panu Garze. Jeśli grasz, scena jest otwarta właśnie dla ciebie. Jeśli nie, przyjdź, posłuchaj i może znajdź swój nowy ulubiony zespół. Gotowanie muzycznej zupy o 20:00 w domu tramwajarza.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: powinien mieć smartfon dla takiego dzieciaka według tego związku, o którym powiedziałeś.
1: Czyli dzwonić, odbierać, wysyłać SMS-y.
0: Tak.
1: Czyli tak jak stare telefony. Mhm. Czyli wystarczy wyciągnąć Nokia 3310 albo inne Motorola z klapką i rozdać uczniom i pozabierać im smartfony i problem rozwiązany. Dziękuję bardzo. Numer konta podam później.
0: Ty jako nauczyciel to się chyba znasz na tych sprawach.
1: Niestety tak, ale jak widać również i w innych krajach są różnego rodzaju pomysły. Dzisiaj media społecznościowe stanowią kluczową infrastrukturę dla młodych ludzi, która pozwala im budować relacje i zdobywać informacje, wywierając znaczący wpływ na ich życie. Tak pisze w swoim raporcie Koreański Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zwracając na uwagę na to, że analfabetyzm cyfrowy i brak umiejętności samodzielnego formowania ocen także może być związany, może być ryzykiem i pytanie, czy koreańscy nauczyciele są gotowi to ryzyko podjąć.
0: Podjąć ryzyko i zabierać uczniom telefony, czy podjąć ryzyko i nie zabierać uczniom telefonów? Bo i jedno i drugie jest złe, bo jeżeli mamy sposób na formowanie relacji w tych telefonach, to rzeczywiście dzieciaki gdzieś tam znajdują jakieś zrozumienie wśród grupy, powiedzmy, rówieśniczej, jeżeli rzeczywiście do tej grupy trafiają. A z drugiej strony mamy to, że one siedzą za dużo w tych social mediach.
1: No, jedno i drugie jest problemem. Jak wiadomo, możecie się do nas odezwać. Afranek@afera.com.pl. Jedno jest pewne, kto nie ryzykuje, ten wiadomości nie wysyła.

0: To będzie słów kilka o górach czeskich, konkretnie to w audycji Czechtencje.
1: Prosim hranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
4: Ahoj, z tej strony Jagoda, co po czesku znaczy truskawka i serdecznie pozdrawiam Was z Pragi, gdzie mieszkając w ramach Erasmusa, prowadzę małe dochodzenie, ile o mentalności Czechów powiedzą nam ich cytaty oraz powiedzonka. I dzisiaj będzie temat adekwatny do pogody, bo majowa aura naprawdę zachęca do wychodzenia na dwór, a także do wycieczek w góry, czyli w chory. I naszym cytatem będzie chory nas nuti rikać wiecy na rowinu, czyli góry zmuszają nas do mówienia wprost. Autorem tej czechtencji jest Paweł Kosorin, to jest współczesny autor aforyzmów. Jeśli o górach mowa, to właśnie dla mnie szokiem było dowiedzieć się czegoś przeciwnego, bo przez całe życie wierzyłam, że to, co my uważamy za zwyczajne, czyli tanie spanie w schroniskach, chodzenie z plecakiem po górach, jest popularne tak samo w całej Europie. Ale dowiedziałam się o tym, że na przykład wiele włoskich lub portugalskich studentów zupełnie tego nie praktykuje. I tak naprawdę jesteśmy całkiem nietypowym krajem, bo gór nie mamy aż tak dużo, a naprawdę dużo w nie jeździmy. I pod tym względem uważam, że Czesi są do nas bardzo podobni. Tak jak dla nas duży procent wycieczek do Czech kojarzy się z górami, to tak dla nich Polska kojarzy się z górami. I tu jest takie określenie na czeską wyprawę, czundr, to takie potoczne określenie oznaczające wyprawę, wędrówkę lub wycieczkę z plecakiem i spanie pod namiotem, tak przypominające polskie słowo włóczęga. No ale teraz, jak już była mowa o górach na granicy, to odwieczne pytanie. Po czyjej stronie leży szczyt Śnieżki? To jest najwyższa góra Czech. Wiemy, że granicę polsko-czeską wyznacza Gran Karkonoszy, więc Śnieżka jest tak naprawdę technicznie przecięta na pół. Geologom udało się ustalić jej najwyższy punkt i znajduje się on w Czechach. A polskie maksimum jest niższe o 10-30 cm. I wcześniej myślano, że jest na odwrót, że właśnie wyższy punkt jest w Polsce, ale koniec końców zrobili lepsze obliczenia i nasi sąsiedzi wygrali tę wojnę na centymetry. Tak samo najwyższe miejsce Pragi też leży dokładnie na granicy miasta. Jest to szczyt Teleczek. Pozostając jednak w temacie, nie mogłabym pominąć mojej ulubionej skałkowej przygody. To jest akurat wzgląd, pod którym polska i czeska turystyka górska się różnią, bo Czesi mają wiaferaty, a my nie. Ale czym właściwie są wiaferaty? Wiaferata to z włoskiego żelazna droga, czyli ubezpieczony szlak turystyczno-wspinaczkowy, poprowadzany po trudnym terenie skalnym. I to pozwala na to, że nawet jak ktoś nie ma jakiegoś super doświadczenia wspinaczkowego, to może i tak pokonać strome ściany, przepaści i dzięki temu, że po prostu cały czas jest się podpiętym do ścian. I właśnie największy kompleks wiaferat w Czechach znajduje się nie w lesie, nie gdzieś zupełnie w górach, tylko nad miastem. Jest takie miasto Dziecin i nad nim po prostu znajduje się prawie 100-metrowy klif, który oplatają różne wiaferaty. Tak, ale miasto nazywa się Dziecin, a jeśli o dzieciach mowa, to zawsze zadziwiają mnie ilości takich maleństw, które rodzice biorą na skały. Ilekroć w takie miejsce się pojedzie, to jest ich mnóstwo. Kiedyś po pokonaniu wiaferaty, która przyznam, że wydawała mi się takim trudnym wyzwaniem, znalazłam na szczycie książeczkę z wpisem, że to moja pierwsza wiaferata, Eliszka lat 8. Nie pamiętam, czy dokładnie było takie imię, ale na pewno była to czeska dziewczynka. No i właśnie to myślę, że dobrze pokazuje, jak oni od najmłodszego robią właśnie takie całkiem ekstremalne rzeczy. Wróćmy jednak do naszej Czechtencji. Dlaczego góry zmuszają do mówienia wprost? Na pewno wiąże się to z fizycznym wysiłkiem, tym, że spędzamy wiele godzin w warunkach, które nie zawsze są łatwe i często towarzyszy nam ta sama grupa osób przez wiele godzin. I w takim wypadku opadają trochę maski społeczne i ludzie przestają owijać w bawełnę czy coś udawać tylko dlatego, żeby było miło. No bo na przykład jeśli boi cię noga albo skończyła ci się woda, no to nie będziesz celowo starał się być grzeczny, tylko po prostu trzeba to powiedzieć. W jakimś sensie góry można powiedzieć, że działają jak naturalny filtr, że eliminują słabość i sztuczność i zostawiając taką esencję, upór, pragmatyzm i prostolinijność, to w sumie bardziej się nawet kojarzy z Czechami niż z nami. Jednak cytat to jest jedno, a drugie to spostrzeżenie o tej bezpośredniości, bo zarówno my i Czesi jesteśmy amatorami gór i w sumie oba narody są postrzegane jako bezpośrednie. Może nie do końca w ten sam sposób, bo Polska raczej mówi się, że jest tak emocjonalnie bezpośrednia, a w przypadku Czech to wynika właśnie z pragmatyzmu. Ciekawe jest zastanowienie się, czy obecność gór może mieć jakikolwiek związek z dużą bezpośredniością i Czechów, i Polaków. No bo przecież społeczności żyjące w górach, osoby takie jak górale, są znane z bardziej jakiegoś pośredniego języka, twardego charakteru i takiego nie owijania w metafory, tylko wręcz takiej prostoty. I co prawda całe narody nie składają się w całości z takich osób, ale nawet jeśli góry wpływają tylko na ich niewielki odsetek, no to nadal może to w jakiś sposób potem przekładać się na cały naród. I na to pytanie nie mam gotowej odpowiedzi, ale jest dla mnie to bardzo ciekawe i będę się sama nad tym zastanawiać. I właśnie też z tym pytaniem chciałabym Was zostawić. Jak geografia terenu mogłaby wpływać na mentalność narodu? Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji i do usłyszenia już za tydzień o 8.30. Naschledaną!
1: Prosim, chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze Złotego Miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
5: Autopromocja.
6: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
7: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
8: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Wtorek, godzina 9.30.
9: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
5: Autopromocja. Reklama.
10: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
5: Reklama.

0: jak pokazują badania zresztą, ta rola matki była rzeczywiście głównie skoncentrowana na takim na pewnej zadaniowości. Matki miały przede wszystkim oprać, ugotować, wysłać do szkoły. W tej chwili wydawałoby się, że jest dużo łatwiej, no bo mamy całą masę udogodnień.
1: Ale też i matki coraz częściej są zaangażowane w pracę zawodową. To wręcz dzisiaj jest jeden do jednego.
0: Dokładnie. Co więcej, oprócz pracy zawodowej zmieniła się ta struktura i te relacje stały się bardzo ważne. Ta zadaniowość przechodzi w jakość. W związku z tym dochodzi takie poczucie, że ja muszę być zaangażowana w życie swojego dziecka, rozumieć jego emocje, reagować na te emocje, mieć przyzwolenie na to, być dostępną, co często jest wyolbrzymiane i też powoduje, że ta poprzeczka wisi bardzo, bardzo wysoko. Tak jak pan powiedział, dodatkowo dochodzi praca zawodowa, która dla wielu kobiet jest też bardzo ważnym elementem ich tożsamości i życia. I jak pokazują badania, większość potwornie obawia się, to jest ponad 60%, tego, że to macierzyństwo wybije je z tej ścieżki zawodowej.
1: Czy to jest...
0: Przypomnę też tylko jedną rzecz, dokończę, że my jako społeczeństwo jesteśmy top of the top, jeśli chodzi o wypalenie rodzicielskie w Europie, co no, też pokazuje, że tych nacisków, oczekiwań mamy naprawdę bardzo dużo i oczywiście część robimy sobie sami w głowie.
1: Wiadomo, że świat się zmienia, że przecież kobiety są, takie to co pani powiedziała, zaangażowanie emocjonalne, tak? Czyli przechodzimy od ilości w jakość, już tak przechodząc bardzo, bardzo matematycznie, no ale także zwiększa się, przynajmniej tak można powiedzieć po pobieżnej obserwacji, zaangażowanie mężczyzn również w życie emocjonalne rodziny i w jaki sposób to również rzutuje na sytuację kobiety w rodzinie. Czy jednak to jest tylko taki listek figowy, a tak naprawdę ta emocjonalna sfera cały czas jest pozostawiona przede wszystkim matce?
0: Nie. I w ogóle chciałabym powiedzieć, że to jest najfajniejsza zmiana, jaka nas spotkała, myślę. To, że naprawdę coraz więcej ojców jest zaangażowanych, coraz więcej z nich też naprawdę czerpie radość z tej roli. Z ich zaangażowanie, oddanie, taka też koncentracja na dziecku jest coraz większa. Tylko też proszę zwrócić uwagę, że cały czas w takim oglądzie społecznym mężczyzna od razu dostaje za to gwiazdki.
1: Mężczyzna może, kobieta musi.
0: Tak. Nawet taka sytuacja, która jest trudna społecznie, kiedy jest mężczyzna, nie wiem, z płaczącym dzieckiem, to on prędzej dostanie wsparcie albo w ogóle uznanie tej sytuacji. Wszyscy będą mówić, Boże, jaki biedny, no musi sobie radzić, a wiadomo, że sobie nie radzi. Natomiast kobieta w tej samej sytuacji zostanie oceniona jako wyrodna matka, która albo nie wychowuje, albo nie panuje, albo nie umie, albo czegoś nie zadbała, o coś nie zadbała, czegoś nie zrobiła. Tak? Także rzeczywiście myślę, że tutaj jest jeszcze pewna praca do wykonania, ale bardzo, bardzo chciałabym to podkreślić i myślę sobie, że też liczę na to, że w pewnym momencie przestaniemy świętować Dzień Matki, tylko będziemy świętować Dzień Rodzica. Jako takie święto, które pokazuje, jak ważna jest rodzina i ta rola, która no przecież zmienia naszą tożsamość zupełnie. Już nie jesteśmy tacy sami, odkąd stajemy się rodzicami. I też bardzo trudno to wygumkować z naszego życiorysu. I mam nadzieję też, że państwo jakoś doceni i na poważnie potraktuje wsparcie dla rodziny, dla rodziców, aby to rodzicielstwo było łatwiejsze.
1: A nie tylko rzucenie 800+, jak to niektórzy tutaj zwracają uwagę, że to prawdopodobnie jedyny sposób, w jaki faktycznie państwo wspiera rodziców. Tak jak pani powiedziała o tym, żeby Dzień Matki stał się dniem rodzica, aż zacząłem się zastanawiać, kiedy jest Dzień Ojca. Wydaje mi się, że gdzieś pod koniec czerwca, ale głowy nie dam sobie uciąć.
0: No właśnie, tak. Tak,
1: tej,
0: prawda?
1: Tej celebry nie ma. Chciałbym tutaj jeszcze wrócić do jednego tematu. Mówiła pani o wypaleniu rodzicielskim, że w ogóle w naszym kraju jest i w ogóle pewnie w naszym kręgu kulturowym jest to dosyć cały czas częste zjawisko. Na czym ono polega, z czego wynika tak naprawdę i jak się przejawia?
0: To jest dość nieprzyjemne uczucie związane z takim przeciążeniem właśnie odpowiedzialnością i takim stałym zaangażowaniem w rolę. Też polskie rodziny bardzo często deklarują, też jest to związane z wieloma różnymi czynnikami, takie silne osamotnienie w tej roli. Z jednej strony zmienia się styl życia, wielu młodych ludzi wyjeżdża ze swoich rodzinnych miast, ze swoich rodzinnych domów, też z powodów kulturowych często odcinają się od tej rodziny i zostają sami. A wychowywanie dziecka to nie bułka z masłem i naprawdę to brzmi jak truizm, ale to jest złota zasada. Dziecko wychowuje się w pewnej wspólnocie. To, że potrzebujemy wioski do wychowania dziecka jest naprawdę takim bardzo ważnym elementem uświadomienia sobie tego zadania. Tymczasem rodzice mówią, jeszcze jeśli chodzi o żłobki, przedszkola, to mamy poczucie, że to są instytucje, które trochę dają nam oddech i wsparcie, ale szkoła już nie. W szkole mamy poczucie, że raczej się znowu od nas wymaga. Nie mają poczucia wsparcia ze strony chociażby pediatrów i innych systemów.
1: Nie mówiąc o leżącej psychologii dziecięcej.
0: Tak, tak. Co więcej, jeszcze jest też tak, że jest takie głębokie przekonanie, że oni muszą sobie radzić ze wszystkim sami, że nie można mówić o tych trudnościach, że ujawnienie tego, że jest mi trudno na zewnątrz, jest de facto przyznaniem się do porażki, do błędów. Wiele kobiet, które przechodzi chociażby depresję poporodową, rozmawia tylko i wyłącznie ze swoimi partnerami. Często to jest niewystarczająca rozmowa, tak żeby sobie z tym poradzić. I to powoduje ten coraz większy brak zasobów, że zaczynamy postrzegać i swoją rolę, i swoje dziecko jako przedmiot, który nas obciąża. Ta relacja emocjonalna może przynosić coraz mniej satysfakcji. Z jednej strony jestem zmęczona, nie lubię swojego dziecka, z drugiej strony mam poczucie, że to jest okropne, co mówię. I że ja nie mogę tak, nie mogę sobie też na to pozwolić.
1: No bo przecież wszystkie role muszę wypełniać wzorowo i nie mogę.
0: Dokładnie.
1: A tym bardziej takiej roli jak rola matki, która wydaje się wręcz, że troszeczkę zabiera osobowość kobiety.
0: Tak, zdecydowanie. To jest też rola, przez którą zaczyna być definiowana w otoczeniu.
1: Pani doktor, to tak na koniec. Czego życzyć matkom, rodzicom może tak szerzej z okazji dzisiejszego święta?
0: Ja myślę sobie, żeby naprawdę trochę odpuścili, żeby spuścili powietrze i żeby naprawdę zrezygnowali z projektu dziecko, a zaczęli się cieszyć swoją rolą rodzicielską i żeby pamiętali, że nie ma kursów na wzorowych rodziców. W związku z tym uczymy się w bojach i popełniamy błędy. I popełnianie błędów naprawdę nie jest niczym złym. Złym jest nie uczenie się na tych błędach, ale kiedy robię jakieś wtopy, to tylko sprawiam, że jestem bardziej człowiekiem i tym bardziej jestem bliski dla swojego dziecka. I też staję się najważniejszą osobą dla tego młodego człowieka. I mogę mu pokazać świat, i mogę mu pokazać siebie, i mogę wprowadzać w życie. I myślę, że to jest olbrzymi przywilej móc towarzyszyć młodemu człowiekowi w takim wzrastaniu i wchodzeniu w życie. I warto się z tej roli cieszyć.
1: Pani doktor, to ja jeszcze dorzucę od siebie. Mam nadzieję, że tutaj pani doktor się zgodzi, żeby oczywiście zawsze miało się czas, żeby być z dzieckiem podczas tego, jak ono dorasta, ale żeby nie zapominać, żeby mieć także czas dla siebie.
0: Absolutnie. Święte słowa, podpisuje się jedną i drugą ręką.
1: Naszą gościnią była psycholożka z Uniwersytetu SWPS, pani doktor Magdalena Śniegulska. Dziękujemy bardzo, pani doktor.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Rozmawialiśmy z okazji Dnia Matki, ale tak naprawdę to rozmawialiśmy po prostu z tegoż powodu, że dzisiaj wielkie święto. I z tej okazji, tegoż święta, wielki kawałek, pani Majko.

0: Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
0: Reklama.

I my tematycznie pozostaliśmy w temacie Julia Rower i spacer kobiety, a tymczasem my przechodzimy do listy awerowych nowości, a tutaj kolejny z Daria, jakby co to jeszcze trzeba.

0: Marcin Berlik. Mam kilka pytań, ponieważ ksiądz Adam, ale rozmawiamy na co dzień po imieniu, więc nie będziemy tutaj udawać, że widzimy się pierwszy raz. Adam jest kapelanem wojskowym przewidzianym do służby na czas wojny. Taki ma przydział mobilizacyjny. Poza tym, że jest kapłanem archidiecezji poznańskiej, na co dzień wikariuszem jednej z leszczyńskich parafii, to przeszedł także szkolenie oficerskie, które przygotowało go w takim, mamy nadzieję, że wystarczającym stopniu, do tego, by pełnić posługę także wśród żołnierzy, ale być może też ludności cywilnej, która znajdować się będzie na obszarze objętym działaniami wojennymi. Powiedz Adam w ogóle, jakie zadania są przewidziane dla kapelana wojskowego na wypadek wystąpienia konfliktu zbrojnego. Z czym w przypadku mobilizacji taki kapelan może się liczyć, że zostanie do pewnych zadań skierowany? Jakie to zadania?
1: No więc kapelan w czasie wojny jest skierowany do służby w danej jednostce, no i ma im zapewnić tej jednostce, tym ludziom, żołnierzom, opiekę duszpasterską. No tylko w takiej jakby specyficznej formie, nie jest to parafia terytorialna, tylko bardziej jest to dostosowane wtedy do konkretnych osób. No więc bardzo ogólnie i podstawowo, no będą to sakramenty, ale no też wsparcie duchowe, bo to jest ogromnie ważne podczas, myślę, takiej dramatycznej i trudnej sytuacji, jakim jest konflikt zbrojny.
0: Czyli rozumiem, że poza tym, że sprawujesz dla nich mszę, spowiadasz w razie potrzeby, możesz też ochrzcić, wspierasz też rozmową.
1: Tak.
0: To taki kapelan też w jakiś sposób oddziałuje pewnie na morale.
1: Zdecydowanie. To jest jeden z elementów właśnie bycia kapelanem, czy to właśnie rzymskokatolickim, czy jakiegokolwiek innego wyznania, bo na tym szkoleniu byli także prawosławni, grekokatolicy, ewangelicy, więc każde takie wyznanie właśnie, no jakby tam, gdzie są ludzie, którzy wyznają daną wiarę, tam potrzebne jest dla nich wsparcie duchowe i ich duchowny, który będzie tam dla nich.
0: W jaki sposób wyglądało to szkolenie? Czy to było standardowe szkolenie, jak na początku każdego żołnierza? Szkolenie unitarne, posługiwanie się bronią, to, żeby było można złożyć przysięgę. Później ten element szkolenia oficerskiego, tak jak, nie wiem, lekarze, którzy będą oficerami rezerwy, przechodzą to szkolenie? Czy była jakaś specyfika dodatkowa ze względu na to, że jesteście duszpasterzami i specyfika związana z tym, że jednak będziecie jako duszpasterze tę służbę w wojsku pełnić?
1: No tutaj myślę, że warto dodać, że ja to szkolenie odbyłem w 2023 roku, więc nie wiem, jak to w tym roku, bo na pewno też takie szkolenie jest przeprowadzane, jak to wygląda dzisiaj. No, teoretycznie dużo czasu nie upłynęło. Natomiast no, ono jest bardzo intensywne, bo trwa 2 miesiące. Większość z nas też ze względu na wiek, na jakieś spełnianie wymogów fizycznych, przynajmniej minimalnych, no ma do dyspozycji tylko ten okres wakacyjny, bo jesteśmy nauczycielami w szkole. Więc to jest lipiec i sierpień, więc to szkolenie jest bardzo, bardzo intensywne. No i w jakiś sposób, przypuszczam, nie przechodziłem żadnego innego, uproszczone, nie? Pierwszy miesiąc mniej więcej to jest właśnie to szkolenie unitarne, czyli w ogóle zobaczenie, z czym się wiąże bycie żołnierzem, nabycie jakiejś takiej ogłady wojskowej, dyscypliny, musztry, wyglądania na żołnierza, mówiąc bardzo kolokwialnie.
0: Czy musiałeś się ogolić? Bo tak, aktualnie tak, masz tak, długą brodę. Tak. Jak to wyglądało?
1: Normalnie fryzura, broda, wszystko musi spełniać regulamin wojskowy. Tutaj nie ma żadnych odstępstw.
0: Czyli na Jerzyka ścięty.
1: Na Jerzyka ścięty, dokładnie. No, dostaje się normalnie ubiór wojskowy, tak jak żołnierz jest się traktowany, nikt nam tam nie księżuje, tylko po prostu szeregowy, a nawet na początku w zasadzie nie szeregowy, bo jeszcze nie było przysięgi żołnierskiej. Więc pierwszy miesiąc to jest ta unitarka, a później takie intensywne zobaczenie, jakie przedmioty no, ma oficer Wojska Polskiego, że tak powiem, żeby po prostu liznąć tego, z czym się mierzył jakby taki podstawowy żołnierz szeregowy, a później zobaczyć, z czym się mierzą i czego się uczą też oficerowie, nie? Zupełnie to, co myślę, że to jest warte dodania. Ja nie mam żadnej takiej specjalistycznej wiedzy, znaczy mógłbym ją sobie gdzieś tam uzupełnić, ale ja nie jestem po to, żeby wiedzieć, jak, nie wiem, wysadzać mosty, prowadzić natarcie i takie inne rzeczy, tylko żeby właśnie zobaczyć, z czym się wiąże wojsko. Bo bycie kapelanem, no to jest bycie z ludźmi, czyli no ja chcę wiedzieć, z czym to się wiąże, jakby czym ci żołnierze żyją, w jakim środowisku się poruszają, no i po to jest to szkolenie. Nie?
0: Tak mi się przypomina reportaż, który kiedyś oglądałem, tytuł jego był bodajże Ksiądz na wojnie i tam ekipa telewizyjna towarzyszyła kapelanom wojskowym, którzy służyli w Afganistanie bodajże i w Iraku, jako kapelani właśnie posługujący dla żołnierzy pełniących tam służbę w ramach polskich kontyngentów wojskowych. I oni mówili, że szalenie ważne jest to, żeby ten kapelan nie siedział właśnie w kaplicy i omadlał żołnierzy. Jeden z nich, o ile dobrze pamiętam, wspomniał, że może to robić w nocy po godzinach, ale w ciągu dnia ważne, żeby on pojechał z tymi żołnierzami na patrol. Jeden z nich nawet pamiętam, że starał się dobierać takie trasy, gdzie najczęściej na przykład spotykają się z ostrzałem, bo on chciał, żeby ci żołnierze wiedzieli, że on z nimi jest nie tylko kiedy mają przyjść do spowiedzi i uklęknąć przy konfesjonale, ale że ten kapelan z nimi jest po prostu. I też mimo, że nie jest przygotowany tak, żeby dowodzić, żeby super prowadzić ostrzał, to z tym powiedzmy kałachem jest obeznany, poradzi sobie, ogień otworzy i będzie jakoś w stanie oddziaływać.
1: Okej, no to mogę powiedzieć, jak nas uczono i szkolono, no jako kapelani, zresztą tak jak medycy, ratownicy, no jeśli chcemy być, że tak powiem, honorowani przez te umowy międzynarodowe, Czerwone Krzyże i tak dalej, no to my, że tak powiem, ognia nie możemy otworzyć, nie? Czyli mając na ręce oznaczenie, że jestem właśnie kapelanem, czy właśnie służby, że są tymi medykami, no to jakby, no właśnie, my do nikogo ognia nie otwieramy, nie? I w takim razie nas szanuj i też do nas nie strzelaj, nie? Więc w tym znaczeniu, no ja tam były ćwiczenia ze strzelania, ale nie powinienem do nikogo tego ognia otworzyć, żeby właśnie, no, to jest jakiś też sprawdzian być może chrześcijaństwa czy wiary, żeby temu wrogowi też ewentualnie jakieś pomocy udzielić. Ale tutaj jeszcze fajny taki wątek poruszyłeś odnośnie tego jechania na te różne misje, tych ostrzałów. No tutaj też ciekawa rzecz, bo z tych rozmów z żołnierzami, które tam można było prowadzić i tak dalej, no to nie chciałbym być takim piątym kołem u wozu, nie? Że w zasadzie okej, dobrze jest się modlić, czasami nawet w kaplicy, ale bardziej uważam, że ta robota jest do zrobienia właśnie w koszarach, nie? Na szkoleniach, żeby tam po prostu być z tymi żołnierzami, żeby oni zobaczyli, że ja jestem, słuchajcie, częściowo jednym z was, to znaczy ta sama prycza, ta sama dola i tak dalej. Szkolę się z wami, ale właśnie, żeby też znać swoje miejsce, to znaczy ja teraz nie jestem maskotką drużyny i jak jedziemy na jakąś szczególnie trudną misję, to może ja się tam nie będę pchał, bo wtedy jakby jest kolejna osoba, którą trzeba się zajmować, nie? I już i tak żołnierz musi myśleć o sobie, o kumplach i jeszcze musi myśleć o jakimś facecie, który w zasadzie właśnie no nie otworzy ognia i tak dalej, kolejna osoba do obrony, więc tutaj ja osobiście byłbym bardziej taki jednak wycofany, nie? Przejechać się na jakiś patrol, okej, ale no kurde, nie dodawać jakby roboty, nie? Swoje.
0: Okej, tamci kapelani akurat byli żołnierzami zawodowymi też.
1: To jest różnica.
0: Więc pewnie też byli tego lepiej przygotowani, a naszym dla odróżnienia naszym gościem był ksiądz podporucznik rezerwy, czyli kapelan, ale przewidziany przydziałem mobilizacyjnym na czas wojny. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę i uchylenie rąbka tej tajemnicy, jak wygląda praca księdza, może nie na wojnie, ale kto wie, być może w przyszłości. Dzięki wielkie, Adam, i do usłyszenia.
1: Cześć, z Bogiem.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co się stanęło?
0: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy, a przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Czwartek, godzina 8:30.
4: Autopromocja.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
7: Reklama. Aferanek.

0: Mają charakterystyczne żółte koszulki lub bluzy. Są na miejscu po to, żeby pomóc pasażerom odnaleźć się w terminalu, wskazać im właściwe stanowisko czy odpowiedzieć na najważniejsze pytania.
1: Mówi rzecznik portu lotniczego Ławica Marcin Wesołek. To jednak nie koniec zmian. W planach na najbliższą przyszłość jest też udostępnienie potrzebującym tego pasażerom wózków dziecięcych. To rozwiązanie z myślą o ułatwieniu poruszania się po lotnisku rodzicom i opiekunom, którzy oddają własny wózek do luku bagażowego. Marsz dla życia. W najbliższą niedzielę, 31 maja, odbędzie się tegoroczna edycja wydarzenia. Arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, zaznacza, że główną ideą akcji jest celebracja ludzkiego życia.
2: Za każdym razem Marsz dla życia to jest taka chęć ucieszenia się życiem każdego z nas, ale też zawsze w tym marszu jest bardzo mocno obecny głos promocji każdego ludzkiego życia i to będzie niezmiennie też obecne w tym kolejnym marszu.
1: Marsz ruszy o godzinie 14 z placu Adama Mickiewicza i przejdzie ulicami miasta na plac katedralny na Ostrowie Tumskim, gdzie po jego zakończeniu odbywać się będzie festyn rodzinny poznańskiej Caritas.
3: Od 16 lat Caritas Archidiecezji Poznańskiej organizuje już festyn rodzinny. Od 3 lat postanowiliśmy, że połączymy się z Marszem dla Życia i będzie to już wspólna inicjatywa.
1: Mówi wicedyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej Szymon Nowak. W programie festynu znalazły się m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, warsztaty pierwszej pomocy, koncerty i atrakcje dla dzieci.
4: Wiadomości z Uniwersytetu Artystycznego.
1: Plakat jako głos pamięci. Uniwersytet Artystyczny ogłosił konkurs z okazji zbliżającej się okrągłej rocznicy poznańskiego czerwca 1956. Do końca maja studenci uczelni artystycznych mogą zgłaszać swoje projekty plakatów upamiętniających protesty. Władze uniwersytetu chcą też uczcić w ten sposób szczególny związek uczelni z wydarzeniami, przypominając, że autorem jednego z najbardziej rozpoznawalnych haseł poznańskiego czerwca „Żądamy chleba” był absolwent ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszamy przed godziną 16.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: I tak oto wybiła godzina 10 i żegnamy się razem z Kurą, ale jeszcze kilka słów mamy do powiedzenia.

0: Ale czy to słowa ważne będą, jak my po raz kolejny będziemy tę samą kartkę z kalendarza czytać?
1: Nie wiem, ale wiem, że 29 stopni dzisiaj na termometrach i odczuwalna też na tym poziomie i najprawdopodobniej dzisiaj umrę, więc żegnam się z wami już na zawsze. Szczęśliwej drogi już czas. Jak może być 29 stopni? Dobrze, dziękujemy pięknie za poranek. Olga Grumowicz odpowiedzialna za serwisy informacyjne, z kolei Daria Kamrowska przez 3,5 godziny dzielnie nam realizowała audycję.
0: Edgar Hein i Kalina Kończak, to my byliśmy odpowiedzialni za gadanie do was przez poprzednie 3,5 godziny.
1: Zgadza się do tych, którzy do nas się odezwali w konkursie. Odezwiemy się, albowiem tutaj mamy teraz bardzo gorącą atmosferę. Dobra, to sobie pozwolimy na to. Na 3, 2, 1 wszyscy krzyczą dzień dobry. 3, 2, 1...
2: Dzień dobry!
1: O, mamy
0: no
1: gości.
0: No właśnie, małych radiowców.
1: Dlatego tak tutaj mamy gorąco. Na sam koniec to my jeszcze sobie zerkniemy do kalendarium w takim razie. A to kalendarium... No właśnie, na ile kochasz Chemical Brothers? Bo ja nie pytam czy, tylko jak bardzo.
0: Jak matkę.
1: Jak matka.
0: No, w Dzień Matki to ważne jest.
1: Drogie mamy, z tej okazji specjalnie dla was The Chemical Brothers, Hey Boy, Her Girl, a tak naprawdę dlatego, że ten utwór miał swoją premierę 27 lat temu.

0: kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.

0: słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Moje siostry co prawda się tym zajęły, mam nadzieję, że teraz moja mama tego nie słyszy, ale dla wszystkich mam, które nas dzisiaj słuchają, wszystkiego, co najlepsze. Oprócz tego, że mamy Dzień Mamy, jest również Światowy Dzień Drakuli, to ciekawe, i Dzień Samolotów z Papieru.
1: To są świetne święta w ogóle.
0: To prawda i bardzo ciekawe to jest połączenie.
1: No, tak jakby ktoś chciał może zakpić z matki, nie wiem, Dzień Drakuli, Dzień Matki.
0: Nie możemy tego ze sobą łączyć. W każdym razie nie łączymy tego ze sobą, a my zostajemy z wami do godziny 16. Trochę nas jeszcze dzisiaj będzie czekać i serwis komunikacyjny. Wcześniej zajrzymy sobie do kalendarium, więc warto zostać z nami.

0: udział w konkursie.
1: Tak. Koncerty zaczynają się o godzinie 19, a będą trwały, no właściwie ostatni koncert zaplanowany jest na 22:30. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie?
0: Żeby wziąć udział, należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem, a koszt wysłania SMS-a to złoty 23.
1: Tak, a dzisiaj pytamy was w związku z Dniem Mamy. Chciałybyśmy przeczytać sobie, jakie jest wasze takie najbardziej zapadające w pamięć wspomnienie z waszą mamą. Coś, co po prostu pamiętacie.

0: Audycja Tańce Hulanki.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera.

Zdecydowanie, tak samo jak zapowiada właśnie ten wykonawca, to muzyka inspirowana muzyką z ubiegłego wieku, więc to jest ciekawe, bo intensywne dźwięki i inspiracja po prostu XX wiekiem, no to wszystko brzmi bardzo ciekawie i już teraz będziecie mieli okazję tego posłuchać razem z nami.

0: indywidualizmu. Myślę, że nie tylko dla osób, które lubią taki typ filmu, będzie to znany aktor. Teraz przechodzę do informacji z tego, co stało się w 2002 roku, a mianowicie tutaj już wchodzimy na nasz taki polski teren, bo film Romana Polańskiego Pianista, i myślę, że o tym filmie nie muszę opowiadać, wydaje mi się, że większość z nas zdążyła go już zobaczyć, a jeśli nie, to zdecydowanie warto, bo właśnie wtedy Roman Polański otrzymał na festiwalu w Cannes najwyższą nagrodę, czyli Złotą Palmę właśnie za ten film.
1: A przechodząc tutaj do muzycznego kalendarium, no to słuchajcie, 26 maja w 1967 roku ukazał się 8 studyjny album zespołu The Beatles i chodzi tutaj o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jest to oczywiście mój taki osobiście ukochany krążek. No i w 2003 roku album został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy 500 albumów wszechczasów dwutygodnika Rolling Stone, a w 2020 został sklasyfikowany na 24 miejscu listy przebojów największych albumów czasopisma Rolling Stone. No i jest to o tyle wyjątkowy album, że wszystko jest niesamowite. To jest też taki moment dla Beatlesów, gdzie
0: Trudne słowo, za trudne, ale chyba wszyscy
1: domyślą
0: się. Ewolucja.
1: Tak,
0: Nie, ja myślę, że nie możemy w to brnąć
1: dalej.
0: Dobra,
1: okej.
0: W każdym razie skupiamy się wokół ewolucji.
1: Tak, o to mi chodziło dokładnie. Poszli do przodu ze swoją muzyczną właśnie karierą, bardziej z takich stricte romantycznych piosenek zaczęli przechodzić w psychodeliczne dźwięki. No i to jest najbardziej znana taka era Beatlesów właśnie. No i oprócz właśnie niesamowitej muzyki i przemiany też wizualnej, no to okładka też tego albumu jest niezwykła. Pojawiają się na niej po prostu masa osób popularnych. Na przykład Beatlesi wkleili tam takie osoby jak Edgara Allana Poe, Marilyn Monroe, Mahatma Gandhi czy Alberta Einsteina, więc jest to naprawdę taki miszmasz, jest to idealne po prostu taka kwintesencja po prostu hipisowskich dzieci. No i lecimy.

0: Zaczniemy sobie od ulicy Królowej Jadwigi, która jest zakorkowana aż od mostu właśnie Królowej Jadwigi przez ulicę Stanisława Matyi po okolice Dworca Głównego. I w obie strony ta ulica jest bardzo zakorkowana. Następnie od Ronda Caponiera również ulica Roosevelta, później klasycznie Mostowa oraz Garbary. Właściwie prawie nieprzejezdne w tym momencie. No i też klasycznie przechodzę do ulicy Jana Pawła, która również w stronę Ronda Rataje oraz w stronę Ronda Śródka w obie strony jest cała zakorkowana. Przypominam również o przebudowie torów na pętli Ogrody, co uniemożliwia dojechanie właśnie na pętle. Tramwaje zatrzymują się na ulicy Żeromskiego jeszcze przed skrzyżowaniem. Ale pozytywna informacja na koniec, ponieważ w związku z juwenaliami w weekend będzie jeździło więcej nocnych tramwajów, żeby umożliwić studentom powrót do swoich domów.
1: Autopromocja.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Reklama.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: właściwie kategoria wiekowa, bo widzę, że właśnie tańczyć mogą wszyscy, ale jak to właśnie wygląda?
1: Jeżeli chodzi o kategorie wiekowe, na obecną chwilę u nas na turnieju będzie 7 kategorii wiekowych, od 6-latków do ludzi, którzy są już dorośli, mają swoje zawody, swoje biznesy, są 40+, 50+, więc taniec nie ma wieku, jakby tutaj każdy z nas, kto tylko chce, może tańczyć, może się rozwijać, kwestia tylko naprawdę chęci.
0: Oto pięknie, pięknie, dobrze, że to wybrzmiało, że każdy rzeczywiście może tańczyć i taniec jest dla każdego. A dlaczego warto przyjść na to wydarzenie? Czy może są jakieś inne aspekty, których jeszcze nie poruszyliśmy? Na przykład jeśli chodzi o osoby, które na co dzień nie interesują się do końca tańcem albo jeszcze nie wiedzą, że się interesują.
1: Przede wszystkim zachęciłbym, żeby zobaczyli, jak nasz taniec się zmienia. Wszyscy z nas kojarzymy zespoły pieśni i tańca, stroje ludowe, że tańczymy bardzo często po kole, ale tutaj jeżeli wejdziemy sobie na tą naszą halę gimnastyczną, która w ten dzień zamieni się w parkiet taneczny, to można na nowo zakochać się w tańcach narodowych. Można poczuć magię tych tańców, a przede wszystkim troszeczkę poprzybywać z naszą kulturą, z naszą tożsamością. Możemy wiele, wiele się nauczyć, czy to od ludzi dorosłych, czy od tych nawet dzieci, jak pokazywać, jak jest się Polakiem, jak pięknie potrafimy patriotycznie podchodzić do naszych tańców narodowych.
0: Mhm. To pewnie się będzie wiązało już z moim ostatnim pytaniem, ta częściowo pana odpowiedź, bo chciałabym się dowiedzieć, dlaczego pana zdaniem pielęgnowanie polskich tańców jest dziś ważne?
1: Tak jak już wcześniej powiedziałem, że to kształtowanie świadomości narodowej jest na tyle ważne w dobie dzisiejszych czasów, tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Warto pamiętać o tym, że jesteśmy Polakami, że mamy swoje tańce, że mamy coś, co nas wyróżnia. Tak jak większość swoich krajów ma swoje tańce, tak i my mamy swoje i możemy się nimi pochwalić i naprawdę potrafią one zachwycić.
0: Dziękuję panu bardzo. Piękne słowa tutaj padły przez całą naszą rozmowę. Nie pozostaje mi nic innego, jak w swoim imieniu i w pana oczywiście zachęcić do spędzenia weekendu na Uniwersytecie Przyrodniczym i właśnie zobaczenia, co tam się będzie działo, z czym to się wszystko wiąże i je. A moim gościem był Michał Cichocki z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia państwu życzę.
0: Do widzenia.

0: Kończy i właśnie też kończy się tutaj nasza hurtownia, którą realizowała Weronika Leduchowska, a przed mikrofonami były
1: Nina Frąckowiak
0: i Asia Woźniak. Oczywiście do osoby, która wygrała konkurs, skontaktujemy się. A teraz wybiła 15:57, więc zaczynamy z serwisem informacyjnym.
2: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Politechnika Poznańska zakupiła komputer kwantowy. Będzie to trzeci egzemplarz takiego sprzętu w mieście. Urządzenie fińskiej firmy IQM Quantum Computers ma być używane przede wszystkim do badań naukowych i w celu kształcenia studentów.
3: Nastawiamy się na kształcenie. Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania, bazując na technologiach IQM.
2: Mówi Michał Weissenberg z Politechniki Poznańskiej. Podczas prezentacji urządzenia zaznaczono, że w przyszłości może ono być rozbudowywane o kolejne jednostki pamięci. Póki co dysponuje mocą obliczeniową 5 kubitów.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Już niedługo w Poznaniu rozpoczną się juwenalia. Tegoroczna impreza będzie trwała 3 dni, od najbliższego czwartku do najbliższej soboty. Będzie się ona odbywać w parku Jana Pawła II na Wildzie. Na wielkiej scenie koncerty zagra 13 różnych wykonawców. Nie obędzie się też bez atrakcji towarzyszących, w tym rozpoczynającego wydarzenia juwenaliowego pochodu w czwartek o godzinie 17. Tematem przewodnim pochodu ma być surrealizm i abstrakcja, a najlepsze flagi i platformy otrzymają puchar. Podczas festiwalu funkcjonować będą zmiany w komunikacji miejskiej. Szczegóły można znaleźć na stronie poznan.pl. Poznańscy Zieloni apelują o zakaz polowania w pobliżu domów. Partia przypomina miastu o swojej inicjatywie ustawodawczej. Do ich propozycji należą zakaz polowań dewizowych dla obcokrajowców oraz odsunięcie polowań od budynków.
5: Myśliwi mogą legalnie polować między innymi na dębinie, na morasku, na szczeszynku, w okolice Rusałki. Możemy iść na spacer, wybrać się rowerem z rodziną do Lasku Marcelińskiego i trafić tam na polowanie. Możemy dokarmiać kaczki na jakimś z tych jezior i za chwilę te same ptaki mogą być brutalnie zastrzelone na naszych oczach.
2: Mówił współprzewodniczący Poznańskich Zielonych Michał Stasiak. Przekonuje on, że wprowadzenie ustawy wpłynie na dobro zwierząt i bezpieczeństwo ludzi. Rozmowy na ten temat mogliście posłuchać we wczorajszym wydaniu magazynu Reporterów. Zapis audycji możecie znaleźć na naszym kanale YouTube.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
2: W tą niedzielę na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy Gdańskiej odbędzie się Dzień Dziecka z POSIR. Jest to propozycja dla rodzic z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, którzy chcą aktywnie obchodzić to święto. W godzinach od 12 do 17 teren ośrodka zamieni się w wielki plac zabaw. Przygotowane zostało wiele atrakcji, takich jak sportowe konkurencje czy tor przeszkód, a także 20 różnych dmuchańców, w tym gigantyczne piłkarzyki, zamki do skakania oraz zjeżdżalnie. Nie zabraknie też waty cukrowej i balonów. Dla chętnych warto przypomnieć, że liczba miejsc parkingowych przy ośrodku jest ograniczona. Miasto zachęca do skorzystania z rowerów lub komunikacji miejskiej. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Następny za niecałą godzinę.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
0: Mamy 16, czyli czas na
4: Studencki Patrol na 98,6.
0: Dzisiaj obchodzimy Dzień Mamy, czyli wszystkim mamom wszystkiego najlepszego, a życzymy my, czyli Weronika Leduchowska za konsoletą realizatorską i Paulina Bernard przy mikrofonie, a w repertuarze dzisiejszego studenckiego patrolu za niecałe 10 minut

wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: o to, aby nad nimi pracować twórczo, aby je analizować, aby je badać i rozwijać.
1: Czyli ta platforma powstała dla pracowników naukowych i dla studentów, by jakoś ułatwić im pracę?
0: Nie, ta platforma powstała dla wszystkich. Aha. Dla wszystkich zainteresowanych cennymi zbiorami. Właściwie trudno wymyślić jakiekolwiek ograniczenie.
1: A jakie w takim razie obiekty się znajdują na tej platformie?
0: Jeśli chodzi o kolekcje, które są prezentowane na tej platformie, to one odpowiadają pracowniom, które znajdują się w oddziale zbiorów specjalnych. Czyli mamy tam rękopisy, stare druki, kartografie, muzykalia, DŻTS-y, ikonografie, masonika, które są mi szczególnie bliskie, komiksy. Mamy także archiwum biblioteczne. W każdym razie są to wszystkie typowe zbiory specjalne plus takie kolekcje tematyczne. Zapomniałam o regionalnym zasobie bibliotecznym, czyli o regionaliach, czyli o drukach i czasopismach, które zostały wydane w Poznaniu i Wielkopolsce.
1: Tak, ja sobie nawet przeglądałam, że są tam akta z powstawania Biblioteki Uniwersyteckiej.
0: Tak, właśnie w tej części archiwalnej znajdują się dokumenty związane z Kaiser Wilhelm Bibliothek, która powstała w 1902 roku, ale chciałabym też jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że wrzuciliśmy tam wszystko, co mamy najcenniejsze, bo skupiliśmy się na początku na stworzeniu jak najlepszego narzędzia, a nie na tym, aby masowo zaimportować tam wszystkie możliwe skany. To się, myślę, będzie sukcesywnie działo z każdym dniem, z każdym miesiącem. Takie mamy plany. Ale na ten pierwszy rzut wybraliśmy takie obiekty, które są w jakiś sposób reprezentacyjne. Czyli na przykład w przypadku rękopisów na pierwszy rzut poszły sztambuchy, z których jesteśmy bardzo dumni i które są bardzo interesujące i także piękne wizualnie, graficznie. Więc właściwie każda pracownia, typując te zbiory, które jako pierwsze udostępniła w tych naszych kolekcjach, wybrała coś, co zachęci do ponownego odwiedzenia Mirabelek.
1: Tak, myślę, że fajnie będzie, jeśli trochę opowiemy słuchaczom, czym są te sztambuchy dokładnie, bo ja wiem, że to jest forma takich krótkich pamiętników.
0: Tak, to są takie pamiętniki, takie księgi pamięci, które w XIX wieku były wypełniane, czy tam znajdują się po prostu wpisy kolegów, przyjaciół, studentów, profesorów, którzy zostali przez właściciela tego sztambucha poznani w trakcie jego podróży uniwersyteckich.
1: To rzeczywiście bardzo ciekawe treści.
0: Coś takiego jak za moich czasów były takie złote myśli, tak, albo takie pamiętniki, które się dawało koleżankom, przyjaciółkom i one tam wpisywały takie bardzo popularne wierszyki.
1: Tak,
0: i był sekret w rogu zagięty.
1: Za moich czasów też to jeszcze było.
0: No,
1: także
0: to nie jestem aż taka stara.
1: Myślę, że w ogóle to jest taki pomost, który nas łączy z jeszcze starszymi od nas.
0: Tak. No i w sztambuchach, sztambuchy są bardzo ciekawe także wizualnie, graficznie, dlatego że tam znajdują się także ilustracje, niejednokrotnie mają piękne oprawy, więc myślę, że robią wrażenie, a jednocześnie są świetnym źródłem do bardzo różnorodnych badań. Także...
1: A nazwała pani platformę Mirabelkami. To tak bardzo, bardzo miło zabrzmiało.
0: Tak,
1: dlaczego?
0: To jest takie pieszczotliwe określenie. Mirabilium Collectio to jest oficjalna nazwa, ale w trakcie trwania tego projektu pieszczotliwie nazywaliśmy tę platformę właśnie Mirabelkami. I teraz w tym okresie intensywnej promocji tej platformy odnoszę wrażenie, że ta druga nazwa, ta pieszczotliwa, mirabelkowa, bardziej wpada w ucho i myślę, że jest, znaczy zupełnie nieświadomie daliśmy tej platformie drugie imię i stało się ono chyba bardziej popularne niż to pierwsze.
1: A co w ogóle znaczy Mirabilium Collection?
0: Mirabilia to skarby, takie bardzo cenne rzeczy, najcenniejsze, najwspanialsze. I tak właśnie jest na naszej platformie. Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej to są wyjątkowe zbiory.
1: A jak właśnie te wyjątkowe, te też najstarsze zbiory były właśnie digitalizowane? Jak wygląda ten proces skanowania tak cennego dokumentu, myślę nawet można powiedzieć, czy zabytku?
0: Częścią tego projektu było także oprócz stworzenia tej platformy, także kupno bardzo specjalistycznego, wielkoformatowego skanera. I właśnie na tym skanerze te obiekty były skanowane. No on nie wygląda jak taki skaner, który mamy w domu, czy w jakiś, czy w jakichś instytucjach takich, nie wiem, biurowych, w urzędach, tak?
1: A to jest, ile jest większy?
0: No jest bardzo duży, bo jest wielkoformatowy, bo co innego zeskanować książkę takiego typowego formatu, a co innego na przykład spore mapy, bo w Mirabelkach mamy także w kolekcji kartografii mapy, plany i atlasy. Także ten format ma znaczenie. No i ten skaner powoduje też to, że odpowiedni dobór światła i nacisku tej szyby sprawia, że zbiorom nic się nie dzieje. Że w żaden sposób nie są narażone na zniszczenie.
1: Czy w takim razie głównym powodem dla w ogóle pomysłu stworzenia takiej platformy była właśnie ochrona tych obiektów?
0: Digitalizacja jest formą ochrony obiektów, bo no, prawda jest taka, że jeżeli obiekt jest zdigitalizowany, to wtedy jego dostęp w formie takiej fizycznej jest ograniczony. Ale tak naprawdę chodziło nam o to, aby zbiory specjalne znalazły takie swoje miejsce, w którym nie tylko byłyby prezentowane, ale także można by było nad nimi twórczo pracować. Do tej pory zbiory specjalne były udostępniane w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, która jest najstarszą cyfrową biblioteką w Polsce. I szczerze mówiąc, ona się trochę zestarzała. Chcieliśmy stworzyć nowe miejsce, w którym na przykład te wersje cyfrowe będą udostępniane w lepszych formatach, w lepszych, bardziej popularnych, takich, które teraz są po prostu bardziej dostępne, czyli w PDF-ach, w JPEG-ach. No i chodziło o ten manifest IIIF. I to na Mirabelkach jest. No ale też bardzo nam zależało na tym, aby metadane, czyli opisy tych obiektów, były bardziej jakościowe, żeby nic już nas nie ograniczało, żebyśmy mogli wymyślić takie atrybuty, które opisują różne elementy tych obiektów, były jak najbardziej rozbudowane. No i też, żeby sposób wyszukiwania tych obiektów był jak najbardziej kompletny, jak najbardziej pełny, czyli w Mirabelkach mamy też bardzo szerokie filtrowanie, bo dzięki temu, że dużo różnych zbiorów specjalnych, różnych typów zbiorów specjalnych jest w jednym miejscu, to czasami okazuje się, że jeżeli ktoś szuka czegoś konkretnego, na przykład wpisuje w to pole wyszukiwawcze frazę kurnik, no to okazuje się, że nawet w masonikach jest w stanie znaleźć coś związanego z kurnikiem. I dzięki temu, że właśnie to wszystko jest w jednym miejscu i że mamy właśnie bardzo dużo filtrów i jakościowe atrybuty, no to jest możliwe. Że mam takie wrażenie, że jak ktoś zaczyna szperać w tych Mirabelkach, to nagle zwraca uwagę, że minęło kilka godzin, a tu ciągle mało.
1: A czy ten sposób filtracji jest też dużo bardziej intuicyjny? Ułatwione?
0: No, mamy nadzieję, że tak. Bardzo nam zależało na tym, żeby wszystkie te sugestie, które otrzymujemy na co dzień od naszych czytelników, bo w oddziale zbiorów specjalnych znajduje się czytelnia zbiorów specjalnych i regionalnych, czytelnia komiksów, które też są częścią Mirabelek. Czyli na co dzień mamy kontakt z czytelnikami. Dokładnie wiemy, czego oni szukają, w jaki sposób szukają, co ich interesuje. I te wszystkie sugestie staraliśmy się odzwierciedlić, budując mirabelki. Chodziło też o to, że my w swoich pracowniach, kiedy opiekujemy się tym konkretnym typem zbiorów, mieliśmy też sporo takich baz, jakichś plików w Excelu, takich, które ułatwiają poruszanie się po tych kolekcjach. I WBC nie dawało takich możliwości, żeby je zaimplementować. A mirabelki już tak. Dlatego w mirabelkach jest sporo narzędzi badawczych, bo to są te narzędzia udoskonalone i zaimplementowane w taki bardzo profesjonalny sposób, takie, nad którymi my pracowaliśmy w naszej codziennej pracy, opracowując, po prostu katalogując te zbiory.
1: Czyli dzięki tych nowych technologiach możemy nie dość, że trochę sprawniej korzystać z tego typu stron, mieć ułatwiony dostęp i czy też możemy spodziewać się kolejnych trafiających tam skanów?
0: Tak, oczywiście, tak. Teraz, kiedy już mamy zbudowane narzędzie i kiedy zostało ono przetestowane w każdą stronę, no to teraz nasz plan jest taki, żeby platformę napełniać, żeby pojawiały się tam kolejne skany i kolejne kolekcje, podkolekcje. No, już taka lista istnieje, także ogranicza nas tylko czas, moce przerobowe i lecimy. Mam wrażenie, że mam wielką nadzieję, że nikogo nie zawiedziemy, że jeżeli ktoś już raz wejdzie do mirabelek, to będzie przez nie zaskakiwany kolejnymi obiektami.
1: I tymi słowami już zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Moją i waszą gościnią była pani Karolina Tomczyk-Kozioł, kierowniczka oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM.

0: co będzie dla mnie takie bardzo rozwijające, czy też takie umiejętności, które będę mógł dalej po prostu poszerzać. No i też miałem taki etap, kiedy byłem totalnie zagubiony, czy to jest na pewno ta droga, czy w to chcę iść. I to, czego się nauczyłem, jeszcze będąc na studiach, to żeby sprawdzać różne możliwości, bo mamy naprawdę teraz takie czasy, kiedy mamy tego bardzo, bardzo dużo. Możemy po prostu sprawdzać dosłownie wszystko, co chcemy robić, jakie tutaj zainteresowania dalej rozwijać, więc myślę, że na takim etapie fajnie jest rozeznać się konkretnie, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jakie mam jakby tutaj swoje predyspozycje do tego i po prostu popróbować, żeby też zdobyć jakieś takie cenne doświadczenie i może właśnie wtedy w tym momencie odkryjemy, że ej, to mi się podoba, to chcę dalej rozwijać. I przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o konkrety, to mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnymi rzeczami pod tym kątem, aby sprawdzić coś takiego, takie jakby też pozyskać nowe predyspozycje i zbadać ten cały rynek, to jest uczestniczenie w różnego rodzaju właśnie programach stażowych, w różnego rodzaju organizacjach, uczestnictwo właśnie w kołach naukowych, to też naprawdę jest olbrzymie tutaj poligon, można tak to nazwać, że można pozyskać wiele cennych umiejętności. Przede wszystkim też budowanie networkingu. To jest też taka szeroka siatka tutaj różnych znajomości,
1: które no myślę, że my tutaj też jesteśmy idealnym przykładem networkingu, tak, bo jednak tak, uczelnia Poznań, uczelnia Warszawa tutaj...
0: No właśnie, właśnie. I mi się wydaje, tak jak słyszę z różnych jakby źródeł i też z różnych osób, które mi gdzieś tam towarzyszą w tych jakby takich codziennych rzeczach, czy to właśnie przez konferencje, czy też w mojej firmie, gdzie pracuję, to muszę powiedzieć, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te osoby, które teraz poznajemy na tym jakby na uczelni, czy jakby poza uczelnią i rozwijamy tą siatkę networkingową, to my prędzej czy później i tak się spotkamy. Bo świat jest na tyle mały, że zaraz będzie jakby coś takiego, że wow.
1: Gdzieś prędzej czy później się przetniemy. Czy tak, to tak. Na jednym przyjęciu, czy na jednej imprezie firmowej.
0: Chociażby tak, tak. Albo nawet się będziemy w różnych branżach pracować, ale będziemy się kojarzyć, że ktoś jest taki i na przykład jakieś różne ciekawostki z tych branż się dowiadywać. No i przede wszystkim myślę, że odwaga, żeby próbować, żeby naprawdę wstać, pójść w jakimś kierunku, zobaczyć właśnie, czy to dla nas, czy go zmienić i odwaga przede wszystkim, naprawdę, nie
1: Czyli
0: ma czego się bać.
1: Bardziej tutaj polecasz mi potencjalnie trochę szukanie takiej odpowiedniej swojej firmy i odpowiedniego stanowiska,
0: tak,
1: niż
0: dokładnie.
1: Tak próbować zasiedzieć się w jednym miejscu?
0: Tak, tak, bo myślę, że no, zasiedzenie to też jakby jest takie dla nas cenne doświadczenie, ale jakby może być gdzieś znacznie lepiej, gdzieś znacznie nam może bardziej się podobać, czy właśnie atmosfera w pracy, czy jakieś nowe umiejętności pozyskasz, no i to będzie dla nas jak najbardziej taka odkrywcza przygoda. No i będziemy potem mieli taką satysfakcję, że wow, spróbowałem, podoba mi się to, chcę dalej to rozwijać. Więc to dla mnie naprawdę, ja też długi czas myślałem właśnie, co ze sobą zrobić, jakby tutaj, jak już skończę studia, to czy pracować w tej branży, no i uznałem, że na początku na próbę tak, no i zobaczymy, jak się życie dalej ułoży.
1: A póki co planujesz zostać w branży, czy jakieś inne plany się gdzieś z tyłu głowy pojawiają?
0: Wiesz, to jestem na takim etapie, że jeszcze zyskuję doświadczenie i tam też staram się rozwijać swoje umiejętności w tej branży i też poznawać, jak ta branża w ogóle wygląda, więc ta wiedza też mi się zwiększa i na ten moment, że chcę pozostać w tej branży, naprawdę mi się podoba praca. Ja na co dzień jakby pracuję jako spedytor operacji drobnicowych, więc tutaj na pierwszej linii pod kątem pracy z klientem czy z kierowcami. No i dla mnie jest to naprawdę bardzo taka odważna, ale też mam takie momenty zwątpienia, ale wtedy sobie mówię, że kurczę, chcę dalej tutaj to kontynuować i próbować i czegoś nowego się dowiadywać. I mam też tak, że każdy dzień dla mnie przynosi coś nowego.
1: Super. Rozwiałeś trochę moje wątpliwości, więc myślę, że utorowanie drogi będzie dla mnie aktualnie łatwiejsze.
0: Odważnie i nie ma się czego bać, naprawdę.
1: Może spotkamy się któregoś dnia na tym samym terminalu przeładunkowym.
0: No, na przykład tak.
1: Dzięki piękne za rozmowę.
0: Dzięki również, do zobaczenia.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
6: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cennikach dostępnym na stronie.
3: Reklama.
9: Radio

0: organizacji referendum w Krakowie miało wsparcie finansowe. Sugerował, że stoją za nim osoby dysponujące znacznymi środkami, w tym środowisko związane z Łukaszem Gibułą, konkurentem byłego prezydenta Krakowa w poprzednich wyborach.
1: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Kończy się etap zgłaszania projektów do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Termin wysyłania pomysłów upływa w najbliższy piątek. Do tej pory w ramach budżetu zrealizowano 360 projektów, w tym budowę stref zieleni i miejsc rekreacji, a także organizację różnych wydarzeń kulturalnych. Projekty są wybierane na drodze publicznego głosowania. Każde zgłoszenie do budżetu może zawierać maksymalnie 3 pomysły ze szczegółowym opisem, lokalizacją i uzasadnieniem, dlaczego warto je realizować. Dodatkowo należy dostarczyć listę z podpisami co najmniej 10 mieszkańców. Szczegóły dotyczące składania zgłoszeń można znaleźć na stronie poznan.pl. Stowarzyszenie dla Świata rusza z ogólnopolską akcją Okulary dla Świata. Przed ich siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kramarskiej stanął dobromat. Jest to skrzynka, do której każdy chętny może wrzucić okulary korekcyjne, które polscy okuliści przekażą potrzebującym w Afryce.
2: Mając możliwości na miejscu badania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia.
0: Mówi okulista Izabela Rybakowska. Zbiórka potrwa do końca lipca. Zainteresowani wolontariatem mogą zgłosić się do stowarzyszenia, by pomagać w sprawdzaniu mocy okularów przekazanych przez mieszkańców.
1: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Postawiono kamień węgielny pod nową siedzibę Teatru Muzycznego w Poznaniu. Teatr ten obchodzi w tym roku 70 lat istnienia. Jubileusz ten ma być początkiem nowego rozdziału w jego historii. Podczas dzisiejszej uroczystości podpisano akt erekcyjny, po czym umieszczono go w kapsule czasu wraz z egzemplarzem dzisiejszej gazety oraz obiegowymi monetami. Kapsuła ta została umieszczona w fundamentach powstającego budynku. Nowy obiekt ma być wyposażony w scenę o powierzchni 264 m2, widownię mieszczącą 1200 osób oraz szerokie zaplecze techniczne. Jego budowa potrwa kilka lat, a jej koszt szacowany jest na 491 milionów złotych brutto. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następne zapraszamy za niecałą godzinę.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: I już 17?
4: Studencki Patrol.
3: Zaczynamy drugą godzinę Studenckiego Patrolu. Audycję realizuje Mikołaj Wichrowski, a przy mikrofonie Paulina Bernard. No i już jutro podczas tegorocznych targów ITM Industry Europe odbędzie się konwersatorium Nie dokręcaj śruby, dokręć proces. I właśnie o nim porozmawiam z moim dzisiejszym gościem Jakubem Giełbagą już za niecałe 10 minut. Oprócz tego 17.30 czeka na Was mini audycja Osłuchani. No i oczywiście konkurs, dlatego zostańcie z nami, bo patrolujemy aż do 18.

0: Już jutro podczas ITM Industry Europe odbędzie się konwersatorium Nie dokręcaj śruby, dokręć proces. Jest ze mną organizator i pomysłodawca tego wydarzenia Jakub Giełbaga, praktyk w obszarze produkcji i organizacji, który wspiera firmy w porządkowaniu procesów, zwiększaniu efektywności i eliminowaniu strat, a także wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Cześć.
1: Cześć Paulina, bardzo mi miło. Dzień dobry tobie, dzień dobry wszystkim.
0: Mnie też jest bardzo miło i tutaj pojawia się, no przedstawiając cię powiedziałam, że porządkujesz procesy i też w nazwie mamy dokręć proces. Jak my ten proces definiujemy?
1: Po pierwsze dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to właśnie, że możemy się spotkać i cieszę się, że studenci są zainteresowani, obecni, może nawet przyszli studenci, jak i też absolwenci. A propos samego procesu, inspiracją, może zacznę od tego, była formuła spotkania, na której byłem i bardzo zwróciła moją uwagę, że jest otwarta. Czyli śmiało możemy zadać pytanie prowadzącemu, śmiało możemy zadać pytanie jego gościowi czy gościni i poznać tą perspektywę właśnie bardzo praktyczną. A co do samego tytułu, bo to pewnie też jest intrygujące, czemu dokręcamy proces zamiast człowieka? Z uwagi na to, że to jest troszeczkę już z poziomu mojego doświadczenia i praktyki. I niestety to jeszcze jest bardzo mocno kultywowane, że w pierwszej kolejności się obwinia za coś człowieka. Że jeżeli coś nie jest do końca dobrze wykonane, nie jest coś dobrze zrobione w terminie, w czasie, w koszcie, w jakości, no to w pierwszej kolejności obwiniamy kogoś. Zamiast zerknąć na właśnie wszystko to, co ten człowiek miał dostępne, jaką informację, jaką komunikację, jaki przekaz, jak był prowadzony, jak był zarządzany. I dlatego jestem wielkim propagatorem tego, żeby najpierw analizować proces, żeby zerknąć dokładnie, co się dzieje wokół tego człowieka i czy on naprawdę ma wszystkie możliwe rzeczy, środki, zasoby, żeby właśnie dowieść wynik.
0: Czyli jest to taka forma wyciągnięcia ręki ku studentom.
1: Ku studentom zwłaszcza, jak chodzi o samą formułę spotkania i samo słowo konwersatorium, bo może być mało znane, aczkolwiek wraca do łask i to też jest intencją tego wydarzenia, żeby przywrócić to słowo, bo jak sama nazwa wskazuje, będzie dużo rozmowy. Moi zaproszeni goście, których zaraz wymienię, to są długoletni praktycy, którzy chcą się podzielić różnymi perspektywami, bo każdy z tych gości, z tych moich sparring partnerów, bo takich określam, dlatego to konwersatorium właśnie ma na celu, że odbywa się rozmowa na scenie i publiczność może wziąć w tym udział. Może zadać pytanie, może przerwać, może dopowiedzieć coś swojego, swoją perspektywę, albo po prostu pogłębić pewne wątki, które właśnie w trakcie takiego spotkania się pojawiają.
0: Czyli ta forma rzeczywiście będzie bardziej otwarta niż standardowy wykład.
1: I to jest kolejna intencja, czemu w ogóle takie wydarzenie ma miejsce, z uwagi na to, że rynek się już nasycił prelekcjami, konferencjami, szkoleniami, prezentacjami, pomimo że one są piekielnie istotne jakby z poziomu nas, przyszłych czy obecnych inżynierów, liderów, menedżerów i fachowców, no bo dzięki temu się dużo uczymy. Ale właśnie to uzupełnia taką praktyczną kwestię, żeby właśnie mieć możliwość spotkać się z praktykiem i z nim zwyczajnie podyskutować. Przywiozłem to troszeczkę z zagranicy, kiedy studiowałem na wymianie studenckiej właśnie na wtedy ówcześnie Sokrates Erasmus, gdzie to profesor zachęcał do tego, żeby właśnie mu przerwać, żeby mu powiedzieć, że jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to on bardzo chętnie dopowie. U nas spokojnie też taka formuła się przyjęła i przyjmuje i coraz więcej uczelni w takim trybie pracuje, że właśnie pozyskuje praktyków z rynku i dzięki tym praktykom studenci poznają nie tylko teorię, ale już odniesienie do konkretnych przypadków, case'ów, zagadnień i rozwija tą teorię.
0: To bardzo miło to słyszeć, bo czasem mam wrażenie, że u nas nadal gdzieś pokutuje to takie przeświadczenie czy wstyd związany z tym, że my czegoś nie wiemy, a właśnie jako studenci mamy do tego prawo i po to studiujemy.
1: Świetne sformułowanie i świetna diagnoza, z uwagi, że też ja się spotykam tym w pracy mojej doradczej, gdzie menadżerowie, liderzy, przedsiębiorcy, właściciele firm krępują się, boją się poprosić o pomoc. I taka moja rola, żeby właśnie wesprzeć ich, uzupełnić ich, przepraszam za wyrażenie, niekompetencje, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu i pomóc im działać i prawidłowo prowadzić czy to zespół, czy właśnie całe przedsiębiorstwo, czy nawet dużą firmę.
0: A jakie tematy będą poruszane podczas konwersatorium?
1: Tego nie będę zdradzał. To jest moja słodka tajemnica, oczywiście żart, ponieważ każdy z moich sparring partnerów będzie mówił troszeczkę w innej płaszczyźnie, a ja będę przez te pytania wyciągał tą wiedzę z nich, tą zwłaszcza praktyczną. Moi goście zarówno w bieżącej działalności, czy to skupiają się na samej sprzedaży czy handlu, czy właśnie wchodzą bardzo głęboko w kompetencje liderskie, menedżerskie, czy właśnie też pracują jako doradca wdrożeniowy i pomagają uzupełniać kompetencje, pomagają i wspierają te przedsiębiorstwa właśnie w diagnozie, czy to samych procesów z poziomu ich nieefektywności, przestojów, mikroprzestojów, czy nawet kosztów, czy nawet patrzenia perspektywicznego, strategicznego, właśnie gdzie chcemy być za rok, 3, 5.
0: Czyli to wydarzenie jest zarówno do studentów, jak i do właścicieli firm.
1: Zgadza się. Tutaj się nie zamykam, dlatego cieszę się, że mnie zaprosiłaś, bo mogę o tym powiedzieć, że to jest potężna wartość, zwłaszcza dla studenta, który w przyszłości wyjdzie na rynek pracy i będzie mógł poznać takiego praktyka, zasięgnąć tej wiedzy bardzo mocno praktycznej, jak powiedziałem, właśnie tuż ze sceny i zobaczyć, co go czeka troszeczkę już w tym świecie, kiedy już zdobędzie tytuł i wyjdzie na właśnie ten wspomniany rynek pracy. I oczywiście z racji, gdzie to się odbywa, czyli na ITM Industry Europe, gdzie właśnie zbierają się fachowcy z rynku przemysłowego, wytwórczego, produkcyjnego. Też potrzebują, bo taka była też intencja rozmowy z Targami Poznańskimi, oczywiście, które pozdrawiam i dziękuję również tutaj za zaufanie, ponieważ ewidentnie chciano uzupełnić format tej imprezy, tego wydarzenia przez właśnie takie aspekty mocno merytoryczne.
0: O, no to bardzo się cieszę, a tak jeszcze się zastanawiam, jak, czy możesz powiedzieć ze swojego doświadczenia, albo może też z doświadczeń rozmawiania z młodymi ludźmi, jakie są najczęstsze te takie ich niepewności, czy które wynikają z tego być może nieprzystosowania do rynku pracy, co ich zaskakuje najbardziej?
1: Okej, okay. To z pewnością to jest troszeczkę zderzenie z rzeczywistością, w zależności też od wielkości firmy, albo od nawet kapitału, albo od rozwoju, który dana firma akurat osiągnęła. Z racji tego, że my studiujemy i poznajemy wiedzę i zdobywamy teorię, trudno nam niekiedy właśnie odnieść się do praktyki. A to wydarzenie, czyli konwersatorium, które ma miejsce jutro i zaczyna się o 9:59 na Targach Poznańskich.
0: Proszę słuchacze zapisać sobie w kalendarzu.
1: Dosyć też specyficzna i charakterystyczna godzina uruchomienia tego wydarzenia. Właśnie między innymi to ma na celu pokazać tą praktykę i specyfikę, jak się odnieść i wykorzystać troszeczkę teorię właśnie w praktyce.
0: Dobrze. Czyli, a ty masz jeszcze do nas jakąś niespodziankę też dla słuchaczy, jeśli chodzi o wzięcie udziału jutro?
1: Dla wszystkich słuchaczy mam taką dosyć ciekawą informację i możliwość. Każdy z was może wziąć w tym udział i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ to jest pierwsza edycja tego typu konwersatorium na tak ważnej imprezie. Nie oszukujmy się, ITM Industry Europe to jest jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza impreza przemysłowa w ogóle w skali Europy, moim zdaniem. Więc wszyscy, którzy mają ochotę poznać moich sparring partnerów, jak i też zobaczyć, jak wygląda tego typu wydarzenie i oczywiście jak najwięcej z niego wynieść, zapraszam na stronę ITM Industry Europe. I tam jest, poleciłbym jednak chyba wejść sobie w opcję wyszukiwania i wpisać hasło konwersatorium, wyskoczy informacja na temat właśnie tego wydarzenia. Jak klikniecie sobie przycisk zaproszenie, to na hasło konwersatorium jest bilet za całe 0 złotych.
0: Czyli idealnie, bardzo studencko, coś co my studenci bardzo lubimy. No to ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to, że nam opowiedziałeś o tym no dosyć wyjątkowym wydarzeniu, bo rzadko kiedy się słyszy o czymś takim. Także moim i waszym gościem był Jakub Giełbaga, autor i pomysłodawca tego wydarzenia.
1: Bardzo dziękuję i liczę, że się widzimy jutro.
0: Bardzo dziękujemy.

wykładów na zamku pod tytułem Wokół idealizacji już 18 czerwca o godzinie 18, a szczegóły znajdziecie na amu.edu.pl.

0: badania wykrywające aktywność takiego składnika osoczowego krzepnięcia. Jeżeli aktywność jest poniżej 1%, wyróżniamy hemofilię ciężką. Jeżeli jest aktywny od 2 do 5%, jest to hemofilia umiarkowana, a jeżeli od 6 do 40%, no to hemofilia jest łagodna.
1: Czy w związku z tym rodzaje hemofilii będą się różniły objawami?
0: Tak, dokładnie. Typowe objawy charakterystyczne dla właśnie takich hemofilii łagodnych to przedłużone krwawienia po skaleczeniach, zabiegach dentystycznych czy przy operacjach. Znaczy dotyczy to w sumie wszystkich hemofilii, ale z kolei dla ciężkiej postaci charakterystyczne są krwawienia na przykład już u niemowląt z pępowiny, także krwawienia górne u wszystkich, domięśniowe krwawienia, wtedy są nazywane siniakami potocznie, a także okropnie uciążliwe w tej chorobie są krwawienia do stawu, tak zwana artropatia hemofilowa. Najczęściej dotyczy to stawów kolanowych, łokciowych i skokowych. Początkowo pojawia się ból i obrzęk, ale z czasem dochodzi do trwałego uszkodzenia chrząstki, zniekształcenia stawu i ograniczenia jego ruchomości. Dla chorych to nie tylko dyskomfort, ale także poważne ograniczenie codziennego funkcjonowania, często już od dzieciństwa. Życie takiej osoby wiąże się z nieustannym leżeniem w łóżku. Chorzy podają, że nawet 80% życia przeleżeli w łóżku. Często towarzyszył im ból.
1: Na czym opiera się diagnostyka hemofilii?
0: Taka diagnostyka opiera się na przede wszystkim wywiadzie rodzinnym, ponieważ jest to choroba dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Także na badaniach krwi, w tym oznaczeniu czasu krzepnięcia, APTT, inna nazwa czas kolinowo-kefalinowy albo czas częściowej tromboplastyny po aktywacji. Mierzy się także poziom czynnika krzepnięcia w zależności no właśnie od rodzaju hemofilii. Albo 8, jeżeli to jest hemofilia A, albo 9, jeżeli to jest hemofilia B, albo 11, jeżeli to jest hemofilia C. No i w przypadku wątpliwości można też robić badania genetyczne. Im wcześniej wykryta jest ta choroba, tym lepsze są rokowania. Można bowiem szybko wprowadzić leczenie zapobiegające tym ciężkim powikłaniom.
1: A jak można leczyć hemofilię? Są jakieś innowacyjne rozwiązania?
0: Początkowo leczenie hemofilii polegało przede wszystkim na dożylnym podawaniu brakującego czynnika krzepnięcia w takim trybie na żądanie, czyli w przypadku krwawienia, albo profilaktycznie, by zapobiec incydentom. Często wiązało się to z dramatycznym doświadczeniem, z powodu licznych i częstych wkłuć żyły były praktycznie niewidoczne. Co gorsza, przetaczanie krwi dzieciom jest o tyle uciążliwe, że są one ruchliwe, podatne na urazy, no i dodatkowo boją się igieł. Przełomem było podawanie krioprecypitatu, czyli liofilizowanych koncentratów czynników krzepnięcia wytwarzanych z osocza, co pozwoliło na domowe leczenie i profilaktykę krwawień. Nowe leki można podać także podskórnie, na przykład lek emicizumab, stosowany w hemofilii A, który może być podawany właśnie podskórnie raz w tygodniu albo nawet rzadziej. To ogromne ułatwienie, zwłaszcza dla dzieci i osób mających trudności z dostępem żylnym. Co więcej, nowoczesne leki, które z łatwością można podawać, powodują zmianę hemofilii ciężkiej w postać umiarkowaną. Niektóre z nich doprowadzają do takiej aktywności brakującego czynnika krzepnięcia, że osoby cały czas otrzymują lek w ramach profilaktyki i są tak samo aktywne jak ludzie bez hemofilii. Istnieją także, co prawda jeszcze może nie aż tak rozwinięte, ale są już terapie genowe, które są bardzo obiecujące. Są już zarejestrowane w Ameryce Północnej i w Europie, no a tym samym w Polsce. I dwie dotyczą hemofilii B i jedna hemofilii A. Polega na jednorazowym podaniu wektora wirusowego, który dostarcza prawidłowy gen kodujący brakujący czynnik. Taki wektor właśnie adenowirusowy wprowadza transgen do hepatocytów, gdzie ulega on episomalnej ekspresji. Wstępne wyniki badań są bardzo zachęcające. U wielu pacjentów uzyskano długotrwałą poprawę poziomu czynnika, a nawet nawet wyeliminowano konieczność regularnych infuzji.
1: Czyli w dzisiejszych czasach jest łatwiej żyć z hemofilią.
0: Miejmy nadzieję, że tak. Dzięki nowoczesnemu leczeniu osoby z hemofilią mogą dziś prowadzić aktywne życie. Chodzić do szkoły, pracować, uprawiać sport. Kluczowe jest jednak wczesne rozpoznanie, dobra edukacja i dostęp do kompleksowej opieki. Mogę jeszcze dodać, że w Polsce leczenie hemofilii jest refundowane przez NFZ i prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach. W ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię planowane jest zakończenie budowy systemu teleinformatycznego e-hemofilia. Podobno do 2028 roku ten system będzie gotowy. Dziękujemy. To już wszystko z naszej strony.
1: Cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Reklama. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

wyników i wręczeniem nagród, a o 21.30 będzie integracja dla wszystkich uczestników tego wydarzenia podczas kina letniego na tarasie. No i to wszystko właśnie już jutro, 27 maja, organizowane przez wszystkie uniwersytety w Poznaniu i zaproszeni są wszyscy studenci, a szczegóły znajdziecie na stronie amok.pl.

0: znajduje się na terenie Poznania, co uniemożliwia gminom działanie.
1: Gdyby się udało na ulicy Borówki zbudować ścieżkę rowerową, czy też na ulicy Żywicznej, korzyść odnieśliby zarówno mieszkańcy miasta Poznania, bo wtedy infrastruktura ścieżek rowerowych znacznie by się powiększyła, a byłoby też to ważne dla mieszkańców Swarzędza, którzy mieliby dostęp na przykład do Jeziora Maltańskiego.
0: Mówi Zbigniew Talaga. Politycy PiS zapowiedzieli dalsze działania w zakresie infrastruktury. Ponownie podkreślili przy tym konieczność współpracy ze strony miasta. Port lotniczy Ławica wprowadza udogodnienia dla pasażerów. Poznańskie lotnisko zwiększa m.in. liczbę agentów obsługi pasażerskiej nazywanych helpikami.
2: Helpiki to osoby łatwo rozpoznawalne na poznańskim lotnisku, mają charakterystyczne żółte koszulki lub bluzy. Są na miejscu po to, żeby pomóc pasażerom odnaleźć się w terminalu, wskazać im właściwe stanowisko czy odpowiedzieć na najważniejsze pytania.
0: Mówi rzecznik portu lotniczego Ławica Marcin Wesołek. Ilość pracujących w danym momencie agentów ma być dostosowywana do ilości obsługiwanych lotów. Inną nową zmianą na lotnisku będzie wprowadzenie w przeciągu najbliższych miesięcy ogólnodostępnych wózków dla dzieci. Wszystko to ma być kolejnym krokiem w stronę poprawy jakości obsługi i komfortu podróżowania z Poznania.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Na międzynarodowych targach poznańskich trwają europejskie targi nauki. Jest to darmowe wydarzenie, które ma na celu promocję polskich naukowców i innowacji z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Do tych drugich należą osiągnięcia w zakresie robotyki, w tym konferencjer wydarzenia.
4: Rolę prezentera, prowadzącego powierzymy robotowi humanoidalnemu, który będzie przez 3 dni targów naszym konferencjerem. To model Uni3G One w wersji Edu.
0: Mówi rektor UAM profesor Bogumiła Kaniewska. Równocześnie z targami nauki będą odbywały się targi ITM Industry Europe. Dzięki temu europejskie firmy będą mogły bezpośrednio zapoznać się z potencjałem polskich naukowców.
3: Głos natury na 98,6.
0: Poznański dziki sor gości aktualnie sporo młodych ptaków. Wśród nich były do niedawna małe kaczki krzyżówki, które z różnych przyczyn losowych straciły rodziców. Ostatnio trafiły one do zastępczej kaczej mamy w parku Wilsona. Krzyżówki są na szczęście dość opiekuńcze, a ich pisklęta w momencie wyklucia są dobrze rozwinięte, zdolne do poruszania się i znajdowania pokarmu. Dzięki temu wypuszczone w parku Wilsona 9 maluchów zdołało odnaleźć nową rodzinę. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten serwis. Następny o 18.57.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Słuchajcie Sabotażu Kulturalnego, a skoro obiecałam wam gościnie, to przedstawię wam gościnie. Karolina Czarnecka, poetka, animatorka literacka, redaktorka, korektorka, współzałożycielka Stowarzyszenia Slamka oraz autorka tomiku poetyckiego pod tytułem Resident Angel, wydanego w zeszłym roku nakładem Staromiejskiego Domu Kultury. Cześć Karolino.
1: Cześć.
0: To może zacznijmy od takiego, no, chyba najbardziej oczywistego pytania, które można zadać poetce, która napisała właśnie tomik poetycki. Jak długa w sumie jest droga od pierwszego wiersza do debiutu? To znaczy, w sumie kiedy regularne pisanie poezji, takie nieśmiałe nazywanie się poetką, przeistacza się po prostu, czy przeistoczyło się akurat u ciebie, w pełnoprawny projekt poetycki, który stał się tomikiem?
1: No, myślę, że u mnie, jeśli miałabym to liczyć w latach, to były to 4 lata, może 5, ale też no, ja bardzo szybko w sumie i bardzo śmiało zaczęłam się nazywać poetką w liceum, bo w liceum napisałam, znaczy pisałam tak naprawdę piosenki, które nigdy nie były realizowane w takiej formie, więc w sumie tak naprawdę były wierszami i jak napisałam pierwszy wiersz, to już, ja już byłam poetką, nie? I
0: w sumie to cię od razu dopytam, czy pamiętasz o czym był to wiersz, czy pamiętasz chociaż jego tytuł?
1: To był... wiersz pod tytułem Monogamia, bo miałam różne takie przekminy. Tak, był to wiersz oczywiście o miłości i o relacji, w której wtedy byłam, ale też w sumie w jakiś sposób był to wiersz, dialog z wierszem Ginczanki pod tytułem Zdrada, więc w sumie jakby miał tytuł Monogamia, ale niekoniecznie było o monogamii.
0: Okej, to w sumie od razu cię dopytam, jeżeli taka pełnoprawna przygoda z poezją rozpoczęła się w liceum, to ciekawi mnie w sumie, jakie były twoje inspiracje literackie i poetyckie wówczas.
1: No wtedy były takie bardzo klasyczne, czyli właśnie ta Ginczanka, w sumie nie wiem, jakie były inne. Myślę, że wtedy się po prostu czytało Ginczankę, bo wyszedł ten zbiór wierszy, biografia, jedna, druga. Dziękujemy Izolda Kiec. No i w sumie to była jakaś taka moja główna inspiracja i też bardzo podobała mi się w ogóle historia Ginczanki, że była w sumie wśród tych skamandrytów i tak naprawdę, no mimo, że byłam w szkole i jakby uczyliśmy się nawet w tamtym czasie o tych skamandrytach, to Ginczanka była nieobecna i właśnie, że jakoś niezależnie od tego sobie ją odkryłam, było dla mnie jakieś takie przejmujące bardzo.
0: Okej, i właściwie co do twojego debiutu, ciekawi mnie też skąd, z czego wynikała chęć wydania się. No bo jednak myślę, że nie ma co ukrywać przed naszymi słuchaczami i słuchaczkami, ale dzielimy doświadczenia akademickie, oboje studiowaliśmy filologię polską i nie wiem jak było w twoim przypadku, ale w moim pamiętam i wiem do dzisiaj, że wiele osób po prostu pisze. Bywa na slamach, publikuje się w czasopismach, w zinach, ale zazwyczaj są to wiersze i proza, które albo ląduje w szufladzie, albo no właśnie, gdzieś tam jednorazowo się pojawia i później znika, a jednak wydanie tomiku osadza cię tak na stałe w polu literackim i ciekawi mnie, kiedy nadszedł taki moment, że spojrzałaś na swoje wiersze i stwierdziłaś, tak, to jest tomik poetycki.
1: To było w sumie jakoś 2 lata przed tym, jak ta książka wyszła, czyli 3 lata temu i po prostu no wcześniej pisałam wiersze, ale na studiach właśnie, na specjalności artystyczno-literackiej. Mieliśmy zajęcia z pisania poezji i szczerze mówiąc bardzo mnie to rozpisało i wtedy też to było takie moje pierwsze zanurzenie się w polską poezję współczesną i Ilona Witkowska, Urszula Honek i później jeszcze jakieś osoby, które sama sobie odkrywałam. No myślę też, że poetyka Alex Freiheit jest mi jakoś bliska. No i w sumie jak już zaczęłam ten wątek, to pociągnę, bo zastanawiałam się, co najbardziej jakby wpłynęło na moją poetykę ostatnio. I doszłam do wniosku, że mimo, że no jakby mam jakieś poetki, które lubię i nazywam moimi ulubionymi, to wydaje mi się, że bardziej wpływowe było dla mnie pisanie w ramach kolektywów. I właśnie tutaj kolektyw Salamandru i myślę, że miał duży wpływ na mnie i w sumie poetyka Asi Oklińskiej, która też później wydała książkę, czy Wielki Cichoń, która była właśnie członkinią kolektywu, to były dla mnie jakieś takie główne inspiracje i źródła, z których czerpałam. Zapomniałam, jakie było pytanie.
0: Pytanie właściwie dotyczyło tego, kiedy spojrzałaś na swoje wiersze i stwierdziłaś, że tak, to będzie tomik poetycki.
1: Po prostu w pewnym momencie było ich na tyle dużo, że doszło do wniosku, że da się z tego wybrać jakąś sensowną całość. I na początku nie było ich w sumie na tyle dużo, żeby wybierać, ale później jakby ten projekt książki się zmieniał kilka razy. Zmieniał też tytuł. I w sumie jakby Resident Angel do ostatniej chwili miał tytuł Grzbiety.
0: W sumie ciekawi mnie też, jak się żyje kilka miesięcy po debiucie.
1: No, trochę nie wiem nadal. Chciałabym, żeby więcej osób gadało o tej książce, no ale ja chyba po prostu bardzo sięgam zawsze ręką tam, gdzie może nie powinnam, w sensie, że bardzo chciałam być nominowana do wszystkich nagród poetyckich itp. Jestem nominowana do żadnej, ale co, są okej.
0: Bo właśnie to też było moje pytanie, bo jednak jako polonistka z wykształcenia wydaje mi się, że nawet w trakcie studiów polonistycznych częściej występowałaś w roli, no właśnie, krytyczki literackiej. Mhm. I pewnie przewinęły się przez twoje ręce tomiki poetyckie, przewinęła się proza. I no, nie chcę tutaj stwierdzać, kto ma gorzej, no bo krytycy w końcu też są krytykowani. Ale ciekawi mnie, jak się odnajdujesz jako młoda debiutantka w polu literackim.
1: No, myślę, ten rok po debiucie widzę, że ma to znaczenie, jak tomik jest osadzony jeszcze przed premierą i w sumie chyba to, że jakoś za bardzo nie osiadł, wynika z tego, że wyszedł w takim momencie, kiedy ja nie byłam za bardzo w polu i chyba dopiero teraz, jak wracam, to ten tomik też zaczyna być zauważany.
0: Okej. Okay. My wrócimy do was za chwilę. Ja rozmawiam z Karoliną Czarnecką, poetką, autorką Resident Angel i widzimy się za kilka minut.

0: My dalej sabotujemy i sabotujemy, bo trwa sabotaż kulturalny. Przy pierwszym mikrofonie Natalia Adamska, przy drugim mikrofonie moja gościni, Karolina Czarnecka. Spóźnialskim słuchaczom i słuchaczkom przypomnę, że Karolina jest poetką, animatorką kulturalną, autorką Resident Angel, wokół którego toczy się ta rozmowa. I myślę, że możemy w ogóle przejść do tego, być może od tego nawet powinniśmy zacząć. Ale jak debiutuje się z poezją w Polsce? Jak poeta staje się debiutantem?
1: No, szczerze, też się czasem zastanawiam, bo po prostu mi się wydaje, że mi było w miarę łatwo to zrobić przez to, że właśnie miałam tą działalność krytyczno-literacką, też właśnie, że działałam w kolektywach poetyckich i czuję, że no jakby nie byłam osobą znikąd. I szczerze, wydaje mi się, że trudno jest wejść w to pole z debiutem, nie będąc wcześniej w jakiejś innej roli w nim. No jest jakby cała infrastruktura w postaci konkursów. Jakby ja osobiście zdecydowałam się nie startować nigdy w żadnych konkursach, z jednym wyjątkiem, bo zgłosiłam się do pierwszej edycji konkursu Reflektor, już dlatego, że wtedy w jury była Małgorzata Lepta i bardzo mi to wtedy jarało. W sumie nadal mnie to jara. No ale też po prostu mam taką opinię, że często te jury są takie bardzo, że zawsze zasiadają w nich te same osoby, że często to są to osoby z innego pokolenia, które mają no jakby swoje gusta tak naprawdę, mimo że mają też narzędziownik po prostu literaturoznawczy i trochę nie chciałam być oceniana przez pryzmat tego, w sensie jakiejś takiej też myślę skostniałej akademii, że chciałam trochę wyjść z jakimś własnym projektem.
0: Czyli rozumiem, że to właściwie wpłynęło na twoją decyzję o niebraniu udziału w konkursach.
1: No totalnie.
0: W takim razie ciekawi mnie, w jaki sposób w ogóle trafiłaś do Staromiejskiego Domu Kultury, który był twoim wydawcą.
1: Jak wysłałam projekt tej książki, to w sumie miałam trzy takie wymarzone wydawnictwa. Pierwszym z nich było oczywiście wydawnictwo poznańskie, bo mieszkam w Poznaniu, urodziłam się w Poznaniu, mieszkałam później przez długi czas w Poznaniu, ale znowu mieszkam, więc chciałam, żeby to było takie bardzo lokalne. Jednak temu wydawnictwu nie podoba się to bardzo moja poetyka i to też jest okej. No, ale w sumie zostałam tam dwa razy odrzucona, więc myślę, że mogę przestać próbować.
0: Czyli nie stwierdziłaś, że do trzech razy sztuka?
1: Nie, myślę, że nie ma co tam się rozczarowywać. No, ale takim moim ultimate dream było wydanie książki w wydawnictwie Girls and Queers to the Front. Tylko, że przez to, że moja książka no jakby jest odrobinę queerowa. No jest napisane przez queerową osobę, ale jakby te wątki queerowe chyba nie są tam aż tak wybijające się. No to jakby też one powiedziały, że to nie do końca pasuje do ich planu wydawniczego i byłam taka, dobra, valid. No i później pojawił się ten SDK i w sumie wcześniej nie do końca o nim myślałam, bo nie znałam tam nikogo i tak. No i właśnie wracając do tego, że trzeba jakby mieć znajomości trochę, w sensie mieć jakieś wejście po prostu. Bo to też nie jest tak, że wszystko dzieje się po znajomości, no ale tak. To było tak, że pisałam blurba do książki mojej koleżanki Julki Tkacz, która właśnie wydawała książkę w SDK-u. No i już byłam w kontakcie z Dianą Krawiec, czyli kierowniczką działu literackiego właśnie w Staromiejskim Domu Kultury. No i jak już tak odesłałam tego blurba, to kilka dni później powiedziałam, że ej, wiesz co, bo w sumie jakby ja też piszę wiersze i napisałam coś takiego i może chcecie to wydać. I Diana w sumie powiedziała, że totalnie, na luzie. I want it. I jak już jechałam na premierę książki Julki, to byłam ugadana z SDK-iem, że będę wydawać tę książkę.
0: Pojawiło się w twojej wypowiedzi już nawiązanie do tego, o czym właściwie, jakie wątki pojawiają się w Resident Angel. I mam pytanie, które być może nie przystoi polonistom, ale na które odpowiedź może chcieliby usłyszeć słuchacze i słuchaczki Radia Afera. Więc Karolino, o czym jest Resident Angel?
1: No, trudne pytanie. Wiem, o czym chciałam, żeby było, a co w sumie nigdy nie wyszło w żadnych recenzjach i w sumie nie wiem do końca czemu. I guess jest to jakiś temat tabu, ale no jakby szczerze mówiąc, dla mnie to jest książka o doświadczeniu groomingu. I myślę, że jest to tam powiedziane kilka razy wprost, mimo że przez większość książki jest to jakoś trochę zaszyfrowane. No ale jest to bardzo mi się podoba określenie, że jest to książka young adult, bo no, oczywiście jest ten kontekst takiego dorastania, właśnie bycia 16-latką, ale tak naprawdę większość wierszy powstało, kiedy miałam lat 20 parę i jest no jakby też dużo wierszy o tym na przykład, że zaczęłam pracować i w ogóle to było takie dziwne i też o po prostu trochę znajdowaniu jakichś nowych wątków w siebie, odnajdywaniu się w świecie ludzi dorosłych i też trochę określaniu siebie wobec tego.
0: Właśnie słuchacie Karoliny Czarneckiej, która opowiada o swoim tomiku poetyckim Resident Angel. Będziemy kontynuować tę rozmowę za kilka chwil.

0: Trwa sabotaż kulturalny. Z Późnialskim mogę przypomnieć, że rozmawiam z Karoliną Czarnecką o jej, przede wszystkim o jej tomiku Resident Angel. Przed chwilą Karolina powiedziała nam właściwie, o czym jest tomik Resident Angel. Wspomniałaś, że ten temat, który niekoniecznie się pojawiał w recenzjach literackich, a który jednak jest ważny i który był pewnym założeniem twojego tomiku, to był temat groomingu. I właściwie chciałbym z tego miejsca przejść no właśnie do recenzji, bo jednak wokół twojego tomiku pojawiały się takie określenia jak poezja tożsamościowa, taka, która reprezentuje, taka, która angażuje. I Resident Angel odbieram jako tomik bardzo intymny. No właśnie, on reprezentuje, manifestuje, wskazuje na problem, ale nie krzyczy do czytelników. I jestem ciekawy, jakich określeń ty użyłabyś wobec swojego tomiku. I z tymi, które wcześniej zostały wymienione, z tymi, o których czytałaś w recenzjach literackich, z którymi się zgadzasz, a z którymi być może wcale.
1: No, ostatnio przeczytałam, bo też Resident Angel było na długiej liście do Nagrody Złotego Środka za debiut. I w sumie to jest wspaniała nagroda, która jako chyba jedyna w Polsce publikuje takie uzasadnienia i taki trochę spis głosów z obrad. No i właśnie tam Resident Angel było określone jako książka o dorastaniu, co w sumie dla... Bardzo ze mną to nie leży, szczerze mówiąc, w sensie jakby rozumiem, że to jest gdzieś blisko tego określenia young adult, które z kolei jakby totalnie przyjmuję, ale no dorastanie to nie jest właśnie dla mnie to słowo. Jakbym miała określić tą książkę jednym słowem, to na pewno nie byłoby to. Tak, więc dorastanie nie, young adult tak. Poezja zaangażowana bardzo, w ogóle... No, wiadomo, znaczy ty wiesz, że ta kategoria zaangażowania jest dla mnie ważna, jest mi bliska.
0: No, do czego jeszcze w naszej rozmowie przejdziemy, ale trochę później.
1: Poza tym, no, ciekawe było dla mnie określenie, że jest to poezja Gen Z i w sumie z tym też miałam trochę problem na początku, bo myślę, że jest to poetyka Gen Z, ale te zabiegi pod tytułem wplatanie słów z angielskiego nie wynikają do końca dla mnie z tego, że jestem Gen Z, ale też dlatego, że właśnie moja grumerska relacja działa się w języku angielskim i jest to jakieś dla mnie przechwytywanie tego języka na swoją korzyść. Tak, więc to byłby taki przegląd. Nie było wiele tych recenzji.
0: I wcześniej wspominałaś o tym, że jest to tomik, w którym pojawiają się wątki queerowe, ale w sumie chciałbym cię zapytać również o to, czy uważasz ten tomik za dziewczyński? Mhm. Czy ten tomik wpisuje się w kategorię dziewczyńskości? Bo chciałbym też z tobą porozmawiać, o czym zresztą wcześniej wspominałaś, o tym, w jaki sposób praca w kolektywie też wpłynęła na twoją twórczość. I wydaje mi się, że te autorki, które wcześniej wspomniałaś, z którymi współpracowałaś w ramach kolektywu Salamandruj, czy w ramach Stowarzyszenia Slamka, one jednak ze swoimi tomikami dość silnie się wpisują w kategorię dziewczyńskości.
1: No, myślę, że tak, ale mam wrażenie, że też tam ten tomik ma dwie części, które nie są, to nie jest tak, że jest pierwsza połowa i druga połowa, ale mam wrażenie, że ta część, która opisuje to doświadczenie groomingu i raczej, no nie wiem, traumatycznych doświadczeń, bo w sumie dla mnie to jest taki tomik, który był pisany z takiego miejsca autoterapii, to wolę, żeby to nie było doświadczenie, no właśnie, jakiejś społeczności, no bo no, wolałabym, żeby nie było reprodukowane, ale faktycznie w pewnym momencie pojawia się coś takiego, na przykład w wierszu moi byli chłopacy nie podejrzewaliby mnie, tam pod koniec pojawia się takie zdanie, że wszystkie wściekłe suki szczekają razem ze mną i to jest właśnie przełamanie tego, że z jednej strony to doświadczenie moje jakieś traumatyczne jest no w jakimś stopniu jednostkowe, ale też w ogóle nie, jakby spotkałam wiele osób, które miało podobnie i które później próbowały na różne sposoby się z tego wyzwolić, jakby w takim sensie myślę, że chciałabym, żeby to był głos trochę grupowy i dziewczyńskie wsparcie, tak, ale myślę, że w sumie w tym tomiku chyba też pojawiają się takie wątki kwestionowania swojej dziewczyńskości, dziewczęcości, kobiecości i chyba dlatego jakby dla mnie ta kategoria queeru jest przez to, że jest obszerniejsza, chyba bardziej też mi leży.
0: Jasne. Właściwie ciągle przewijają się nam przez rozmowę, no właśnie, wątki dotyczące wspólnoty, wątki dotyczące kolektywu. Myślę, że określenie slamka już się pojawiło wielokrotnie podczas naszej audycji, więc chyba czas na pytanie, czym w ogóle jest slamka?
1: Slamka to kolektyw wydawniczo-kuratorski. Slamka rozpoczęła się w sumie jako cykl wydarzeń w Farbach w Poznaniu i w pierwszym roku działalności, czyli w 2023 roku, stała się stowarzyszeniem, do którego zaprosiłam Sarę Jaworską, Michalinę Sądrowską i Maję Kamińską. No i tak sobie działamy teraz przede wszystkim w Poznaniu, ale też miałyśmy slamki wyjazdowe. Naszym głównym cyklem jest właśnie slamka. I to jest takie wydarzenie, które w tej chwili ma trzy części, to znaczy w pierwszej jest zaplanowany performance, tak naprawdę czytanie wierszy do muzyki, później jest spotkanie z osobą autorską i na sam koniec jest open mic. I tak naprawdę slamka to jest jedyny taki cykliczny open mic w Poznaniu, który działa nieprzerwanie od wielu lat.
0: I czym w sumie różni się slamka od takiego zwykłego, znanego choćby ze słyszenia naszym słuchaczom i słuchaczkom slamu poetyckiego?
1: Na slamce nie ma oceniania, nie ma też nagród. Znaczy czasem są. Zrobiłyśmy raz loterię i teraz też planujemy wydarzenie, na którym będą nagrody. No ale jest to takie wydarzenie bardziej kameralne, też dziejące się w mniejszej przestrzeni. Myślę, że też ma mniejszą grupę odbiorczą, w sensie bardziej dookreśloną. I jest w sumie stworzone dla konkretnych osób, żeby miały bezpieczną przestrzeń.
0: Ale rozumiem, że jednocześnie jest wydarzeniem otwartym, na które może przyjść każdy.
1: Tak, no totalnie.
0: I spodziewam się, że nie trzeba pisać, można tylko słuchać.
1: Dokładnie.
0: Czy jest w takim razie zaplanowane kolejne wydarzenie? Czy mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć?
1: Teraz 26 czerwca w Farbach będziemy robić premierę zina. Właśnie w ramach tej premiery, to jest nasz zin urodzinowy właśnie na trzeci rok działalności. Zebrałyśmy w nim teksty ze wszystkich slamek, znaczy nie wszystkie, ale po jednym z każdej. I przewidujemy też quiz o slamce, w którym będzie można wygrać jeden z naszych zinów.
0: W takim razie zarówno ja, Natalia Adamska, jak i moja gościni Karolina Czarnecka zapraszamy na slamkę, a wrócimy z sabotażem kulturalnym za chwilę.

0: Trwa sabotaż kulturalny i dalej trwa moja rozmowa z Karoliną Czarnecką, autorką tomiku poetyckiego Resident Angel. Rozmawialiśmy wcześniej o wpływach poetyckich, o poetach, a właściwie o poetkach, bo wydaje mi się, że to właśnie one się pojawiły w twoich wypowiedziach. Była Ginczanka, była Witkowska, była Honek, ale chciałbym cię dopytać trochę o polonistykę i o to, czy właściwie w momencie, w którym jesteś polonistką, w momencie, w którym posiadasz wykształcenie polonistyczne, posiadasz wiedzę, przeczytałaś wiele tomików, czy to bycie polonistką przeszkadza, czy pomaga w byciu poetką?
1: No, mi się wydaje, że pomaga. Znam osoby, które nie muszą czytać wierszy, żeby pisać dobre wiersze. Nie mam pojęcia, jak one to robią, bo jakby dla mnie to było główne doświadczenie kształtujące moją poetykę i w ogóle też jakieś takie moje myślenie o poezji i o świecie. No, jak widzę, duży sens w takiej edukacji właśnie typu sztuka pisania.
0: W takim razie, jeżeli już jesteśmy przy polonistyce, to być może zahaczę o wcześniej wspomnianej kategorii zaangażowania i o nagrodzie z buta, która została przyznana, no właściwie co? 3 dni temu w trakcie Festiwalu Fabuły. Kolejna edycja Studenckiej Nagrody Literackiej z buta odbyła się w ramach wspomnianego festiwalu i nagroda została przyznana Karolinie Krasny. Ale wiem, że w sumie współtworzyłaś wiele lat nagrodę z buta i chciałbym trochę usłyszeć o tym, jak powstało z buta i w sumie czy z buta jakkolwiek wpłynęło na twoją twórczość, skoro dotyczy stricte zaangażowania.
1: W sumie mnie nie było w pierwszej działalności z buta, dołączyłam do drugiej edycji. Byłam chyba wtedy na pierwszym roku. Z buta w sumie powstało jako projekt na zajęcia z Agnieszką Budnik i chyba Marcinem Jaborskim albo Piotrem Siebińskim, no w każdym razie w ramach specjalności artystyczno-literackiej. No i co, akurat był to wspaniały rocznik specjalności artystyczno-literackiej, który później się zaangażował w tę nagrodę i faktycznie to się wydarzyło. No i do kolejnych edycji zapraszali kolejne roczniki też tej specjalności. Tak, no jest to bardzo ważne w sumie dla mnie doświadczenie. Jedno z kilku takich uczących w ogóle, jak dyskutować o książkach, które są ważne. Myślę, że to w sumie też a propos tego, czy wpłynęło na, czy jakoś kształtowało może mnie jako poetkę. Możliwe, chociaż czasem staram się jednak rozgraniczać te role, czyli że tą rolę poetycką i tą rolę no, kuratorską czy krytyczki, bo mimo, że jakby chcę wplatać tą kategorię zaangażowania do mojej twórczości, to chcę to robić też po swojemu, więc może też te obrady w ramach z buta były takie mapujące, co najbardziej mi leży, w co najbardziej właśnie wierzę, co najbardziej według mnie działa i powinno być jakoś praktykowane, kultywowane itp.
0: Właściwie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób to się przełożyło na twoje myślenie o poezji, no bo jednak przerobiłaś wiele stron poezji i prozy zaangażowanej, albo takiej, która pretenduje do zaangażowania i ciekawi mnie, czy no bo właśnie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, te tematy, które się pojawiają w twoim tomiku, one są ważne, one mimo wszystko wydaje mi się, że rzadko pojawiają się w literaturze, mimo że literatura stała się polityczna, że stała się zaangażowana. I po prostu ciekawi mnie to, czy ten dobór tematyczny też jest, czy nie wiem, czy można też pisać o czymś fajnym i ładnym i przyjemnym, czy to zaangażowanie zawsze wynika z tematów trudnych?
1: Wydaje mi się, że można pisać o tematach fajnych i jednocześnie być zaangażowanym. No myślę, że no jakby takie tematy jak miłość i przyjemność też są totalnie polityczne, więc no zwłaszcza jeśli się wyraża jakieś takie swoje wątki queerowe, no to wydaje mi się, że zawsze ma to potencjał bycia zaangażowaną twórczością. ale też mam wrażenie, że nie zawsze te teksty takie autoterapeutyczne są zaangażowane, bo czasem są bardzo osobne. Jakby to też jest okej, jeśli wyrażają jakąś taką takie doświadczenie jednostkowe, ale mi się wydaje, że właśnie zwłaszcza w Resident Angel było dla mnie ważne wykorzystanie jakichś takich pojęć czy kategorii, które są szersze i które można podłapać. I wydaje mi się, że te osoby, które no właśnie no może były też projektowane jako odbiorcy i odbiorczynie tego tomiku, faktycznie wyłapały te, nie wiem, jakieś takie słowa klucze, którym chciałam złapać też ten kontakt.
0: Okay, to skoro właściwie przez ostatnią, no prawie godzinę rozmawialiśmy o tomiku Resident Angel Karoliny Czarneckiej, to Karolino, poproszę cię w takim razie o przeczytanie, no nie będzie to tajemnicą, że ustaliliśmy to wcześniej, chociaż mogę wam zdradzić, że Karolina przed chwilą wiersz no, w jakiś sposób losowała, więc nie był to aż tak świadomy wybór. Natomiast Karolino, czy możesz przeczytać nam jeden wiersz ze swojego tomiku poetyckiego Resident Angel?
1: Tak, jak najbardziej. Jest to wiersz pod tytułem Mój pies jest całym światem. Mundo Capito, bądź tu zawsze, kiedy nie mogę wstać i kiedy kawa smakuje jak Odyseja. Chciałabym móc czytać klasyków, ale tylko przyglądam się marginesom. Abstrakcja, surrealizm, paczka do miejsca pracy. Wszystko się zgadza, panie listonoszu. To tylko stalking i wtrącanie nowego ciała w stare schematy. Victim blaming, be my martyr. I could lie and say I like it like that. Oddaj mi tę przestrzeń w głowie, w której mieszka spokój, w której słoiki nie roztrzaskują się, w której silniki samochodów nie wybuchają. Spłynęły kurtki zimowe i mixtape'y. Specjalnie dla niego, na jednej z okładek, James Dean w wersji Sexy Cat. Zawsze jest tak, że przeszłość to przeszłość, a teraz możesz się ukoić.
0: Tak jak wcześniej mówiliśmy, to, że Karolina przeczyta nam jeden ze swoich wierszy, to było zaplanowane, ale to, że wybierze akurat mój ulubiony ze swojego tomiku, to już nie było zaplanowane. Niestety kończy się nasz czas na antenie Radia Afera. To był Sabotaż Kulturalny, to była Natalia Adamska i Karolina Czarnecka, czyli moja gościni, oraz Mateusz Robak, który nas realizował. Dzięki, Mateusz. Wraz z Karoliną zachęcamy do czytania Resident Angel, do poznawania poezji współczesnej i do odwiedzenia slamki. Karolino, czy na koniec jeszcze przypomnisz datę?
1: 26 czerwca i później od razu 10 lipca.
0: Dobrze. W takim razie my się nie usłyszymy, ale za to za chwilę wy usłyszycie serwis informacyjny. Zatem zostańcie z Radiem Afera.

0: na mszę świętą na godzinę 13 do klasztoru Ojców Dominikanów, gdzie zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup w intencji obrony życia. O godzinie 14 zbieramy się na placu Mickiewicza i tam ruszamy w marszu pod Katedrę Poznańską. Około godziny 15 przewidujemy rozpoczęcie festynu, który będzie obfitował w przeróżne atrakcje.
1: Mówi wicedyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej Szymon Nowak. Do wspomnianych atrakcji będą należały m.in. występy różnych zespołów muzycznych, animacje dla dzieci i warsztaty ekologiczne. Podczas wydarzenia będzie też można wziąć udział w bezpłatnych badaniach. Zakończenie festynu planowane jest na godzinę 18.30.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Brama Poznania organizuje Noc Dziecka. Impreza będzie się odbywać w nocy z 4 na 5 lipca, przy czym sprzedaż biletów rusza już za tydzień. Zorganizowane zostanie nocowanie na terenie bramy połączone z rozwiązywaniem tematycznych zadań czy przeprowadzaniem drobnych naukowych eksperymentów. Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku od 6 do 10 lat oraz ich opiekunów. W poprzednich latach przybierało one różne tematyki, w tym szpiegostwo i astronomię. W tym roku hasłem przewodnim są plemiona. Konkretnie chodzi o Wikingów, Piktów i Słowian. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten serwis. Na następne zapraszamy w jutrzejszym Aferanku.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki.

0: Dobry wieczór wszystkim. Marta Nowakowska
1: i Franciszek Dębicki.
0: I za konsolą Arek Cierniak zaczynamy dzisiejszy aferytm. Dzisiaj będzie wywiad, będzie konkurs, będzie płyta tygodnia nowości, no a witamy się piosenką Kiecka od Reni Jusis, która premierę miała dzisiaj. Jest to bunt, jest to wołanie o pomoc, ale przede wszystkim oddanie głosu kobietom, które latami stawiały innych ponad sobą. Reni Jusis dedykuje też tę piosenkę wszystkim matkom, które w swoim życiu dotknęły granicy i potrzebują zmian, a my dzisiejsze piosenki i dzisiejszy dzień dedykujemy mamom tak ogólnie, no bo jest dzisiaj ich święto, więc życzymy wszystkiego dobrego, no i mamy nadzieję, że są z nami tutaj i nas posłuchają.
1: Tak, dokładnie. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. Ja jeszcze mojej mamie powiem, że ją bardzo kocham, bo wiem, że słucha. I tyle, no. Lecimy dalej
0: ja
1: z muzyką.
0: Ja swojej mamie też przekażę, że ją kocham, bo też tego słucha, więc pozdrawiamy mamy wszystkie nasze, no chyba no, szczególnie, no musimy wyróżnić te nasze. Dobrze. I lecimy dalej muzycznie. Wiem, że ty, Franek, tutaj marzyłeś, żeby tę piosenkę zagrać, więc oddaję ci mikrofon.
1: Tak, tak, jak się gotowałem tutaj do tego radia, no to poznałem taki utwór od dłoni o tytule Maj. Maj nadszedł, no już jakiś czas temu, bo jest końcówka maja, ale ja mam dopiero teraz pierwszy raz okazję w maju być na aferytmie.
0: Więc to cały czas trwa, to się liczy.
1: No, a cały czas trwa, więc to było takie moje małe marzenie, żebyśmy mogli wspólnie posłuchać utworu Maj od dłoni.

0: To był Maj od zespołu Dłonie. A teraz przed nami...
1: No, czas na punkt specjalny. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jak zacząłeś To był Maj, to myślałam, że byłeś pachniała Saska Kępa, ale jednak nie.
0: No to dobrze, że jesteś tutaj i dopowiedziałaś.
1: No, bo... no tak, no wiadomo, trzeba pielęgnować klasyki. Dobrze, to płyta tygodnia.

Słuchamy w tym tygodniu Szymona Justyńskiego i Last Romantic Warrior. Wywiad z Szymonem można było usłyszeć w zeszłym tygodniu w audycji Smutne Piosenki, no a w tym tygodniu przedstawiamy tę płytę jako płytę tygodnia właśnie. Ten album to 2 lata twórczej samotności i takiej międzynarodowej współpracy. Można usłyszeć m.in. Ray Greena, Marka Russo, Unknown Caller i wielu innych artystów z USA i Europy, a sam Szymon samodzielnie skomponował, zaaranżował i nagrał instrumenty w swoim domowym studio i ten projekt się tak właśnie rozwijał i przyciągnął do współpracy muzyków z całego świata. Mamy fusion, funk, jazz, R&B, neo-soul, muzykę instrumentalną. Jest tutaj bardzo dużo odwołań, bardzo dużo instrumentów, a zresztą posłuchajcie sami.

0: w tym tygodniu, no a w ogóle to polecamy usłyszeć całą płytę od początku do końca. Będziemy mieć niedługo dla was wywiad, ale zanim wywiad, no to wspominałam już o konkursie i czas o nim coś powiedzieć.
1: Tak, dzisiaj można wygrać bilety na Violent Answer Protest the City. Koncert odbędzie się 30 maja, więc już całkiem niedługo. A zasady konkursu przedstawi dalej Marta.
0: Ale mnie wrzuciłeś na minę, dzięki. Violent Answer, Protect the City, I am one, tak jak już mówił Franek, sobota 30 maja. Jeśli nie macie żadnych planów na to, na ten wieczór, no to możecie napisać do nas SMS-a 7148 afera, wasze imię, nazwisko i powiedzcie nam, dlaczego to właśnie wy powinniście ten bilet dostać. Złoty 23, a my mamy dla was wejściówkę podwójną, więc jeśli macie ochotę wybrać się do klubu pod Minogą, no i poskakać sobie do na przykład nu hardkoru, no to słuchajcie, piszcie do nas, mamy czas do 20, więc czekamy na wasze wiadomości, a my już niedługo połączymy się z naszymi rozmówcami WeJoA. Zanim to, no to oczywiście przedstawimy wam trochę z nowego albumu, o którym będziemy rozmawiać, więc teraz Dance Now na antenie.

0: Then Snow od WeDraw A i przed chwilą można było usłyszeć, jak ktoś mówi, więc udało nam się chyba połączyć. Cześć!
1: Cześć, hej!
2: Cześć!
0: Super, mamy Piotrka, mamy Radka z WeDraw A, będziemy rozmawiać o najnowszym albumie, chociaż tak naprawdę no chwilę już ma, nie jest już aż tak świeżo, no ale udało nam się teraz i to jest pierwszy wasz taki długo grający album od 10 lat, o ile się nie mylę.
1: Dokładnie tak jest. Od 10 lat. Ostatni album 2016, Ghosts. Mm-hmm. Potem mieliśmy sporą przerwę. Wróciliśmy w 2021, drugim. No i w końcu udało nam się nagrać płytę.
0: No
1: ale
0: właśnie.
1: Faktycznie ona już chyba półtorej miesiąca temu i szczerze powiedziawszy już, ja już nawet o niej nie myślę, myślę o nowej płycie.
0: Czy już wam się trochę ograła?
2: No zdążyliśmy ją na koncertach faktycznie pograć. Nawet już jesienią zaczęliśmy część materiału grać, także niektóre trakty to już nam się grało po prostu z zamkniętymi oczami. Ale chyba jeszcze nie zdążyła się ograć. Jeszcze trochę potrzebujemy, żeby tak wszystko z automatyzmu leciało.
0: Rozumiem. No rzeczywiście, jak już też, wiecie, tak mi się wydaje, że jak się jeszcze o tych piosenkach rozmawia i je nagrywa i edytuje i tak dalej, no to pewnie tyle się już tego słyszy, że w pewnym momencie już przychodzi takie, no dobra, może coś nowego.
2: To jest, powiem, że opisujesz dokładnie stan, kiedy kończę utwór, to przestaje dla mnie już istnieć, bo jakby póki proces trwa. Można coś zmienić, można jeszcze podjąć jakąś decyzję, która będzie miała przełożenie na brzmienie, na emocje, na jakość, to ja tym żyję. Natomiast kiedy jest właśnie ten moment koniec, no to jakby już archiwum i dalej myślenie o kolejnych utworach.
1: No właśnie tak sobie uświadamiałem, że mimo wszystko powinniśmy jednak włączyć proces jednak po wydaniu, żeby jednak mimo wszystko promować te piosenki. Ale jednak ja też jestem z tego samego rozdania co Radek. Jakby po prostu wydaję piosenkę, ja mój mózg automatycznie leci w zupełnie innym kierunku i już chcę robić nowe.
0: No tak, no słuchajcie, jeśli macie dużo w głowie pomysłów i dużo kreatywności, no to też trudno pewnie na tym wysiedzieć, nie? I cały czas by się chciało coś robić.
2: No najgorsze w ogóle są momenty, kiedy jedzie się w trasę koncertową z nowym materiałem, nowym, czyli takim, który ludzie nie znają, a w międzyczasie już powstały nowe szkice i jest taki ciśnienie, żeby w ogóle zagrać te nowe rzeczy, których w ogóle jeszcze nikt nie słyszał, bo nie? Także takie rzeczy się zdarzają, ale to jest chyba normalne. W sensie myślę, że wielu artystów tak ma.
0: A powstrzymujecie się od grania tych nowych rzeczy, czy coś tam już teasujecie mimo wszystko?
2: Nie, akurat w tym wypadku graliśmy tylko jeden utwór, który jest niewydany, ale gramy akurat go już od jakiegoś czasu, utwór Summer Sky. A tak poza tym to są faktycznie, trzymaliśmy się tego, żeby przede wszystkim pokazać naszym przychodzącym na koncert nowy materiał po prostu, oczywiście razem z tym, co już znają od dawna.
0: No właśnie, mówicie o trasie i tak sobie od tego zaczęliśmy. Ja jeden z wersów, który sobie gdzieś tam u was wyhaczyłam, to Now I'm Ready for the People i zastanawiam się, jak właśnie ci ludzie przyjmują nowy materiał, no bo i wy o tym wspominaliście i ja też gdzieś tak odczuwam, bo śledzę waszą twórczość tak naprawdę od samego początku, że myślę sobie o tych waszych takich sztandarowych utworach typu Tears from the Sun oczywiście, czy Tilia i zastanawiam się, no ta płyta brzmi na pewno inaczej, oczywiście są jakieś nawiązania do tych wcześniejszych rzeczy, ale jak przyjmują to teraz wasi słuchacze, osoby, które przychodzą na koncerty? Czy macie takie, wiecie, że tam jest dobra, grajcie Tears, czy raczej tak pozytywnie?
1: Ja mogę powiedzieć, że pamiętam taką bardzo fajne wydarzenie właśnie z Poznania na koncercie, że publika poznańska bardzo, bardzo pozytywnie przyjęła pierwszy numer z naszej płyty, czyli Every Beat Counts. Ja byłem w szoku, że kilka osób tak zakrzyknęło, jakby po prostu znało ten numer. No i też przy Dance Now przednie front ludzi po prostu naprawdę szalał przy tym utworze, więc szczególnie w Poznaniu ta percepcja tych utworów była naprawdę super dobra.
0: No, my tutaj wiemy, jak rozkręcić imprezę w Poznaniu po prostu, co więcej mówić. Dance Now to rzeczywiście taki utwór, który bardzo gdzieś zapamiętałam. Wydaje mi się, że to jest taki, wiecie, taka wolność po prostu w piosence. Też utwór bardzo letni i zastanawiam się nad tym, jak ten utwór tworzyliście, bo wspominaliście o tym, że gdzieś tam no, było, minęło 10 lat, to po pierwsze, a po drugie wspominaliście o tym, że w pewnym momencie wydawało się, jakby We Draw A się miało jako zespół skończyć. I zastanawiam się, czy to Dance Now to jest właśnie taki wasz manifest, że jednak nie, jesteśmy tutaj i w ogóle nas nie obchodzi i robimy muzykę.
1: Radek, to może ty powiedz, bo to jest twój szkic i w sumie jestem ciekaw, co powiesz.
2: Nie, tutaj w ogóle nie ma żadnej takiej podbudowy, w sensie to, co powiedziałeś, że a propos takiej myśli, czy nagramy płytę, czy to nie czas jednak skończyć, skoro tak łatwo nam to nie szło, a rzeczywiście ten proces trwał 2 lata pisania płyty, no to oczywiście gdzieś tam się to kołatało, od czasu do czasu wracało w naszych dyskusjach i był taki moment rzeczywiście, że już byliśmy na styku, bym tak powiedział, ale jednak przeszliśmy przez to. Natomiast jakby to nie ma nic wspólnego z Dance Now, które po prostu powstało w jakiejś tam pierwszej wersji, kiedy byłem nad morzem i jakoś tak pamiętam, że słuchałem wtedy bardzo dużo zespołu i teraz nie mogę sobie przypomnieć, kogo słuchałem. Nieważne, w każdym razie natchnęło mnie na tego typu brzmienia. Wysłałem to Piotrkowi i kiedy on wrócił do mnie z tym pierwszym wokalem, to jakoś tak się to szybko potoczyło, natomiast wszystko miało miejsce już tak bliżej wydania płyty, jakoś na przełomie roku chyba z tego, co pamiętam.
3: Cześć chłopaki, cześć Piotr, cześć Radek, ja to jestem Franek, przysłuchuję się tutaj waszej rozmowie z Martą, no i zdążyłem wyłapać, że macie nowy materiał i stąd tutaj moje pytanie, czy nowa płyta, no podejrzewam, że możecie się spodziewać szybciej niż 10 lat, ale czy macie jakąś taką już na tyle tego materiału, że myślicie o jakiejś kolejnej premierze?
1: Ja zawsze myślę o kolejnej premierze i no ale wiesz, to trzeba napisać piosenki, trzeba wyprodukować, trzeba poświęcić czas, trzeba wymyślić teksty, trzeba to wszystko nagrać, zarejestrować, wyprodukować i to jest bardzo dużo czasu.
3: Okej, czyli rozumiem, że na razie się cieszycie po prostu wydaniem płyty, no i szykujecie się na tą pracę na następną.
2: Tak, na pewno potrzebujemy jakiegoś chwili resetu, trochę wrócić do takiego stanu zerowego, tak? Bo tak cały czas byliśmy na czujce, zanim zresztą płyta zaczęła w naszych głowach powstawać, to jeszcze epkę zrobiliśmy w New Mornings w 2023 i ona też jakiś czas zajęła, więc tak na dobrą sprawę przez 3 ostatnie lata non-stop byliśmy w jakimś takim stanie pobudzenia twórczego i teraz po wydaniu płyty, po zagraniu pierwszej części trasy koncertowej robimy sobie chwilę przerwy i potem jak wrócimy na świeżo, to też zobaczymy, jak to się wszystko poukłada.
0: Ja jeszcze wróciłabym do płyty. Nurtuje mnie takie jedno pytanie, bo przypomniałam sobie, że rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat takich, powiedzmy, luźniejszych singli i w ogóle myślałam sobie, że to było jakiś tam może rok temu, nie więcej, okazało się, że to było parę dobrych lat temu, ale rozmawialiśmy wtedy o tym, że stawialiście jakieś, szczególnie tutaj Piotrek stawiał pierwsze kroki w pisaniu po polsku dla We Draw A, no ale tutaj raczej postawiliście na ten angielski. Zastanawiam się, czy tak miało być? Czy ten polski to był taki mały eksperyment?
1: No, jak zeszliśmy się w 2021 po pandemii, no ja chciałem, żeby We Draw A przybrało jakąś taką trochę inną formę I chciałem spróbować właśnie pisać po polsku, no ale po dwóch singlach pamiętam, że Radek wysłał mi demo do Wistry Wandering i zacząłem od razu, jak słyszałem to demo, zacząłem śpiewać sobie jakąś tam melodię i od razu mi zaczął wychodzić jakiś tekst po angielsku i stwierdziłem, kurde, nie, miałem taką nagłą myśl, że to jest jednak moja naturalna forma wyrazu i po prostu no, nie jestem w stanie jednak przeklikać się i na siłę pisać po polsku, bo to nie jestem ja, więc jakby wróciliśmy do czegoś, przynajmniej ja, do czegoś, co jest dla mnie super naturalne.
0: To jest tak, że angielski to jest język, którego używasz do pisania utworów, czy gdzieś tam zawodowo też jesteś połączony?
1: Ja mam taką dziwną przypadłość, że nie wiem, no słuchałem się chyba po prostu dużo muzyki, jak byłem dzieckiem i po prostu umiem naturalnie, umiem wymyślać i improwizować jakieś frazy po angielsku, one są bez sensu, a czasami są z sensem. Po prostu, no mam takie coś mam.
0: No właśnie.
1: Taki talencik.
0: No i to jest piękny talencik. Ja tutaj jako osoba, po pierwsze magistra komunikacji, po drugie też lingwistyki, jak najbardziej to rozumiem i nawet tam wyłapałam, to już będzie takie moje bardziej personalne, ale że na przykład mówisz shite zamiast shit i ja to bardzo doceniam. Bo o wiele bardziej lubię to słowo, więc tutaj tak się uśmiechnęłam, jak to usłyszałam.
1: Ja, to tak, takie małe smaczki, które się czasem dodaje później.
0: Dokładnie, nie? Dokładnie. I bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o płytę Happy Struggle, to ja się jeszcze zastanawiam o ten proces twórczy, no bo rzeczywiście to nie jest tak, że mieliście totalnie 10 lat przerwy, w ogóle się nie widzieliście ani nic, no ale jednak trochę minęło od nagrywania czegoś takiego większego i zastanawiam się, czy wy wróciliście do tego tak naturalnie, czy musieliście jakoś przeewaluować ten proces tworzenia, coś się pozmieniało?
2: To na pewno takim wyzwaniem, które sobie właściwie na samym początku już ustaliliśmy, to, że będziemy pisać piosenki, dlatego Piotrek mnie długo namawiał i w końcu gdzieś tam połknąłem tego baktyla, więc to było coś na pewno nowego. Założenie, że najpierw piszemy, a dopiero potem produkujemy. W prawie oczywiście wyszło trochę inaczej, bo przy pisaniu piosenek, przynajmniej z mojej strony, ta produkcja jest już jakby nieodłącznym elementem, bo jakby dla mnie te etapy się tak mocno przenikają, że musielibyśmy się tak naprawdę zamknąć, nie wiem, z gitarą i z klawiszem i nie dotykać komputera, żebym wymógł na sobie właśnie pisanie tylko piosenek. Ale staraliśmy się i myślę, że nawet w większości tych utworów słychać, że te struktury takie właśnie bardziej piosenkowe, zwrotka, prerefren, refren,
0: tak.
2: To przynajmniej w kilku utworach udało nam się tego trzymać. Więc to była taka pierwsza nowość w ogóle w naszej historii.
0: Tak, no rzeczywiście też właśnie zauważyłam, że są takie piosenkowe momenty i mam jeszcze pytanie do ciebie, Radek, bo tak sobie tak bardziej przez pryzmat produkcyjny zastanawiam się, jak łączysz We Joy i swoje solowe dokonania, no bo no, jakby jest tutaj na pewno jakieś muzyczne rozróżnienie.
2: No tak, tak. Tutaj właśnie te piosenki były takim wyraźnym rozróżnieniem, mimo chociaż ja sam zacząłem trochę pisać tego typu utworów, ale jednak bardziej tam zwracam uwagę na coś takiego jak hook niż konieczność trzymania się struktury piosenkowej.
0: Jasne.
2: Ale to też tak na dobrą sprawę się bardzo mocno przenika, bo nawet jak z Piotrkiem teraz sobie rozmawialiśmy już po wydaniu płyty, to ewentualnie gdzie się można wybrać, to też nie jest tak, że tutaj mamy dalej pisać piosenki. Jakby najważniejsze w sumie jest jakby jakość i nasze połączenie z tym, co robimy. I tak jak na właśnie teraz płycie przybrało tą formę rzeczywiście piosenkową, tak bardzo możliwe, że wrócimy trochę do takich struktur, jakie kiedyś pisaliśmy, czyli coś, co też później łatwiej nam się przekłada na język koncertowy, a przynajmniej mnie jako osobę, która jednak bardzo mocno z tego elektronicznego świata pochodzi i jakby bardzo dobrze czuję też narrację związaną z DJ-setami, budowaniem napięcia półtora, dwugodzinnymi opowieściami.
0: Jasne, rozumiem. Dobrze, to dziękujemy w takim razie za to, że sobie o tej płycie mogliśmy porozmawiać. Ja na koniec oczywiście zapytam o plany koncertowe, no bo zagraliście już trasę, która miała miejsce w kwietniu, ale czy planujecie coś wakacyjnego, czy potrzebujecie tego odpoczynku?
1: Na wakacje raczej nic nie mamy, ale najprawdopodobniej pod koniec października wrócimy z regularnymi koncertami, więc dobrze. Na pewno odwiedzimy Poznań.
0: No, mamy nadzieję oczywiście, będziemy czekać i ja doczekać się nie mogę, a w międzyczasie no bardzo dziękuję wam za to, że mogliśmy sobie tutaj pogadać i posłuchamy Don't Think About It z waszej płyty.

0: Don't Think About It od Widro. Ej, z chłopakami przed chwilą porozmawialiśmy sobie o Happy Struggle i o przyszłości koncertowej. Ja bardzo polecam całe Happy Struggle posłuchać, bo myślę, że tutaj znajdziemy i coś bardziej melancholijnego, i coś bardziej letniego, także wszystko dla każdego coś dobrego. Przypominam, że mamy koncert Violent Answer, Protect the City i I Am One 30 maja pod Minogą 7148, afera, imię i nazwisko, powiedzcie nam, czemu to wy chcecie na taki koncert pójście, złoty 23, to koszt wysłania SMS-a, mamy jedną podwójną wyjściówkę, więc wiecie, co macie robić, czekamy do 20, a teraz kącik koncertowy.
1: Tak, bo następny utwór będzie od duetu Joy Valence and Brie. Oni jutro mają koncert w Warszawie. Mam nadzieję, że zobaczę się tam z jakimiś naszymi słuchaczami na tym koncercie. No bo to myślę, że będzie naprawdę niesamowite wydarzenie.
0: Ja jestem zazdrosna, że tam jedziesz.
1: Ja sobie zazdroszczę z przyszłości jeszcze. Tak, a teraz nowość od nich, ale no nie taka do końca, no bo cover. Cover, który nagrali w zeszły piątek, a skoverowali Emil and the Sniffers, która się pojawi
0: na
1: Off Festival. Utwór Security od Joy Valence and Brie.

0: To był Joy Valence and Bre. Było mocno, było szybko, było punkowo i było hip-hopowo. A my zostajemy w temacie koncertu.
1: Ale nie, w temacie takiej muzyki. Na pewno troszkę zwolnimy, ale zwolnimy, by posłuchać dźwięków pięknych. Jana Couto i Osso, które w zeszłym roku wydały przepiękną płytę Izold, w której opowiadają o tej Izoldzie właśnie, ale też tworzą piękną muzyczną opowieść o naszych emocjach. Jana i Osso będą grały w Poznaniu koncert, gdzie będą przedstawiać właśnie te utwory z Izold. Jest to, odbędzie się on w Teatrze Animacji. No i będziemy mogli posłuchać na żywo tego koncept albumu i też zobaczyć, wydaje mi się, chemię Jany i Osso, które poznały się i od razu gdzieś tam zaklikało, by robić ze sobą muzykę, więc bardzo polecam na ten koncert się wybrać. Ja sobie z przyszłości też już zazdroszczę, że będę mogła tego doświadczyć, a teraz, żeby pokazać wam, jak to brzmi, no to Jana Osso, Bandura Girls w utworze Zenith.

0: Jana Cole to Osso i Bandura Girl z utworem Zenith. To będzie można usłyszeć już w ten piątek w Teatrze Animacji, a będzie jeszcze gość specjalny Youth Novels. Także no myślę, że będzie pięknie i zapraszam.
1: Tak, a teraz może nie aż tak spokojnie, ale zdecydowanie spokojniej niż wcześniejszy mój utwór. Mleczę, tracę czas. To jest ich trzeci singiel od wydania drugiego albumu, więc mam nadzieję, że powoli kolejny album się będzie zbliżał. A tymczasem posłuchajmy Tracę czas.

0: To były Mlecze. Już myślę, że niejednokrotnie puszczane na naszej antenie, ale no ten utwór po raz pierwszy, bo jest to od nich nowość. Oni o sobie mówią, że spotykają się wiosenno-jesiennie. Wiosna spotyka się z jesienią, a oni zacierają granicę między popem a rockiem. I myślę, że można było to usłyszeć w ich kawałku.
1: Jest tak marzycielsko. Taki trochę taki bedroom pop, trochę shoegaze'owo.
0: Tak, tak, tak, zdecydowanie.
1: Mlecze bardzo ładnie łączą to wszystko. My nadal w muzyce polskiej i posłuchamy teraz Adasia, który też trochę łączy różne brzmienia. W utworze Wzrok, w którym plącze się miłość, będzie i postpunk, i trochę nowej fali. Także posłuchamy też jakichś fajnych mariaży. Jest to nowa piosenka Adasia. Jest to piosenka o bliskości ukrytej w codzienności, o spacerach, spojrzeniach, powrotach tymi samymi ulicami i miejscach, które przestają być anonimowe, kiedy zaczynają kojarzyć się z konkretną osobą, i też o Krakowie. Także posłuchajmy.

0: Adaś, wzrok, w którym plącze się miłość, czyli kolejny już utwór od tego artysty, w którym opowiada o tych właśnie, o odkrywaniu ulic na nowo i trochę o Krakowie. Tutaj przychodzi czas na to, żeby pożegnać się i zakończyć niestety już dzisiejszy aferytm. Mamy jeszcze jeden utwór, o którym za chwilę powie Franek, więc proszę, możesz przejąć.
1: Dobrze, następnym utworem będzie utwór od Sneaky Jesus. Ja uwielbiam trochę tutaj na aferytmach wrzucać jazzu eksperymentalnego, a oni taki jazz właśnie reprezentują. To jest utwór z ich najnowszego albumu i zawsze jak tutaj słucham od nich kawałków, akurat szczególnie od nich, to się zastanawiam, skąd oni mają pomysł

0: Tu dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi, albo też dwie jedyne, jak nikt nie będzie chętny.
1: No to tak, zachęciłeś, żeby wziąć udział, bo jest to jeden z łatwiejszych konkursów do wygrania, tak mi się wydaje.
0: Tak jest, a wejściówki tanie nie są, także warto skorzystać.
1: Widziałeś, co nam dzisiaj nasz szef napisał? Michał, miłe rzeczy.
0: Co nam napisał?
1: No, że generalnie jest z gitą z tą audycją. My się zawsze się zastanawiamy, kiedy nas stąd wywalą, a on chyba nie chce nas wywalać.
0: Może nie słucha.
1: To jest chyba najbardziej prawdopodobne. Arka Cierniaka też pozdrawiamy, naszego realizatora.
0: Dziękujemy Arkowi, że jest tutaj z nami.
1: Nie wiem, czy widziałeś wczoraj, jakiś miesiąc czy dwa miesiące temu, Piotrek Szumowski był u nas w audycji, a wczoraj był u Grzegorza Krychowiaka w RMF-ie. Wiesz, co to oznacza?
0: Że jesteśmy na tym samym poziomie.
1: Dokładnie. Chciałem powiedzieć, że nic, ale twoja odpowiedź lepsza.
0: Gratulujemy Grześkowi Krychowiakowi, że jest na tym samym poziomie co my i gratulujemy mu przede wszystkim pięknej kariery reprezentacyjnej.
1: I partnerki.
0: I partnerki również. I tym moim oto akcentem myślę, że możemy zapowiedzieć pierwszy numer, który wybrałem ja. Wszystkie numery wybrałem dzisiaj ja, bo uznałem, że nie będę ci zawracał dupy. I jest to nowy numer Deco z Belgii, który jest jednym z moich ulubionych producentów i chyba Tomka też, więc stwierdziłem, że będzie to idealnie tutaj pasowało. Deco, New Day.

0: Audycja Kemot B2B Łęcki. Jesteśmy tutaj, szaleństwo. Jest z nami Tomi Gustaw, który ledwo zdążył na swoje wejście. Tomek, bardzo ci dziękujemy. Tak, ta woda jest dla ciebie.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie. To jest taki czas, że dzisiaj jest gorąco chyba przez cały dzień. Pozdrawiam przy okazji wszystkie mamy.
2: Korki na wylocie. A ty lubisz mamy?
1: Bardzo, kocham.
2: Korki na wylocie z Lesza?
1: Ale znam ciebie też z takiej strony. Z tego. A ty lubisz córki, tak? Tak, zaczniemy dzisiaj.
0: Tak. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że Michał dużo biega, codziennie biega. Ty też wyglądasz, jakbyś biegał, ale wiem, że twoją domeną dla odmiany jest piłeczka.
1: No tak, ale jest przy tych córkach więcej trzeba biegać, że tak powiem, więc Michał dużo biega.
2: Idźcie już.
0: Mamy łatwiej dogonić.
1: Tak, tak, dużo biegam za piłką też. Wiem, że panowie lubicie pograć w różne gry, z tego co mi wiadomo.
0: Ale bardziej paletkowe.
1: Bardziej paletkowe. Nie wiem, czy Michał też.
2: Ja jestem, wiesz co, ja już karierę piłkarską zakończyłem, bo nie jestem taki młody jak ty. Tam wiesz, pachwiny pozrywane i tak dalej.
1: No,
2: to nie są łatwe, to nie są łatwe rzeczy. Ale co tam w Lesznie, komu się kibicuje? To Lech Poznań? Czy cieszycie się z mistrzostwa? Czy wywarcie się z Wrocław? Czy
1: właśnie, ja myślę, że
2: Legia,
0: czy bracia Wieczorek.
1: Ja myślę, że wiele osób jeździ na Lecha, ale tak naprawdę
2: Żużel,
1: tak, słynie żużlem, najbardziej utytułowany klub w Polsce, żużlowy, Unia Leszno, także tak, żużel. Okay.
2: W Poznaniu najbardziej znanym żużlowcem jest Michał Kmieciak akurat.
0: A kto jest najbardziej znanym deskorolkowcem w Lesznie? Czy już wyginęła tradycja deskorolkowa leszczyńska?
1: Wiesz co, ale tak, bracia Wieczorki bracia na pewno
0: Wieczorek,
1: bardzo.
0: Dobrze,
1: i tak, i Szymon Łukaszewski z tego, Łukaszewicz lub Łukaszewski.
0: Takie jest, koty, jest tak, jako
1: tak, jest, ale wiesz, to już weterani też, więc...
0: No dobra.
1: A tak, znasz ich?
0: Jak za dzieciaka przyjeżdżałem do was na Skate Plaza, to podziwiałem, jak tam wymiatali.
1: Kurde, że my się nie przecięliśmy? Może się przecięliśmy?
0: Myślę, że gdzieś pewnie była okazja, ale między nami wtedy była ta różnica wieku bardziej zauważalna niż teraz.
1: Więc... Bo wielu słuchaczy może o tym nie wiedzieć, ale Kemot jest takim starym ex-skatem i akurat mi też przyszło...
0: Tak samo jak i ty.
1: Tak, przyszło jeździć na deskorolce, także kto wie. Tak,
0: podobną ilość lat chyba na deskorolce spędziliśmy. Ile lat jeździłeś?
1: O Jezu, długo. Nie wiem.
0: Ja chyba...
1: 12, 15,
0: ja, no, to nawet więcej niż ja. Ja
2: chłopaki, nie chcę wam przeszkadzać, nie?
1: Tak.
0: Dobra,
2: ale słuchajcie, środa za tydzień w Rydzynie 23 stopnie, o 23 17 stopni, to jest dobra pogoda.
0: Ale pozdrawiamy wszystkich skate'ów jeszcze. I tak, zapraszamy ich też, żeby przyszli na zamek, piątkę zbić i powspominać. Zobaczyć może, jak tam murki na zamku, czy coś można ogarnąć.
1: Oczywiście. Zapraszamy na zamek. Myślę, że wiele miejscówek takich by... W ogóle skaterzy mają to do siebie, przepraszam Michał, że jak widzą jakieś schodki albo murki, to już jakieś tam mają swoje wizje.
0: Myślę. Czy pod górę, czy ze schodków, zależy tak, jakie wysokie i kto jakiego ma skilla.
1: A wracając do zamku, to tak, już za tydzień, czyli tak naprawdę zostało nam 8 dni do wydarzenia roku, jeśli chodzi o Taste the Music, bo to jest takie flagowe wydarzenie, jeśli chodzi o nasze, nie wiem, podboje naszej sceny i produkcję wydarzeń muzycznych. Taste the Music at the Castle po raz kolejny rok, dwie sceny. No i nas to cieszy bardzo.
2: Najbliższe, znaczy za tydzień w środę, 3 czerwca i właśnie całe wydarzenie jest w plenerze, tak? Bo i na dziedzińcu zamku, i na, nie wiem jak to nazwać, w parku zamku, na przed...
1: Wiesz co, my to tak nazwaliśmy main stage'em, bo to jest taka najbardziej reprezentacyjna ściana tego zamku, najładniejsza, najpiękniejsza i jako main stage. A dziedziniec zamkowy, no to każdy może skojarzyć chociażby dziedziniec w Poznaniu, na którym się odbywały imprezy. Mniej więcej to jest ten sam vibe, więc... No.
0: Tak się zastanawiam, czy ta przestrzeń, na której jest main stage, to nie jest na przykład w stylu dziedzińca zewnętrznego, bo to jest jednak między zamkiem a fosą, więc...
2: Na fasadzie budynku.
0: Na fasadzie budynku są wizualizacje, efekty tak, i tak dalej.
1: Tak.
0: A zamek w pełnej okazałości jest dla DJ scenografią. Tak to najłatwiej opisać.
1: Trochę chyba. Tak. My w ogóle jesteśmy zadowoleni, bo nie wiem, wiecie o tym, że jesteście w branży muzycznej, Tomasz tym bardziej przy produkcji, że wiele takich podmiotów, które organizuje imprezy, musi budować za setki tysięcy albo milionów złotych takie, wiesz, konstrukcje, ściany, powiedzmy, żeby to wyglądało jako ogromna scena. No, a u nas jakby to stoi od setek lat, więc to jest akurat duży plus.
0: A nie boicie się jakichś tam konsekwencji związanych z ostatnią aferą
2: Cirkulaco?
0: Nie macie takich problemów?
2: Temacik.
1: Wiesz co...
0: Nie ma rezerwatu.
1: Staramy się, żeby to nie było wydarzenie zimowe. Mhm. I to jest na pewno dobry plus, bo kurde, chłopakom i dziewczynom nie wyszło to wydarzenie, jeśli chodzi o pogodę. No, w maju się rzucać na takie wydarzenie, to wiemy, że to jest naprawdę prawie z motyką na słońce. To już chyba
2: Teraz mówisz o frekwencji.
1: Nawet mówię o pogodzie, bo nie ma co ukrywać, że nasze wydarzenie, wiesz, trochę liczą na pogodę. Jak nie jesteśmy Hiszpanią, czy wiesz, ludźmi z południa, że po prostu sobie pozwalamy na to, robiąc imprezy każdego dnia i deszcz to jest wręcz zbawienie, a u nas na odwrót, wiesz, jak jest.
2: Ale kwestia społeczna, hałasu, przeszkadzania komarom. Na Wilanowie dyrektor pałacu poleciał, więc no, odbiło się to dość szerokim echem.
1: No niby tak, ale słyszałem z tego, co słyszałem i co wyczytałem, tam na co dzień też są jakieś różne dziwne rzeczy, się dzieją, jest głośno, koncerty się działy, jakby to nie przeszkadzało, tak? A ta impreza przeszkodziła, więc...
2: Ale u was jest git. Ludzie lubią, dają okejkę, nikt nie narzeka.
1: Nikt nie narzeka, myślę, że Rydzyna trochę...
0: Nie macie problemów z mieszkańcami?
1: Nie.
0: Super.
1: Zresztą byliście bardzo panowie na tym słuchać. Zamku i wiecie, że to też nie jest jakoś, Bóg wie, jak głośno w samej centrum Rydzyny. A musimy też dodać, że Rydzyna to jest takie miasteczko, wioska wręcz.
2: Mój kolega był tam księdzem kiedyś i też daje okejkę.
1: No to kurde, może był na imprezie.
2: Radek był, no?
0: Radek był księdzem w Rydzynie?
2: No, był kiedyś tam wikarym.
0: Ksiądz Radek z Rydzyny.
1: Ale czekaj, bo mówisz, że był.
0: Jak z pana Tadeusza.
2: Nie.
1: Ale mówisz, że był, bo...
2: Wtedy go oskarżaliśmy, o różne rzeczy, ale przetrwał to.
0: Kościół zawsze oskarżano o różne rzeczy, przetrwa to i niestety...
1: To słowo był już tak,
0: można, wiesz.
2: Nie, ja tutaj w Poznaniu na łacinie i dobrze mu idzie.
0: Szach, ale to zawsze oni mówią mat, więc z kościołem się nie wygra.
1: Więc tak, jeśli chodzi o hałas, to nie, nikt jeszcze nie narzekał. Myślę, że dla Rydzyny to jest wydarzenie takie dość głośne, no bo ten zamek słynie z imprez, ale takich bardziej, wiecie, regionalnych, nazwijmy to.
2: Towarzyskich.
1: Też jakieś tam robią różne spotkania, wiesz, jakieś tam Harry Pottery się zjeżdżają z całej Polski, wiesz, rzeczy.
0: Ale pod kątem publikacji i szerokości jakby rozsławienia zamku, najlepszy event dla nich, taki promocyjnie.
1: Myślę, że nie.
0: Nie.
1: Myślę, że są imprezy, o których my do końca nie wiemy, a się zjeżdża po 3000, 5000 ludzi. Na,
0: aha,
1: tam. No okay. Więc wiesz, niekoniecznie siedzimy w jakichś tam rycerskich rzeczach, czyli nie interesuje nas pewnie to aż tak, jak tych innych ludzi, którzy się zjeżdżają z tej Polski i z tego, co wiem, to nawet kilka tysięcy ludzi się tam pojawia.
0: Czyli tym bardziej szacun dla osób, które zarządzają zamkiem, że mimo, że nie jest to jakby dla nich jakiś flagowy event, to co roku okejkę dają i ta współpraca, z tego, co pamiętam, przebiega raczej w przyjemnym i pozytywnym jakby zawsze świetle.
1: Tak. Jeśli chodzi o takie rzeczy związane ze współpracą, to co jedynie możemy naprawić, to może jakieś podejście do gastronomii, ale tak to wiesz.
0: Jakby ktoś dopiero włączył naszą audycję i zastanawiał się, o czym rozmawiamy, to naszym gościem jest Tomi Gustaw i rozmawiamy o imprezie Taste the Music at the Castle, czyli imprezie na zamku w Rydzynie. Można, jak widać, w Polsce w takich pięknych obiektach organizować rzeczy w dobrym klimacie. Kto nie wie, jak zamek w Rydzynie wygląda, to polecam wygooglować. Przypominam też, że na naszym Instagramie kemotbetubelecki, bez podłóg, bez polskich znaków, jest prosty konkursik, żeby wygrać wlotki na to wydarzenie. A teraz, żeby przedstawić naszego gościa, zagramy jego numer Shadow Rituals.

0: To jest audycja Kemot B2B Łęcki. Naszym gościem Tomi Gustaw. Tomek, ja mam o zamku bardzo, o waszej imprezie, która 3 czerwca odbędzie się w Rydzynie na zamku, bardzo wyrobione zdanie. Natomiast zastanawiam się, czy wy jako Taste the Music, organizując różne wydarzenia, czy mieliście jakieś pomysły na inne tego typu tak duże wydarzenia, na przykład w innych lokalizacjach i tak dalej, i jeżeli nie, to nie ma pytania, a jeżeli tak, to dlaczego ta Rydzyna wygrywa?
1: Wiesz co, Rydzyna jest na tyle wyjątkowym miejscem i szczególnym, że to się nie zdarzało, jak wiecie, za często. Kiedyś był taki festiwal, Tomasz mi podpowiesz, Electro City, nie, czy ja mówię, w Lubiążu?
2: Electro City
1: bodajże, ale coś ten klimat.
2: Chyba tak.
1: I to było też gdzieś mniej więcej w tym klimacie. I nie wiem, czy zauważyliście, ale w ostatnich latach pojawiło się dużo wydarzeń na zamkach. Nie wiem, czy
0: tak,
1: mam takie wrażenie.
0: One są na różnym poziomie, są realizacje tych wydarzeń.
1: Okej, okay, ale taki jest dziwny zbieg okoliczności, że od tego naszego zamku pojawiają się wydarzenia na zamkach, więc to jest akurat dla nas też plus. A wracając trochę do tego, dlaczego to miejsce, bo jest między Poznaniem a Wrocławiem, między Eską, która łączy nasze miasto, jest takim typowym środkiem komunikacji, bardzo, bardzo bliskim, jeśli chodzi o Rydzynę, bo wy z Poznania macie może z 50 minut, a z Wrocławia ludzie może z godzinę.
0: Rowerem raz pojechałem.
2: Wolno jeździsz. Przepisowo.
1: Przepisowo jeżdżę.
0: Rowerem raz jechałem, to 3 godzinki chyba było, czy coś takiego.
1: No to zobacz, to... A czekaj, tak było chyba, ty na set przyjechałeś
0: no,
1: z rowerem.
2: Można na imprezę do Rydzyny rowerem.
1: Więc wiecie, to jest też takie miejsce, które naprawdę, a my trafiamy jednak trochę lokalnie, ta impreza nie jest ogólnopolska, choć ludzie z Polski nas odwiedzają.
2: Ale polecamy.
1: Polecamy oczywiście, a jeszcze jest jedna rzecz, którą robiliśmy, jeszcze nie mieliśmy okazji się wtedy znać, panowie, to był hangar na naszym leszczyńskim lotnisku, bo mamy duże lotnisko szybowcowe.
0: Kiedyś.
1: Tak, i to też było mega wydarzenie, które robiliśmy w hangarze, gdzie stały samoloty po lewej i prawej stronie sceny podświetlone, także to też było fajne.
0: A inspirujecie się czymś, jakimiś wydarzeniami?
1: Myślę, że ekipa Circle z Francji, myślę, że ludzie, którzy robią coś ponad... Po prostu stawianie sceny i nagłośnienia w jakimkolwiek miejscu, no bo nie wiem, czy wiecie, myślę, że słuchacze dobrze zdają sobie sprawę z tego, że Circle słynie z wyjątkowych miejsc, dobranych pięknie artystów.
0: Tak, jak ktoś sobie nie wie, o czym mówimy, to prawdopodobnie i tak widział jeden z tych setów, ponieważ...
1: I niekoniecznie wiedział, że to jest akurat...
0: Dokładnie, bo jak jest elektronika i ładne widoczki właśnie, to zazwyczaj to jest set.
2: A mogę zapytać, czemu zrezygnowaliście z tej imprezy w hangarze? Co tam się posypało?
1: Wiesz co, dobre w sumie pytanie, nie pamiętam, jak to się stało. Nie wiem, czy to było tak, to chyba był taki przełom, że tam mieli oni trochę takie niejasności z Warszawą, bo wiem, że Warszawa jakby trzymała rękę na naszym lotnisku. Tam chyba się coś trochę pozmieniało i nie było chyba tak zielonego świata, bo robiliśmy 2 imprezy bodajże tam, 2 lub 3. No i później coś tam chyba nie mogliśmy się dogadać.
2: Myślisz, że jest szansa, że to jeszcze wróci?
1: Wróci, bo nawet w tym roku robimy jakiś festiwal, nazwijmy to, muzyki kolorowej, rozrywkowej w tym miejscu i artyści właśnie typu Skolim odwiedzą nasze miasto.
2: Czyli jest szansa, że jeszcze Taste the Music też wróci do hangaru.
1: No tak, ale naprawdę to było fajne.
2: Super, to trzymamy kciuki. Zamek w tym roku... Tylko polski line-up? Zmieniliście trochę podejście? Chcesz powiedzieć, skąd to się wzięło?
1: Myślę, że trochę ukłon dla naszych artystów, dla Polski. Trochę wyprostowanie zeszłego roku finansowo.
0: Właśnie chciałem pytać, czy ukłon dla księgowego też.
1: Nie ma co ukrywać, ale to mówimy wprost, bo nie jesteśmy tak dużym wydarzeniem jak chociażby Audio River, czy Sunrise Festival, czy ktokolwiek, że możemy sobie pozwalać co roku na artystów, wiecie, rangi Tripolis, Ten Walls i tak dalej, a to musi być jednak armia, żeby przyciągnęła ludzi, a nie tam jeden headliner czy dwóch. Nic praktycznie oni nie zmienili, szczerze mogę wam tutaj powiedzieć. I na dobrą sprawę myślę, że nie jesteśmy gorsi, a trochę gdzieś tam gramy, jeździmy i słyszymy ludzi, którzy niekoniecznie zagrają lepiej niż my na przykład.
2: A myślisz, że jak duży realnie musiałby do was przyjechać headliner, żeby zmienić trochę skalę i rangi tej imprezy? Myśleliście o tym kiedyś?
1: Rozmawialiśmy nawet prywatnie, Tomasz, że myślę, taki Clapton. Myślimy o takim Claptonie albo kimś, kto jest po kroju i możemy tutaj nawet kwotami rzucać, bo to nie ma co ukrywać. Każdy może napisać do managementu i dostanie jakąkolwiek
0: odpowiedź. Ile kosztuje Clapton?
1: No,
2: nie ma czegoś takiego.
1: Nie ma czegoś takiego.
2: Ja się nie zgadzam z tym, że znaczy każdy może napisać, ale to tak nie działa, że dostaniesz kwotę.
1: Okej, okay, ale dostaniesz i wiesz, że niektórzy przepłacają i jeśli masz dużo pieniędzy, to możesz go przepłacić.
0: Ile kosztuje Clapton?
1: No, jak masz 100 tysięcy złotych, to myślę, że przyjedzie.
0: Za 100 tysięcy złotych?
2: Ja myślę, że zależy gdzie i kiedy.
0: Okej. Okay. To dużo pieniędzy.
2: No.
0: A za ile przyjedzie Angelo Mike?
1: Za
2: 100 tysięcy złotych nie kosztuje na pewno cały line-up.
1: Na pewno nie.
0: No to są duże różnice.
1: Słuchajcie, to jest tak, że nie liczymy my ludzi w tysiącach, tylko w setkach. No, na naszym festiwalu to jest duże słowo wręcz, bo to jest event jednodniowy. Więc no,
2: ale dwie sceny.
1: Ale dwie sceny.
2: Dużo osób nazwałoby to, że robi festiwal.
1: Trochę tak, no. Myślę, że tak, ale jednak jesteśmy tym eventem jednodniowym.
0: Skromnie tak mówisz o tym wszystkim. Ja ze swojej strony, bo miałem przyjemność dwa razy zagrać dwa, trzy lata temu, coś takiego. I naprawdę ta realizacja na tym dziedzińcu, na tej fasadzie z zamku, myślę, że mogę to powiedzieć, robi ogromne, naprawdę europejskie wrażenie. Więc jeżeli ktoś chce pojechać na tego typu wydarzenie, to skoro Tomek tutaj tak dość skromnie o tym mówi, to ja. A Kemot gra, więc też może mu nie wypada, to ja zapraszam serdecznie.
2: Ja myślę, że trzeba w press release na przyszły rok napisać, że to jest festiwal i wtedy łatwiej będzie przekonać ludzi do wydania tych pieniędzy na bilet, bo bilety, trzeba sobie powiedzieć to wprost, są bardzo tanie jak na takie wydarzenia.
1: No tak, 99 zł.
0: Naprawdę?
2: 99 zł na ten moment, tak?
1: Tak, na ten moment zostało ich tam kilkanaście sztuk za 99, więc też musimy to dodać, że jakby przeskoczy to za, myślę, że lada chwila. Na większą cenę i co? No
2: ale
1: i
2: będzie to kwota jaka?
1: 139 zł.
0: To no kochani, dalej. Kochani, skoro sold out w Bydgoszczy na tarasie letni, to wszyscy teraz już do Rydzyny. Zapraszam serdecznie.
2: A ja, żeby zachęcić, wykopałem ciekawy numer na festiwalu, który właśnie mówmy, na festiwalu w zamku, który Tomek organizuje, będzie Nowika i Mr. Lex i żeby sprawić przyjemność wam obu, puściłem tutaj Nowikę This Time w remiksie.
0: Ty, ostatnio, no ja ostatnio to, kurde, grałem to teraz w ten weekend gdzieś, zajebisty
2: numer.
0: Nie
2: wiedziałem, że to Nowika, nie?
0: Wiedziałem, że to jest Nowika. Nie wiedziałem, jak grałem, ale dopiero potem patrzę, co tu jest Nowika, zajebisty numer. On jest dość stary, ale jest mega dobry.
1: To jest Lobbyrds.
0: Tak. Kurde, dobry to jest.

0: Audycja KMODB2WNSKI. Naszym gościem Tomi Gustaw. Panowie, wy 3 czerwca na Zamku występujecie, zarówno KMOD, jak i Tomi Gustaw, chociaż tutaj Tomek mam, poprawcie na fejsie, bo nie ma, że występujesz, a jesteś tam główną gwiazdą w opisie na fejsie, więc jak się tutaj przygotowywałem do programu, to i tak samo w bileteriach, to warto uzupełnić.
1: Czekaj, na Facebooku chodzi ci o wydarzenie?
0: Nie wiem, czy KMOD jest, szczerze mówiąc, ale ciebie na pewno...
1: Nie, bo my jesteśmy, wiesz, bardzo...
0: No bo o was nie trzeba mówić, ja rozumiem. Słuchajcie, ale na...
2: Nie ma. Ostatnio musiało być aktualizowane wydarzenie jeszcze przed
0: ogłoszeniem.
2: Także nas w line-upie oficjalnie nie ma, Tomek.
1: No kurde, nie wiem, czy zagramy.
2: Teraz a kto się tym zajmuje u was?
1: Ja.
0: Zwolniony.
1: No więc Tomasz, najbliżej przyjdziesz do mnie i sobie zrobimy grilla.
2: Nie, no to mój agent za takie wtopy bierze podwójną stawkę.
1: No to niech pisze.
0: A ile to jest 2x0?
2: A czemu tak nisko mnie oceniasz?
0: Bo nie masz agenta, więc już tutaj cię złapałem.
2: A skąd wiesz, że nie mam?
0: Troszkę się znamy.
2: Nie, może dla ciebie jest tak po znajomości tylko.
0: Okej, dobra. Na kogo warto
2: nie,
0: pójść?
2: Nie, no proszę, dlaczego mnie tak nisko oceniasz? Powiedz teraz słuchaczom.
1: Ja zaraz przyjdę, panowie.
0: Czek.
1: Zaraz wracam. Macie tu wodę gdzieś?
0: Dobra, wyjaśnione. Na kogo posłuchać chętnie podczas tegorocznego zamku? Nie można wymieniać wszystkich. Dwa nazwiska.
1: Bardzo kurde, proszę. Jeśli Tomiego nie ma i KMOD-a, to ciężko mi powiedzieć, ale...
0: Też tak zawsze mam.
1: No właśnie, ale jest tak, że staraliśmy się dobierać line-up, żeby był trochę odświeżony, trochę ludzi, którzy już zagrali. Myślę, że fajnym wydarzeniem jest na przykład to, że odwiedzi nas po raz pierwszy Nowika z Leksem. To będzie jakaś taka trochę odskocznia, ponieważ tych live'ów było mało.
2: Są trochę headlinerami?
1: Troszkę headlinerzy. Angelo Mike, czyli już no, taka legenda polskiej sceny. No, myślę, że wiesz, każdy znajdzie coś dla siebie.
0: A Tomek? Na kogo byś... Tomek. Jeden Tomek, drugi Tomek.
1: Grówski?
0: KMOD.
2: Duszne granie.
1: Duszne granie.
0: Super. A ja tam na tego...
2: Duszne granie i Nowika z Leksem.
0: Ja na tego wariacika bym sobie poszedł z Warszawy. Wejkuma.
2: No, Kum-kum?
1: Tak,
2: kiedyś to jest dobra anegdota.
0: Dawaj.
2: Kiedyś, kto to był? Macon grał z Wejkumem na imprezie Tylko Polskie Techno, którą organizowałem i podchodzi do mnie kolega i mówi, a ten Macon i Kum-Kum już grali? Także Majkon i Kum-Kum.
0: Ale my też mieliśmy, tak w ogóle, czy nie, że nam zmieniali, ale że do mnie mówili tam, ej, KMOD, coś tam.
2: A tak, mnie też pytali kilka razy, czy jestem Michał Łęcki.
1: A, widzisz.
2: Natomiast agenci regularnie piszą do mnie maile, hello Kermit. To jest jakby moje ulubione. Hello Kermit.
1: A może to jakiś drugi alias się pojawił?
2: Ja wtedy odpisuję, no worries, you can call me Kermit, just please confirm the deal.
1: Tak, słuchajcie, to jest tak, że Wejkum no trochę zmienia Kum-Kum. trochę zmienia stylowo się tekst tego,
2: i co teraz
1: mówił.
2: Gra Kum-Kum?
1: Nie, myślę, że to już chyba bardziej melodycznie pójdzie, może taki melodic chaos. Bo on grał na Tylko Polskie Techno, tak? On tak
2: grał.
1: Tak mocno grał?
2: No nie grał, no ale już wiesz,
0: wszystkich już zagrał.
1: Grał house wtedy, Polskie Techno.
2: Wtedy grał taki bardziej tech house, coś tam paru purystów wtedy miało do mnie pretensje za dobór tego line-upu, ale był, myślę, wtedy i dalej jest ciekawą osobą na polskiej scenie, więc zależało mi, żeby pójść trochę szerzej i żeby go zaprosić.
1: Słuchaj, i tak Circo Loco było festiwalem techno, więc u nas już
2: no, jak Circo Loco było festiwalem techno, to Wejkum też.
1: Może grać techno.
0: Onet nie może się mylić.
2: Ale grał teraz na imprezie Dualizm, tworzonej przez duet Plus 2 i ten...
1: A to jest tak Plus 2 czy Plus 2?
2: Nie,
1: tu, czy
2: no śmieję się, bo tutaj mamy z nim i tak sobie zażartowałem.
1: Jesteście udani.
2: No i podobno właśnie tam miał grać takie bardziej melodic techno, bo się zastanawiałem, jak on będzie pasował, bo tam grał taki chyba Włoch 1926 z Afterlife'u i tak mówię, kurde, tam chłopaki z tego Plus 2, czy Plus 2, czy Plus 2.
0: Fajne chłopaki, no, fajnie grają.
2: I właśnie ten przedstawiciel Afterlife'u i Kum-Kum i jak to tam gra, ale podobno wszystko grało pięknie, więc tym bardziej jestem też ciekaw jego seta. No ale myślę, że jest dużo super jakby grających. Tak. After Sunday, z którym ostatnio graliśmy, też też myślę taka selekcja, że tam dobrze to wypadnie na zamku.
1: Grają back to back z Nukasą, więc oni okay. tak się dobrze znają.
0: Lukas, myślę, Nukas. Grał na Burning Manie, tak? Dobrze kojarzę?
1: Tak, grał. Tak, tak, tak. Teraz grał przed, nie, przepraszam, po Hot Sins, tak, 82 w Munie, więc tak, no line-up spoko. Duszne granie, masz rację, z debiutem w ogóle, debiutancki set.
2: Jakie, jakie back to backi jeszcze będą?
1: Nukasa After Sunday, ja z Wojtkiem.
2: Tak, jeszcze nie spodziewaliśmy. Klasy.
0: Gwiazdy.
1: Wydarzenie. No, kto tam jeszcze? Nie, no nie wiem. Chyba tak.
0: Słuchajcie, a nie samym... Nie
2: tak?
0: samym
2: nie za... backów więcej?
1: No, chciałem jeszcze, żebyś ty pograł może ze mną albo ze Stefanem. Pogadamy, ale nas na razie nie ma, więc co tam i tak jeszcze jest takie, wiesz.
0: Ale Kemo do 22 chodzi spać.
2: Closing znowu gramy?
1: Oczywiście. No, tak jak lubisz.
2: Super.
0: Nie samym zamkiem Taste the Music żyje. Kolejne duże wydarzenie. Taste the Music odpowiada za scenę na Sunrise.
1: Tak, tak, po raz drugi.
2: To jest podane oficjalnie, nie jest podany jeszcze oficjalnie line-up. Kiedy go poznamy?
1: No właśnie, to się wszystko dzieje.
0: Tutaj. Niech, gadasz z kolegami przy piwku, daję kilka nazwisk.
1: Tu ja się wszystko dzieje i jakby panowie, ciężko mi nawet powiedzieć, jaka to będzie data.
0: A myślisz się za to zabrać jeszcze?
1: Jaki dzień, bo dostajemy po prostu z dzień czy z dwa dni przed, że na przykład tam ogłoszenie będzie w czwartek o 10 rano i jakby ciężko mi powiedzieć, czy to będzie za tydzień w czwartek, czy za dwa tygodnie w czwartek.
2: To by w środę nie puszczali, bo będzie ciężko komunikacyjnie.
1: No, rzucam ten czwartek na zasadzie takiej, wiesz, metafory, no może być tak, że to będzie wtorek, ale ciężko mi powiedzieć i nie będę rzucał tutaj jakimiś datami, żeby strzelić sobie w kolano.
2: Ale będzie dobry skład.
1: Będzie dobry skład, walczymy o fajne nazwiska, jeśli chodzi o zagranicę. Myślę, że dużo też ciekawych nazwisk z Polski, które pojawią się pierwszy raz na Sunrise i to będzie ciekawe, więc no tak, czekamy.
2: To jeżeli chodzi o to, jak znamy aktualnie line-up sceny Taste the Music, jeżeli chodzi o Sunrise Festival, wybrałem tutaj świetną piosenkę, Tommy Gustav, Nobody Else.

0: Audycja Kemot B2B Łęcki. Naszym gościem jest Tommy Gustaw. Rozmawiamy sobie o planach Taste the Music, o imprezie Taste the Music at the Castle, ale nie tylko, bo poruszyliśmy tutaj też wątek Sunrise Festivalu. Oprócz tego dzieje się dużo, dużo więcej. Za wami pierwsza impreza na Ibizie i przed wami kolejna impreza Taste the Music na Ibizie.
1: Tak jest. Kolejna w lipcu. Pierwsza była na zdrowie. Pierwsza była w zeszłym tygodniu, także no, cieszy nas to, że próbujemy, bo nie ma co ukrywać, to już są szerokie wody, dość takie, wiesz, w tej metce, nazwijmy to, kurde, muzyki elektronicznej.
0: Duża konkurencja?
1: Ogromna, no wiesz, bywałeś nie raz, wiesz, że to tam plakaty jeden na drugim wręcz wisi, nazwiska przeganiają jedno z drugim, więc no, my to żuczki wręcz, ale no wiesz, klub o małym capacity, próbujemy, myślę, że lipcowy termin będzie już taki bardziej, że tak powiem, turystyczny, więcej ludzi będzie na ulicach, więcej osób będzie gdzieś tam, może nie tyle, że przypadkowych, ale zainteresowanych tym, żeby zajrzeć w ten sposób, bo no tutaj właśnie, bo ten maj jest taki, wiesz, że ludzie jeżdżą na openingi, na grube, nazwiska, my to tam próbujemy, powiedzmy, żeby się pokazać. No więc tak, w lipiec to jest kolejny termin, mogę zdradzić, możemy?
2: Tak.
1: Możemy, że po prostu Tomasz będzie z nami razem.
2: Brawo.
0: To będzie chyba ósmy wyjazd na Ibizę.
1: Ja pierdzielę, kurde. Weteran.
0: Bardzo lubię.
1: Tak,
0: nie
1: ja
0: będę
1: też.
0: Ściemniał.
1: Ja też. Wiemy. I jakby miałem w ogóle okazję pierwszy raz lecieć na Ibizę grając jako DJ, więc to też było dla mnie takim spełnieniem marzeń, bo kiedyś sobie powiedziałem, że jak będę gdzieś jeździł grać, to jako DJ, niekoniecznie jako, wiesz, klubowicz. No i na przykład tak zaliczyłem Sunrise, tak zaliczyłem Outriver Festival, Wisłoujście, bo ja nigdy nie byłem na tych festiwalach jako klubowicz, tylko po prostu jako DJ od razu. No i ta Ibiza też tak się udała. A teraz idziemy o krok dalej, próbujemy Taste the Music, dwa terminy w czasie sezonu, pierwszy już za nami, no i lipcowy, mam nadzieję, że trzymajcie kciuki, że się uda lepiej.
0: Czyli polecamy serdecznie, gdyby ktoś wybierał się na Ibizę, to warto wybrać ten sam termin, który my, to jest
1: 14, 15, w tych dniach najlepiej jakby się pojawił, bo wiadomo, no tak ciężko, żeby sobie przyjechać na parę godzin
0: tak
1: na Ibizę.
0: Jest, więc tak jest, ale my gramy 14 lipca.
1: Być może 13, jeszcze też się nie informowałem o tym. Tak, ale to wszystko się dzieje. A porozmawiamy za chwilę.
2: Byleby nie 11, to jak nie może 11.
1: Nie. To jest tak, że.
0: No, loty już mam na 12.
1: Też radę.
2: Najpierw jakiś dżecik podstawimy.
1: Nie, to jest tak, że my też lecimy w poniedziałek, czyli 12.
0: Nie.
1: 13 jest, przepraszam, w poniedziałek.
0: Aha.
1: 13 w poniedziałek.
0: Ale ja mam 14 loty. Dobra, pogadamy.
1: Jak 14 loty?
0: Pogadamy o tym z anteną.
1: Jezus Maria, przepraszam chłopaki. Państwa, którzy nas słuchają, ale.
2: Ale chłopaki lecą.
0: Dobra audycja.
2: Już lecą.
1: Musimy was przeprosić. My sobie o tym pogadamy, także wracamy. Stanęliśmy na tym, że drugi termin jest na Ibizie. Być może zagra w Kemot. Także słuchajcie, będziecie na pewno poinformowani na naszych socialach, czy będzie, czy nie.
0: Jak ktoś z naszych słuchaczy się zastanawiał, czy jest duża profesjonalizacja w tej naszej branży, no to tutaj macie przykład.
2: No, chyba nasz redaktor naczelny z początku audycji, Michał, chyba faktycznie nas nie słucha, skoro nas chwali po tych audycjach.
0: To prawda.
1: Tak?
0: Nie, może on lubi, jak załatwiamy tu prywatę na forum. Może.
1: Pozdrawiamy, ale nie, tak, wracając do tematu, dwa terminy Ibiza w tym roku i bardzo nas to cieszy, Taste the Music, taki label showcase typowy. Wierzymy w to, że trochę zasilimy to polskim line-upem. To jest w ogóle... Panowie...
2: Podstawisz tam kogoś najwyżej.
1: Ja wiem, że tutaj wyczuwacie ironię, ale chodzi też o to, że Polacy są wszędzie i musimy zrozumieć, że Polacy naprawdę są wszędzie, w każdym zakątku świata. I nawet jak byliśmy grać w maju, to słuchajcie, odzywały się do nas osoby, które nagle były na wyspie i są z Polski. I to jest w ogóle taki...
2: A jakie łapiecie? Na Tinderze?
1: Michał, Jezu. No właśnie ja chciałem powiedzieć. No, w końcu usuń tą aplikację.
2: Nie mam, teraz jest tak.
1: Teraz jest tak, że po prostu Polacy są wszędzie, w każdym zakątku, jak dajemy informacje na socialach, to oni nagle się odzywają, że akurat jestem na Ibizie, czy możecie mi wpisać na listę, i nagle ktoś jest z Wrocławia, 5 osób, nagle ktoś jest z Warszawy i tak dalej.
0: To apelujemy do tych wszystkich, którzy piszą o wpis na listę, żeby wsparli polskie imprezy na Ibizie i kupili wejściówki.
1: Na przykład, a są dostępne na Resident Advisor lub na 4Venues, czyli taka strona typowo, która działa na Ibizie mocno.
0: Nice. Tomek, powiedz mi, już tutaj sobie powoli dochodzimy do końca tej audycji. Co tam u ciebie, jeżeli chodzi o DJ-ską twoją karierę i producencką też?
1: Wiesz co?
0: Są nowe release'y?
1: Tak, w produkcji jest w sumie dwa utwory są skończone. Jeden jest z Wojtkiem, czyli z moim partnerem w Taste the Music, to jest w ogóle historia. Pierwszy raz od 15 lat będziemy mieli wspólny utwór. Fanfary jakieś?
0: Będzie hicior?
1: Będzie hicior. I teraz jest tak, że...
2: I w którą stronę idziecie bardziej? Nie, afro house'u,
1: no
2: czy
1: właśnie
2: house'ową,
1: to jest połączenie trochę indie dance, trochę jakiegoś house'u z jakimś takim trochę może zadziorem. Nie wiem, puszczę wam poza, okay, poza audycją.
2: Okay. Tak, brzmi ciekawie.
1: No bardzo, bardzo. Myślę, że to będzie fajne połączenie, ale jakby samą ciekawostką jest to, że działamy od tylu lat razem, a nie mieliśmy wspólnego utworu. I to jest jakby taka... Takie dla nas.
2: Tak, kto jest większym producentem? Wojtek czy ty?
1: Razem. Wojtek siedzi dużo przy produkcji, ja też siedzę, tylko jakby nie mieliśmy... Wiesz, to jest tak, że my tworzyliśmy duety osobne, bo on był jako Louis Kibi, oni razem tworzyli, a ja byłem wcześniej jako Groove Cocktail z kolegą. Jakby przecinaliśmy się, żyliśmy razem i współpracowaliśmy, ale oni na przykład nam robili remiksy, a my im, a nigdy także collab. Wiesz, co chodzi, że razem na zasadzie wspólnej i to jest ten czas. No.
0: A będzie jakiś nim dwa remix?
1: No właśnie, kurde, podobają mi się te rzeczy. Taki jeden z piano jest bardzo super z waszym przyjacielem,
2: Michał
1: kolegą.
2: Miecie, tak, no, to jest główną robotę robi.
1: Ale super track, nie? Bardzo. To jest fajna rzecz.
2: Przygotował się do audycji.
1: Nie, po prostu słuchałem go nieraz, bo mi się podoba. Ja lubię, bo to jest takie, ja lubię bardzo melancholijne takie rzeczy. To masz, zresztą masz podobnie, myślę. Tak. A ten track nie jest bardzo wesoły jakiś, więc tak.
0: Ale Michał nie jest bardzo wesoły, więc jakby nie mogło być inaczej.
1: Nie, ja myślę, że wielu...
0: W sensie Kmieciak, nie? Ten jest bardzo wesoły.
1: Ja myślę, że wielu pianistów, czy zresztą wielu muzyków chyba jednak woli molowe takie
0: to prawda.
1: Rzeczy. Tak.
0: To prawda. No dobra, a co u ciebie DJ-sko w najbliższym czasie? Jak jest oprócz tej z The Music at the Castle i Ibizy, jakieś fajne rzeczy, o których warto opowiedzieć, zaprosić, zapowiedzieć?
2: Trudno się wylosować.
1: No właśnie, to jest tak, że sami wiecie, bo dużo też jeździcie i podróżujecie. Każdy chce być wyjątkowy, każdy event ma być wyjątkowy, każdy chce, żebyś nagrywał zaproszenia albo promował ich jak najwięcej. No ciężko mi teraz...
2: A na najbliższy weekend zapraszasz na coś? Czy po prostu całą energię skupiamy
1: w Poznaniu z naszym cyklem We Groovin w Słodowni z Wojtkiem, ale jest dużo się dzieje w Poznaniu. W ogóle jest bardzo ciepło.
0: Więc który dzień? Ciekaw. W piątek? W sobotę.
1: Później jesteśmy, co tam jest? Później już jest Zamek, później jadę do Krakowa, później do Warszawy.
2: Okej.
1: Okay. Ale mamy też...
0: Mont znowu? Czy za tym razem?
1: Błysk.
2: Fajne realizacje.
1: Mamy też Tallinn w Estonii, dzisiaj powietrzu, Londyn znowu, Azerbejdżan.
2: Amsterdam?
1: Amsterdam to październik, nie? Więc tam gdzieś tam daleko.
0: A Azerbejdżan będzie znowu?
1: Baku, gdzieś tam tak... Rozmowy.
2: Baku skład. Kemot, na co zapraszasz ten weekend?
0: Ja zapraszam w ten weekend na imprezę Esku w Żuku, której się bardzo nie mogę doczekać, bo to jest dosyć wyjątkowa impreza. Moim zdaniem chyba, no offense Michał, ale no, wydaje mi się, że tak pod kątem natury to najładniej położona plenerowa miejscówka w Poznaniu.
2: A Ogród Szeląg?
0: A Ogród Szeląg też, ale takich, które zahaczają jakkolwiek o elektronikę, która bierze nas pod uwagę, to ta parkowość tam taka i tak dalej robi robotę. Wiadomo, nurcik, zachody słońca i tak dalej na zawsze w sercu, ale ten leśny klimat jednak w tym Żuku.
2: Który dzień?
0: W sobotę.
2: Okej, okay. A czyli tutaj już się walczycie.
0: Mamy klesza.
1: No, ale jakby, słuchajcie, miejsce jest dla wszystkich. Myślę, że to jest też tak, że czym bardziej ciepło i otwarte miejscówki plenerowe, tym wiadomo, jak będzie funkcjonować.
0: Jak będzie padać, to Michał ma farcika, a jak nie będzie padać, to ja mam farcika. No zobaczymy. No,
1: ale miałem okazję grać w Żuku i akurat też w zeszłym roku, jak był opening Esku, to jest taki opening, można tak to nazwać,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tego opening sezonu.
1: No więc pięknie, no kurde, trzymam kciuki za pogodę i myślę, że ta impreza będzie...
0: Super. Zagramy kamień, papier, nożyczki z chmurami.
2: Ja was pogodzę, ja zapraszam na piątek. Tak, najpierw gram z nimi dwa w ogóle podczas koncertu w Stanach na scenie Red Bulla na stadionie. Ciekawe w ogóle. Zdziwiłem się, ale spoko, fajne.
0: A że potem, jak? Że...
2: jako nim dwa, gramy, jest scena Red Bulla podczas koncertu w Stanach i gramy tam.
0: W sensie, że ludzie są na koncercie w Stanach, ale...
2: Nie wiem, chyba to jest przed, albo po, albo coś takiego. Jeszcze muszę się dowiedzieć godzin, ale jest to w ramach koncertu w Stanach. Jest taki na kontenerze, jeden kontener jest drugi, tam jest scena. i my z tego gramy i normalnie mają ludzie się bawić, więc zobaczymy, co to będzie.
0: Okay.
2: Ciekawe.
0: Masz przygotowany jakiś repertuar specjalny?
2: Dość świeża sprawa, więc trzeba się przygotować, ale no nie, no gramy swoje, wiadomo.
1: Fajnie, fajnie.
2: Gramy swoje, a potem z Lulu Maliną gramy w nurcie w piątek, więc nie będę wam wchodził w sobotę tutaj, bo w sobotę ja ląduję w Gdyni w drugim domu.
1: Czyli w piątek grasz 2 gigi, no to kurde.
0: Ale on jest zawodowy.
1: To jest kaliber.
0: On tak regularnie robi. No. Mhm. On jest ogarnięty.
1: Trochę Red Bulla, trochę nurtu. No tak.
2: Dokładnie.
1: Super.
2: Tomek, dziękujemy bardzo i zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: Bardzo szybko.
2: 3 czerwca, jeszcze raz powtórzymy, Rydzyna, Taste the Music, Zameczek, piękna realizacja, naprawdę z całego serca serdecznie polecamy, tym bardziej, że bilety, tak jak rozmawialiśmy, nie są zbyt drogie, 130 zł, tak?
0: Teraz 99, a potem 130.
2: Także warto. A konkurs!
0: Właśnie,
2: ktoś oddał głos.
0: Czy ktoś oddał głos?
2: Dobrze powiedziałeś, że jestem ogarnięty. Stary.
0: Ja.
2: Ale by było.
0: Słuchajcie, nie.
2: A już, byłby no i z konkursem w tym roku.
0: Może napisał direct message. Nie, nikt.
1: Słuchajcie,
0: nie wziął udział.
1: Biorę te bilety z pomogiem do domu.
2: Mogę je przypominać.
0: Czekaj, jeszcze tu odświeżam.
2: Foch.
0: Może jakąś topę walnąłem. Nie, no moim zdaniem nie.
1: A w ogóle, Michał, ty masz środę wolną?
2: No nie, no jak w Bydgoszczy, w Bydgoszczy, teraz letni, w ogóle przy okazji pozdrawiam Bydgoszcz, kocham to miasto, po raz kolejny sold out mamy w Bydgoszczy, to jest w ogóle super sprawa, tam fajnie tam się gra w tej Bydgoszczy,
1: super,
2: jest dobrze.
1: Super, super.
0: Nikt nie wziął udziału w konkursie.
2: Ale o której godzinie, Tomek?
1: O której grasz w Bydgoszczy?
0: Ja miałem też propozycję z Bydgoszczy, ale powiedziałem, że nie, że jest nie do zrobienia.
2: Co ty, 2 godziny drogi?
0: No, ale ja tam jakiś taki środek mi proponowali.
2: No, zaraz pogadamy.
0: Dobra, na koniec Moszem, Lazarus Man, Diamonds, mega fajny nowy numer z udziałem Lazarus Mana, jednego z fajniejszych wokali, jeżeli chodzi o muzykę Afro House.
2: Buziaki.
1: Buziaki. A.

0: Zawodowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.

Janis Joplin z doskonałej płyty Pearl i kawałek Cry Baby. Z jednej strony piosenka o miłości, najprawdopodobniej o stosunkach damsko-męskich, aczkolwiek jak tekst nie bierze się pod tym kontekstem, też idealnie pasuje do takiej bezwarunkowej miłości matki do dziecka. Także dziś Dzień Matki, ale najlepiej niech ten Dzień Matki trwa cały czas, do końca świata i o jeden dzień dłużej, cytując polskiego klasyka. Drodzy słuchacze, no, jako że dziś tak naprawdę audycję układałem dość mocno na kolanie, dość mocno zmęczony i w ogóle dość szybko przyszedłem do radia, ale istniało ryzyko takie, że jak nie wyjdę o tej, a nie innej porze, to po prostu zwyczajnie zasnę na kanapie i Arek się zdziwi, jak prowadzący nie przyjdzie, ale no, jestem po 1500 kilometrach. Gdzieś tak około godziny 6 nad ranem przyjechałem dopiero, także prawie że cała nieprzespana noc, a trzeba było pieska odebrać i jeszcze kilka rzeczy ciekawych zrobić, także troszeczkę umieram. Mam nadzieję, że nie będzie tego za bardzo słychać, ale muzycznie rzeczywiście będzie disiaj bardzo leniwo, dzisiaj bardzo slowcore'owo, dość powolnie, chociaż owszem, pojawią się gdzieś tam skrzeczące gitary, ale skoro zaczęliśmy od Janis Joplin, no to jeszcze pogramy sobie jedną panią. Tą panią oczywiście, drodzy słuchacze, będzie Chan Marshalls i przejdziemy sobie do chyba mojej ukochanej jej płyty Moonpix i zaczniemy od numeru Crossbones Style.

Bo w wcześniejszych płytach, takich jak Myra Lee czy What to the Community Think, z takiego punk bluesowo-folkowego grania, Cat Power wyciszyła się prawie że całkowicie i nagrała moim zdaniem najlepszą płytę w swojej karierze muzycznej, chociaż też późniejsze płyty jak najbardziej też są fajne. Nie żeby te wcześniejsze nie były. Ja ogólnie jestem dość dużym fanem Cat Power. No ale właśnie Moonpix to jest ta płyta, która gdzieś sobie zawsze stoi na piedestale tych jej dokonań. Taka wyciszona, taka troszeczkę hipnotyczna z tym takim jej zachrypniętym głosem. I płyta wbrew pozorom jest dość zadziorna. Cat Power, jak to na wcześniejszych krążkach, nie boi się poruszać tematów trudnych, nie boi się poruszać tematów gdzieś tam jakichś niebezpiecznych, ale też jest tutaj taka nuta muzycznego optymizmu i tak ta płyta praktycznie cała brzmi. To co? To jeszcze jeden numer z Moonpix. Będzie to Metal Heart.

Cat Power, drodzy słuchacze, i dwa numery, Crossbone Style, Metal Heart, a płyta, której mieliśmy okazję posłuchać, to Moonpix. I teraz przechodzimy do królów takiego slowcore'owego, gitarowego grania, chociaż ten numer, który tak przed chwilą był z tą taką gitarą, która właściwie z tymi kilkoma gitarami, która gdzieś tam, każda gdzieś tam sobie przygrywała swoje rytmy, już zapowiedział to, co będzie teraz. A będzie grupa Acetone i ich płyta Acetone. O dziwo, to nie jest pierwsza, tylko trzecia. Wśród krytyków w ogóle zdania a propos tej płyty są bardzo podzielone i raczej negatywnie, a fani tejże grupy po prostu tą płytę też stawiają bardzo, bardzo wysoko. Może nie w bardzo bogatej dyskografii Acetone, ale bardzo dużo osób po prostu zwyczajnie twierdzi, że najlepsza płyta w historii i robią drop mic'a. I w sumie jestem w stanie się tutaj z nimi zgodzić. Także z płyty, która raczej nie jest aż tak często wybierana, dwa numery sobie zagramy, potem przejdziemy do tej, która rzeczywiście jest tą taką perfekcyjną dziesioną, jak to można określić, ale teraz płyta Acetone i Every Kiss i All the Time.

Acetone i płyta Acetone, a dwa numery za nami, Every Kiss i All the Time. A teraz przechodzimy do ich debiutanckiej płyty, do płyty Cindy, i tutaj jedną piosenkę sobie zagramy, ale sama płyta rzeczywiście, po tym jak już chłopaki weszły do studia, dała taki, można powiedzieć, szkic, taki blueprint tego wszystkiego, co będą później tworzyć w całej swojej gdzieś tam muzycznej historii. I też jest chyba hołdem do wszystkich artystów, którymi się gdzieś tam inspirowali. I tak jak moim ostatnim gościem właśnie mieliśmy okazję posłuchać sobie krążka Last Romantic Warrior, gdzie tych inspiracji muzycznych naprawdę jest wiele, od takiego noir country przez funk, po takie soulowe granie, to tutaj chłopaki rzeczywiście podobnie zaszalały na płycie Cindy, bo jak sobie przyjrzymy, numer, od którego, który sobie dzisiaj zagramy, to jest totalny hołd do nagrań Velvet Underground, w szczególności gdzieś tam do płyty Ocean. Później na przykład mamy w jednym z kawałków wykorzystane wersety Yoldo One That I Want z Travolty i Olivia Newton-John, i tam to zresztą bardzo fajnie słychać. Gdzieś tam jakieś takie granie typu Isaac Hayes, który gdzieś słuchał za dużo Matt Honey, czy też Endless Summer, to jest jak taki Black Sabbath. Także rzeczywiście widać, że chłopaki po prostu weszły do studia i każdy przyniósł gdzieś tam swoją ulubioną płytę i stwierdził, to zróbmy swoją, ale każdy z nas chce coś od siebie tam dać. I wyszło naprawdę to rewelacyjnie. Ja bardzo lubię płyty, które gdzieś tam nas rzucają po różnych stylach gatunkowych, nie zamykają się tylko na jedno, ale oni też dorzucili do tego tą taką swoją leniwą muzyczną estetykę. Także płyta Cindy, a numer, który posłuchamy, to ten, który ją otwiera, Come On.

Marek, myślałem, że mnie zabije. Na szczęście ma wykres piosenki, także może patrzeć sobie i nie musi biegać do konsolety, bo rzeczywiście ten numer ma takie momenty, że my już wszyscy myślimy, że koniec, a on się zaczyna rozwijać po raz kolejny. Dobrze, drodzy słuchacze, slowcorowe granie kontynuujemy dzisiaj, a jak slowcorowe, to chyba Bedhead też oczywiście musi się pojawić, płyta Transaction de Novo. No, płyta, która jest też, można powiedzieć, taką indie rockowo, slow rockowo biblią dla wszystkich gdzieś tam późniejszych muzyków. Ja wybrałem sobie jeden numer, który idealnie reprezentuje praktycznie całą płytę, bo na tej płycie ogólnie rzecz biorąc, ona jest dość prosta i tutaj doskonale słychać to takie slowcorowe podejście, że mniej znaczy więcej. Czyli wszystko to składa się gdzieś tam z jakichś pojedynczych nut, które jednak dają nam ten taki efekt, jaki chcielibyśmy słyszeć. No i właśnie More Than Ever to jest taki numer, który rozwija się takim bardzo, bardzo spokojnym tempem i w pewnym momencie się wycofuje w momencie tego takiego swojego ostatniego dźwięku, które rozpoczynają takie ospałe, wręcz monotonne dźwięki perkusji. I to wszystko gdzieś tam narasta, ta cała struktura i w pewnym momencie po prostu zwyczajnie się przepięknie kończy. I cała płyta to jest takie jedno wielkie budowanie napięcia, piosenka po piosence, a numer, który my posłuchamy, jest kwintesencją praktycznie wszystkich tych, które na tej płycie się pojawiły. Bedhead i More Than Ever.

I teraz, drodzy słuchacze, pora na takiego troszeczkę jazzującego, slow rockowego grania i będzie grupa z Boston, Massachusetts, czyli grupa Karate. No i to jest w ogóle szaleństwo, bo tutaj w ogóle kocham okładkę. Jest taka bardzo prosta, praktycznie cała biała z takim jednym gdzieś tam klocuszkiem Lego i doskonale obrazuje to, co znajduje się na tej płycie, bo to jest ten taki najbardziej podstawowy klocek Lego, który po prostu układając sobie jeden na drugim, możemy tworzyć takie, można powiedzieć, doskonałe konstrukcje, idealnie proste, zwykłe, ale czasem można w Lego używać tak zwanych niedozwolonych technik. I te niedozwolone techniki to tutaj Farina z kolegami rzeczywiście wplata w postaci takiego jazzującego grania. Dwa numery z płyty The Bed is the Ocean, to będzie Fatal Strategies i zaraz potem There Are Ghosts.

No i skoro było karate, to nie może zabrać polskiego slowcore'owego bandu, w szczególności na swojej debiutanckiej pierwszej płycie, czyli Snowmana. Zresztą oni supportowali karate, jak pojawiło się na koncertach w Polsce. Wielka szkoda, że Snowmana już nie ma. I ja z tą grupą naprawdę, szczególnie po pierwszej płycie, wiązałem niesamowite nadzieje, bo nagrali w debiucie, naprawdę rozbili bank. I tutaj w sumie taki apel, Michał, Daniel, Grzesiu oraz Marcin, właściwie w sumie jeszcze Adam, może by tak w końcu dogadać się i znowu coś stworzyć. Ja wiem, że każdy z was gdzieś tam poszedł w swoim kierunku, ale to, co robiliście, było naprawdę doskonałe. Snowman na pożegnanie, bo w sumie bardzo dawno w smutnych nie było. Faint Story i Name Day. Arkadiusz Czerniak za konsoletą, Dawid Piechocki przy mikrofonie i do usłyszenia.

0: książki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com

Australii. No i wbrew temu, co część z was mogłaby pomyśleć, nie jest dzieckiem. Po prostu w wieku 8 lat niemal straciła głos, który gdzieś tam pozostał, ale właśnie w formie takiego rodzaju szeptu. Pomimo tego Frenesi zaczęła nagrywać muzykę, śpiewać właśnie tym swoim szeptem. No i okazało się, że jest to bardzo oryginalne, a łącząc to z jej znakomitym wyczuciem kompozycji i tak dalej, to przyniosło naprawdę bardzo ciekawe efekty. Akurat zaprezentowałem wam najświeższy efekt, bo to tegoroczna piosenka Undo Onci, a cofniemy się na razie w przeszłość do pierwszego solowego albumu Frenesi, 2009 rok i płyta Cupra.

To Frenzy Webfonii w Radiu Afera z pierwszego pełnoprawnego albumu długogrającego Kupra, wydanego w 2009 roku, ale jako Frenzy Fusako Kumazaki zaczęła występować jeszcze pod koniec XX wieku. Wydała epkę Landmark Theater, 1999 rok to był. Zagramy z niej jeszcze na koniec coś, ale to z tej okazji, że czwarty album Frenzy jest niejako kompilacją składającą się między innymi właśnie z epki Landmark Theater, bodajże 7 utworów z tego wydawnictwa. Natomiast wróćmy do samej artystki. Powiedziałem trochę o tym, jak to się stało, że jej głos brzmi, jak brzmi. Gdzieś tam mi się to kojarzy na przykład z ścieżką dźwiękową do Cardcaptora Sakury. Takie słodkie, dziewczęce klimaty. No i oczywiście muzycznie już to jest Shibuya K, gdzieś tam lekko jazzujące, trochę twee tam jest, a na późniejszych płytach pojawia się też trochę syntezatorów, elektroniki, więcej rytmu. Natomiast Kupra też trochę tam jest bossanowy, taka bardzo lekka, przyjemna płyta. Natomiast Frenzy nagrywała już wcześniej jako połowa duetu Bluenu. To była płyta z 2000 roku i być może jeszcze do niej wrócimy w Japonii. Wydawała też pod pseudonimem Naphthalene Squall, to jeszcze na studiach w drugiej połowie lat 90., więc możemy podejrzewać, że Frenzy urodziła się w latach 70., więc wiedząc to i podejrzewając, że płyty, których dzisiaj będziemy słuchać, w większości nagrała w wieku 30 kilku lat, no to faktycznie ten głos jest również wielkim darem, który pozwala no, na taką dużą oryginalność tutaj w twórczości Frenzy. No to co? To gramy dalej. Z płyty Kupra dwa utwory jeszcze nam zostały.

ん抱いてね。でも隙間だらけの大サビじゃ無理やから見かけるかな。ゴジとネツジが大反応、君の書いたその歌詞に

to już niejednokrotnie bywało. Również Frenesi zawdzięcza renesans swojej popularności internetowi, algorytmom, modom i tak dalej, bo jedna z jej piosenek po latach gdzieś tam stała się trendem jako tło różnych dziwnych rzeczy na portalach społecznościowych. Później tę piosenkę zagramy, ale to z trzeciej płyty, która zresztą najbardziej mi się podoba z jej twórczości. Natomiast idziemy chronologicznie. I czas na drugą płytę, która wyszła niedługo po pierwszej. Nazywa się Meruhan i tak jak wspominałem wcześniej, jest na niej troszeczkę więcej przebojowych brzmień, więcej rytmów, więcej elektroniki i tak dalej, i tak dalej, o czym przekonacie się już niedługo, słuchając dalej Japonii.

jak słyszymy, jest więcej eksperymentów z popową formą, mniej takiej słodyczy, która cechowała debiutancką płytę. Nawet pojawiały się tam jakieś eksperymenty z autotunem, jakiś utwór ale jest taka nakata. No, działo się na tej drugiej płycie Frenezy. Zagramy z niej jeszcze jeden utwór i zaczniemy trzecią płytę.

Frenezy i trzecia płyta artystki Gendai. No i na tej płycie, tak jak słyszeliśmy wszyscy, zaczyna się od chyba najbardziej przebojowego utworu w twórczości Frenezy, ale generalnie pojawiają się tam bardzo różne wątki z twórczości. Też będą trochę city popowe klimaty, też jest synth pop. No i też w sumie już tak holistycznie patrząc na Frenezy, to kojarzy mi się też z The Deepies i Deepy Time. Ciekawe, czy to była jakaś inspiracja do w ogóle rozpoczęcia kariery, bo w sumie pierwsze gdzieś tam wydawnictwo jako Naftaline Squall to właśnie jakoś tak wypada niedługo po tym, jak The Deepies wypuścili The Deepy Time. Dobrze, no to co? To gramy dalej z tej mojej ulubionej płyty Frenezy. Płyta nazywa się Gendai. To 2012 rok. Przed nami dwa utwory. Pierwszy z nich nazywa się Silly Joke Instrumental. Taki żarcik w tytule.

Silly Joke, tak jak pewna część z was się domyśliła, to był jednak drugi utwór w kolejności, który był grany i myślę, że tutaj bardzo mocno było słychać, jeżeli ktoś z was oglądał anime Cardcaptor Sakura, no to trochę tam piosenek w takim klimacie było, a to jeszcze anime z lat 90. z końcówki, jeżeli dobrze pamiętam, i to jedna z moich ulubionych ścieżek dźwiękowych do anime i chyba nie tylko do anime. No dobrze, to zostajemy jeszcze przy trzeciej płycie Frenezy. No i teraz ten drugi utwór w kolejności, który zagramy, to właśnie ten, który po latach gdzieś tam przywrócił popularność Frenezy. I jestem ciekaw, czy za kilkoma singlami pójdzie nowa płyta. Mam nadzieję, że tak.

dalej słuchamy Frenezy w Japonii w radiu Afera. Frenezy, artystki, której los pozbawił mocnego głosu, dlatego zrobiła ze swojego szeptu swój znak rozpoznawczy. I teraz czwarta płyta, składanka, różnie jest nazywana płyta Dolfino z 2003 roku, natomiast zagram z niej tylko utwory, które znalazły się na epce z 1999 roku, Landmark Theater. Epka ukazała się dokładnie 10 sierpnia. Najpierw zagramy sobie The Theme of Pele i Luszczyta, czyli takie bardziej psychodeliczne momenty w karierze Frenezy. Mam nadzieję, że jeszcze do takich klimatów powróci.

troszkę już się kończy czas, więc pożegnam się z wami. Sebastian Szmura, było mi bardzo miło prowadzić kolejną Japonię. Zapraszam na następny program już za tydzień, natomiast zostawiam was jeszcze przez chwilę z Frenezy, Blue in Blue, jeszcze troszeczkę pogram, no a później audycje jazzowe Summertime i Wiek Awangardy. Do usłyszenia, cześć!

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w 1086 wydaniu programu Summertime 26 maja 2026 roku. Sprzed mikrofonów kłaniają się Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek. Dobry wieczór.
0: W kalendarium muzycznym i w kalendarium jazzowym dziś jedna najważniejsza data. I pewnie słyszeliście o tym co jakiś czas przez cały dzień. Powiem, po pierwsze jest dzisiaj Dzień Matki, a po drugie setna rocznica urodzin Milesa Davisa, jednego z najgenialniejszych i najbardziej wpływowych jazzmenów i trębaczy w historii muzyki. No to rozpoczynamy naszą krótką przygodę z muzyką Milesa Davisa. Rozpoczynamy od jednego z najstarszych nagrań, do jakiego udało nam się dotrzeć. W zeszłym tygodniu już puściliśmy wam pierwszy utwór z debiutanckiej płyty, ale są też rzeczy wcześniejsze. I tak na przykład nagranie, które przed nami, pochodzi z 8 marca 1951 roku i zostało wydane po pierwsze na składance Conception, z której to za chwilę wybrzmi, ale też część utworów znalazła się na albumie Likonic featuring Miles Davis, The New Sounds. No i posłuchamy teraz kompozycji George'a Russella pod tytułem Ogenar. Likonic na alcie, Miles Davis na trąbce, na fortepianie i gitarze wychowankowie Lennego Tristano, Sal Mosca i Billy Bauer, na kontrabasie Arnold Fishkin, a na perkusji legendarny Max Roach. To jest jedno z najstarszych nagrań Milesa Davisa, który dziś kończyłby 100 lat.

Miles Davis i Lee Konitz w utworze Odrzenar ze składanki Conception, a nagranie pochodzi z 8 marca 1951 roku. I to jest jedyny chyba chronologiczny akcent w naszym dzisiejszym programie, bo nie będziemy analizować po kolei, co, gdzie i kiedy Miles Davis nagrywał. Zaprezentujemy nasze, w jakiś sposób, nawet nie ulubione, ale specjalne dla nas utwory i tak też na przykład będzie z utworem, który przed nami. Jakiś czas temu zacząłem czytać biografię Herbiego Hancocka i opisany tam jest jeden z koncertów, które wspólnie zagrali. Pozwolę sobie zacytować teraz fragment autobiografii Herbiego Hancocka. W grudniu 1965 roku kwintet leciał do Chicago, żeby zagrać koncert w nocnym klubie Plugged Nickel. Miles większość lata i jesieni spędził na rehabilitacji po kwietniowej operacji biodra i złamanej nogi. Ale pod koniec jesieni wszyscy byliśmy już gotowi do pracy. Zanim wyjechaliśmy do Chicago na święta, graliśmy w Filadelfii i w Waszyngtonie. Miles, Ron, Tony Wayne i ja tworzyliśmy kwintet od ponad roku, więc jako zespół byliśmy już tak dotarci, że występowanie razem było dla nas przyjemnością. Wiedzieliśmy, co robić, żeby wszystko szło zgodnie z planem, ale właśnie granie według jednej formuły było tym, czego chcieliśmy uniknąć. Musieliśmy znowu wprowadzić do naszej gry element wyzwania, podejmować większe ryzyko. Zauważyłem, że wszystko przychodzi nam zbyt łatwo. Podczas lotu do Chicago to Tony zaczął rozmowę. Mam pomysł, oznajmił. Zacznijmy tworzyć antymuzykę. Wymógł na nas obietnicę, że podczas koncertów w Plugged Nickel każdy będzie grał w opozycji do tego, czego spodziewałaby się po nim reszta zespołu. Niektórzy sugerowali, że w ten sposób Tony chciał sabotować zespół, ale tak naprawdę próbował dokonać sabotażu naszego samozadowolenia w grupie po to, byśmy znowu otworzyli się na ryzyko. To był kolejny krok w kierunku przekraczania muzycznych granic przez każdego z osobna i przez cały zespół. Kiedy weszliśmy do klubu, zauważyłem sprzęt, na którym mieli nas nagrywać. O w mordę, zwróciłem się do Tonego. Jesteś pewien, że powinniśmy zacząć już dziś? Nie powiedzieliśmy Milesowi o naszych planach i martwiłem się, że nie będziemy brzmieć zbyt dobrze, ale Tony nigdy się nie bał, więc odparł, sure, no pewnie. Tuż przed pierwszym setem powiedzieliśmy Ronowi i Wayne'owi, ale nie Milesowi. Jakie mamy zamiary? Stwierdzili, że to dobry pomysł, więc kiedy Miles zaczął odliczanie, skupiłem się na tym, jak mogę grać w podprąd w stosunku do oczekiwań reszty. Kiedy utwór dochodził do kulminacji, naturalnym byłoby zagranie dźwięków, które przyspieszyłyby ten proces. Zamiast tego zagrałem jeden cichy. Tony zrobił to samo, grał coraz głośniej, a kiedy miał walnąć w stopę, delikatnie stuknął w talerz. Podobnie robiliśmy, gdy utwór dobiegał końca. Wtedy graliśmy intensywniej. Czułem, że to nie brzmi zbyt dobrze, ale sprawia, że musimy kombinować i dokonywać wyborów. Wiedzieliśmy, że traktujemy widownię jak króliki doświadczalne, ale to był jedyny sposób, byśmy skończyli z nawykami, które wykształciliśmy. Chcieliśmy rozwalić formę, a później skleić jej kawałki i stworzyć coś nowego. Kiedy patrzyłem na słuchaczy, widziałem na ich twarzach konsternację. Wiedzieli, że coś się dzieje, ale nie mieli pojęcia co. Po prostu wciąż popijali drinki i palili papierosy, a my graliśmy dalej. Miles nie wspomniał o tym słowem. Wiedział lepiej niż ktokolwiek inny, że dzieje się coś dziwnego, ale nigdy nas o to nie zapytał, a my nigdy niczego mu nie wyjaśnialiśmy. Po prostu to zaakceptował. Był wspaniały. Wayne zresztą też. Czułem, że gram trochę na oślep. Trafiały się dobre momenty, ale nie błyszczałem tak jak Miles czy Wayne. Pod koniec pierwszej nocy, kiedy dźwiękowiec zapytał nas, czy chcemy posłuchać tego, co zagraliśmy, odparłem, nie ma mowy. Sądziłem, że to była katastrofa. Stwierdziłem, że skoro mamy to już za sobą, skoro odkryliśmy nowy ląd, to nadszedł czas, by ruszyć przed siebie. Po 17 latach, kiedy Columbia wydała niektóre z tamtych nagrań pod tytułem Life at the Plugged Nickel, jeden z moich przyjaciół zadzwonił do mnie i zapytał, czy przesłuchałem album. Nie, odparłem i nie sądzę, bym chciał to zrobić. Powiedział mi, że jednak powinienem, bo udało się nam zagrać coś dobrego. Nie czułem się przekonany. Wreszcie kilka tygodni po premierze tej płyty zebrałem się na odwagę i postanowiłem ją przesłuchać. Dużo się tam działo i nic nie brzmiało tak, jak to pamiętałem, więc byłem w szoku. Podobało mi się, ale chyba nie potrafiłbym wyjaśnić dlaczego. Gdyby określenie przenikliwy nie oznaczało według mnie czegoś głębokiego i eleganckiego, właśnie ono pasowałoby najlepiej do opisania tego albumu. Nie było tam nic eleganckiego. Obnażyliśmy się, pokazaliśmy, że mamy jaja. Do dzisiaj, kiedy słyszę nagrania z Plugged Nickel, powala mnie ich intensywność i szczerość.
Nagranie w klubie Plugged Nickel 22 grudnia 1965 roku rozpoczęła kompozycja If I Were a Bell.

0: If I Were a Bell, nagranie rozpoczynające koncert w 1965 roku. Jak usłyszeliśmy w fragmencie biografii Herbiego Hancocka, 17 lat później dopiero Columbia Records wydała ten koncert. Jeżeli chodzi o postać Milesa Davisa, który dzisiaj kończyłby 100 lat, to jeżeli chcemy poznać jego życie, jego biografię, to nie ma lepszej rzeczy niż biografia Ja Miles. Obecnie występuje w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego, ale pewnie gdzieś w archiwach i antykwariatach można znaleźć za grubszy pieniądz starą wersję Tomasza Tłuczkiewicza. To jest zdecydowanie najlepsza książka o Milesie, ale biografia Herbiego Hancocka też przemyca całkiem sporo ciekawych informacji o tym, jak Miles prowadził zespół, jak instruował swoich współpracowników, muzyków. Często jako lider nie był dyktatorem, on był bardziej inspiratorem. Utkwiła mi w pamięci też jedna anegdotka z tej biografii. Kiedyś Miles był w klubie jazzowym i grał tam młody zespół. Wiedzieli, że jest Miles, więc popisywali się może trochę ponad miarę, a po koncercie zapytali Milesa, no i co sądzisz, jak gramy? A Miles odpowiedział, a czy tak całujesz swoją dziewczynę? Chłopaki ponoć grali troszkę bez zaangażowania i pełnego przeżywania muzyki. Miles nie chciał im tego mówić wprost, więc powiedział to tak, jak powiedział. I bardzo często w podobny sposób instruował też swoich muzyków, którzy pytali go, Miles, jak grać. No dobrze, ale gadamy o Milesie, a teraz czas posłuchać kolejnego fragmentu jego wybitnej dyskografii.
1: Tak, a przechodzimy do 1969 roku i tam został nagrany w tym roku album In a Silent Way. Moim skromnym zdaniem chyba najpiękniejsza płyta Milesa Davisa, do której bardzo często wracam. Tymczasem sięgamy do takiej rozszerzonej wersji The Complete In a Silent Way Sessions. Sporo tych utworów jest w takich take'ach, dość sporo tych nagrań powstało i przez długi czas nie były publikowane. W tej oryginalnej wersji były tylko dwa utwory. Całość płyty jest tam 30 parę minut bodajże, ale tam się mnóstwo niesamowitych dźwięków dzieje. Na pewno trzeba powiedzieć skład, bo każdy z tych muzyków, którzy brali udział w tej sesji, to później to były zupełnie odrębne byty muzyczne, którzy dokonywali wielkich rzeczy. No Miles Davis oczywiście jako lider, Wayne Shorter, Chick Corea, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Joe McLaughlin, który został wypatrzony przez Milesa Davisa, bo wtedy był po premierze swojej debiutanckiej płyty Extrapolation, Dave Holland i Tony Williams. Nawet nie będę mówił, kto na czym gra, bo myślę, że fani jazzu bez problemu rozpoznali te nazwiska. In a Silent Way to jest taka płyta spokojna, bo wspominaliśmy i nawet prezentowaliśmy fragment Files de Kilimanjaro. To jest płyta, która jeszcze nawiązuje do tego Milesa starszego z lat 60. początku. Natomiast In a Silent Way to już wskazuje nowy kierunek, ten elektryczny, ale ten jeszcze taki wyważony, spokojny wręcz tytuł In a Silent Way pokazuje ten spokojny obszar muzyki Milesa Davisa i porównując to z kolejnym albumem, zresztą też wspaniałym, Beaches Brew, który jest wręcz agresywny, kipiący energią i entuzjazmem, no to Silent Way to jest taki na wyciszenie, na wieczór. To posłuchajmy fragmentu z tej rozszerzonej, kompletnej wersji. Kompozycja Sych i Peaceful jako New Mix. Miles Davis i jego wspaniała drużyna.

0: Za nami podwójna kompozycja Shh i Peaceful, ale nie w tej wersji, która była na long playu In a Silent Way, tylko w dotychczas niepublikowanej. Właśnie ze specyficznego boksu The Complete In a Silent Way Sessions, na której też są utwory z Phil's The Kilimanjaro, a także m.in. utwory z płyty Water Babies, która przeczekała prawie 10 lat na ten czas, kiedy się ukazała. Piękne nagrania Milesa Davisa i piękny czas. My dziś o Milesie sobie prawimy właśnie dlatego, że urodził się 26 maja 1926 roku i to jest równo 100 lat od daty jego przyjścia na świat. I na koniec mamy dla was jeszcze jeden utwór w tym naszym subiektywnym wyborze. Będzie to nagranie z 1981 roku, zarejestrowane w Japonii, a wydane w maju 1982. Okładka bije żółtym kolorem. Płyta nazywa się We Want Miles, a zgromadził się tam następujący skład. Al Foster na perkusji, Mino Sinelu na perkusjonaliach, Marcus Miller na gitarze basowej, Bill Evans na saksofonach sopranowym i tenorowym oraz młodziutki Mike Stern na gitarze elektrycznej. Miles Davis oczywiście na trąbce i na zakończenie naszego świętowania tych urodzin przypomnimy wam utwór pod tytułem Jean-Pierre. Utwór Jean-Pierre ma swoją historię. Odsyłam was pod nią do biografii Milesa Davisa pod tytułem Ja Miles. A dla mnie to był zawsze utwór, który miał w sobie coś niesamowicie wyluzowanego. Ja nie wiem, czy oni byli w stanie się wyluzować w taki sposób bez żadnych mniej legalnych w Japonii specyfików, ale ten utwór po prostu płynie. Pięknie płynie na niesamowitym luzie z Mike'em Sternem właśnie na gitarze, no i oczywiście Milesem Davisem na trąbce. Dziękujemy za to spotkanie, dziękujemy za ten program. Nie widzicie tego, ale Marcin ubrał się do nagrania tego programu pod kolor płyty We Want Miles. No i tyle. Przemek Dzięgiel.
1: I Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dzień dobry. W audycji Wiek Awangardy, prawie 7 minut po północy, witam Wawrzyniec Mąkinia. Rozpoczynamy od dwóch przypomnień. Od dwóch przypomnień, o których mówię już od tak długiego czasu. Po pierwsze o tym, że wciąż trwa wojna tuż obok naszej granicy na Ukrainie od ponad 4 lat. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie.

spróbujmy zauważyć tych, którzy przed tą wojną uciekli w obawie o swoje zdrowie i życie, i spróbujmy okazać im naszą solidarność. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. To, że tego kryzysu nie widzimy, to, że on jest nieobecny w mediach, to nie znaczy, że on się skończył. Tam ciągle są ludzie w lesie, ciągle są ludzie, którzy na Białorusi są w pułapce. Spróbujmy okazać naszą solidarność tym, którzy w jakikolwiek sposób próbują im pomóc, albo próbują pomóc tym, którzy już tutaj się znaleźli, którzy tutaj próbują teraz budować swoje nowe życie. Przemek z Marcinem zakończyli wtorek audycją o Milesie Davisie w setną rocznicę jego urodzin. Ale tak jest, że życie pisze postscripta do tego, co my robimy. I gdy nagrywali tę audycję, nie spodziewali się, że we wtorek rano, w stulecie urodzin Milesa Davisa, dowiemy się, że odszedł jeden z jego najstarszych muzycznych partnerów. Zmarł wybitny saksofonista, wybitny kompozytor, wybitny muzyk i artysta Sonny Rollins. Człowiek, który z Davisem grywał jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku. Bardzo, bardzo dawno temu. I Przemek z Marcinem nie wiedzieli o tym. Nie chcieli już zmieniać tego, co zostało przygotowane do summertime'u. Więc ode mnie takie malutkie postscriptum i pożegnanie. I mimo tego, że Sonny Rollins tu będzie bez Davisa, to i duch Milesa gdzieś w tym utworze, mam wrażenie, że jest obecny. Z roku 56, wtedy to nagrali, z albumu Saksofon Colossus. St. Thomas to chyba ulubiona moja kompozycja Sonny'ego Rollinsa. Ulubiona według mnie. Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Duck Watkins i Max Roach w naprawdę niezwykłym utworze.

Sonny Rollins z roku 1956, St. Thomas, chyba jedna z najsłynniejszych jego kompozycji, z albumu Saksofon Colossus. Kolos saksofonu odszedł. Cóż zrobić, każde życie się kończy. Ostatni koncert zagrał w 2012 roku, potem choroba płuc już uniemożliwiła mu granie. Ale był wciąż aktywny, był wciąż obecny i no cóż, takiego muzyka już nigdy nie będzie. Dla mnie osobiście Sonny Rollins jest ważny także przez to, że Ken Vandermark uważa go za jednego z najważniejszych muzyków w historii jazzu, za jednego z najważniejszych saksofonistów w historii gatunku. A mój stosunek do Vandermarka, no cóż, jest nader osobisty. A my dziś w wieku awangardy większość audycji poświęcimy innemu saksofoniście, którego rocznica śmierci była w kwietniu, a urodziny przypadają 22 maja. Mowa o postaci bardzo tragicznej, o postaci przedziwnej, o postaci, która wymyka się wszelkim kategoryzacjom, a mianowicie o Giuseppe Loganie. Joseph Logan, tak się nazywał naprawdę, ale prawdopodobnie za namową Bernarda Stoltmana, szefa wytwórni ESP, zmienił wersję imienia na włoską Giuseppe. I pod tym imieniem był znany. Rozpoczynał swoją muzyczną karierę we wczesnych latach 60. Podobno jako 12-latek, umiejąc już grać na perkusji i na fortepianie, rozpoczął naukę gry na instrumentach dętych, a gdy miał lat 15, zaczynał grywać u boku Illa Bosticza, u boku tego muzyka, który był jednym z mentorów i nauczycieli Johna Coltrane'a. Gdy w roku 1964 przybył z Filadelfii, w której się urodził i dorastał, do Nowego Jorku, to bardzo szybko wiele drzwi otworzyło się przed nim otworem. Poprzez współpracę z Milfordem Grace'em i Donem Palenem, ale przede wszystkim z tym pierwszym, z perkusistą New York Art Quartet. To właśnie on wprowadził go na sceny Nowego Jorku i poznał między innymi z Billem Dixonem, trębaczem, który wtedy był w grupie muzyków, którzy redefiniowali gatunek i wprowadzali nową rewolucję, która po dokonaniu się, tak moglibyśmy to określić, przyjmie miano free jazzu. Giuseppe Logan pierwszy album zarejestrował w roku 1964, 5 października. I wszystko to wydarzyło się dzięki Milfordowi Gravesowi. To on miał propozycję od właściciela ESP Records i zabukowane studio do tego, żeby nagrać swój materiał. Ale powiedział wtedy ponoć do Logana: ja jestem młody i mam czas, żeby tworzyć własną muzykę, więc jeżeli chcesz, to ten termin i studio jest twoje. I tak się stało. Pierwszy album zarejestrowany został w kwartecie. Giuseppe Logan, Don Palen, Eddie Gomez, basista, który potem grywał będzie z Billem Evansem, i Milford Graves. Na tym albumie znalazło się to, co u Gravesa jest najbardziej charakterystyczne, czyli dzika, nieokiełznana energia, czyli furia i zgiełk, ale równocześnie łatwość tworzenia nieoczywistych melodii, nieoczywistych harmonii i jakaś doza smutku, która od początku zabarwiała brzmienie saksofonu Giuseppe Logana.

Giuseppe Logan Quartet i Logan gra tutaj na całej plejadzie instrumentów dętych, na tenorze, na alcie, na oboju, na klarnecie basowym i na flecie. Ten utwór, który wybrzmiał, nazywa się Blicken Partita i zamyka album kwartetu Giuseppe Logana, ten pierwszy otwierający jego dyskografię. Na tym albumie znajduje się też najbardziej znana kompozycja Giuseppe Logana, która właściwie stała się potem standardem. Nazywa się to Satan Dance albo Dance of Satan. Dwie wersje tego tytułu funkcjonują i z dwoma możecie się spotkać, ale chodzi o jedną i tą samą kompozycję amerykańskiego saksofonisty. Szef wytwórni ESP Records, który rejestrował tą sesję i który rok po rejestracji w roku 1965 ją wydał, wspominał to pierwsze spotkanie z Giuseppe Loganem tak. Giuseppe brał mnóstwo narkotyków, wypalił się właściwie, to wpadł w szał i już nie wrócił. Atakował ludzi bez ostrzeżenia. Uwielbiałem jego muzykę, a kiedy nagrywał swoją pierwszą sesję, będącą efektem współpracy z Billem Dixonem przy October Revolution, Milford Graves i on przyszli do studia, żeby nagrać materiał. Giuseppe odwrócił się do mnie i powiedział nagle: jeśli mnie okradniesz, zabiję cię. Milford był zażenowany. Poprosił mnie o nagranie Giuseppe'ego, a ja podałem mu datę nagrania, a ten groził mi śmiercią. I Stallman potraktował to bardzo poważnie. Mimo tego współpraca z Giuseppe Loganem trwała i wydawało się, że gdzieś te jego problemy osobiste, a widać było wtedy już, że zmaga się z psychiczną chorobą, jeszcze niezdiagnozowaną, ale również z uzależnieniem od narkotyków. Mimo tego Stallman stwierdził, że chce dalej z Loganem współpracować i rok później ukazał się drugi album kwartetu Giuseppe Logana. Tym razem jednak sygnowany jest tylko nazwiskiem twórcy. Nazywa się On More. Giuseppe Logan, Don Palen, Milford Graves i Reggie Johnson, ale w zastępstwie z Eddie Gomezem, tworzą kwartet, który zarejestrował materiał w roku 1965 i ukazał on się ostatecznie rok później, w roku 1966. Tutaj Giuseppe Logan zamieścił cztery swoje kompozycje. Jeden z tych utworów właściwie jest improwizacją. Improwizacją, której dokonał on solo na fortepianie. My sięgniemy po drugą kompozycję z tego albumu, Shebar, z takim bardzo charakterystycznym fragmentem, gdzie Giuseppe Logan chwyta za basowy klarnet.

tak urywa się to nagranie. Szebar z albumu More Giuseppe Logana. I to właściwie, jeżeli chodzi o autorskie materiały, było wszystko to, co ukazało się w roku 1966. Wszystko to, co ukazało się w dekadzie lat 60. Giuseppe Logan w tym okresie koncertował i nagrywał z zespołami, między innymi Bayarda Lancastera. Odbył długą trasę z wokalistką Patty Walters. Koncertował i nagrywał także z Billem Dixonem. Bill Dixon wspominał, że wtedy, w połowie lat 60., Logan tak naprawdę dopiero uczył się grać, szukał nowych sposobów wyrażenia emocji w muzyce, a że Bill Dixon szukał alcisty, to zatrudnił Giuseppe Logana i bardzo długo grywał na wszystkich koncertach jego. Niestety nie ma nagrań zespołu Billa Dixona w składzie z Giuseppe Loganem z tego okresu. Ale Bill Dixon przywoływał także nietypową technikę gry Giuseppe Logana. Gdy grał na saksofonie, miał on odchylać maksymalnie głowę do tyłu. Tłumaczył Billowi Dixonowi, że to czyni po to, by gardło jego było maksymalnie otwarte, by łatwiej mu było oddychać, by powietrze wydobywało się z jego płuc w jak najłatwiejszy i najprostszy sposób. Jest takie zdjęcie, jedyne chyba zdjęcie z lat 60., które krąży po internecie, na którym można zobaczyć Giuseppe Logana, gdy przyjmuje on właśnie taką postawę, grając na alcie, a w tle siedzi pianista Jimmy Rushing i naprawdę widać po jego twarzy, że on również nie wierzy w to, co widzi i słyszy. Przygoda Giuseppe Logana z wytwórnią ESP na albumie More z roku 66 się zakończyła. Był przygotowany i nagrany, zarejestrowany, nie wiem czy był zmasterowany i gotowy do wydania, jeszcze jeden materiał, sygnowany przez Giuseppe Logan Chamber Ensemble in Concert. Ten materiał nigdy się nie ukazał. I na dobrą sprawę nie wiadomo, co się z nim stało, chociaż Matt Lavelle wspomina w jednym z artykułów, że on fragmenty słyszał i że było to niewiarygodnie piękne, ale też inne od tego, co Giuseppe Logan grał w kwartetach. Ostatnim materiałem, na którym pojawia się w latach 60. jest sextet Roswella Rada, zarejestrowany w maju 66 roku, i tam wśród czterech utworów, które oni zarejestrowali, jedną kompozycję zaczerpnęli z dorobku Giuseppe'ego Logana. I była to najsłynniejsza. Dance of Satan albo Satan's Dance, tak nazywa się ona na albumie sextetu Roswella Rada.

Joshua Radd Sextet, Satan's Dance, kompozycja Giuseppe Logana, nagranie z roku 1966, a obok dwóch bohaterów, puzonisty Joshua Radda i grającego tutaj na flecie i na klarnecie basowym Logana, pojawia się jeszcze Robin Kenyatta, Charlie Hayden, Lewis Worrell i Beaver Harris, który za perkusją naprawdę szalał wtedy potężnie. Gdy wspominają muzycy ten okres kariery Giuseppe Logana, to jedna rzecz jest w tym bardzo charakterystyczna. Mówią, że on grał ze wszystkimi, że grał i z Dizzy Gillespie w tym okresie, i z Johnem Coltrane'em, i z wieloma muzykami różnych scen jazzowych, i z Donem Cherym. Pojawiał się w najbardziej nieoczekiwanych konfiguracjach, ale że zawsze to, co grał, było bardzo przesycone smutkiem. Jeden z współpracowników Logana z tego okresu, Frank Smith, powiedział o nim tak. Muzyka była bardzo potężna i piękna. Logan grał tak przenikliwie smutne utwory, że prawie się popłakałem. Jego najmocniejszą stroną wydaje się być jego przejmujący smutek, zawsze przeplatany nutą czułości. Ja odnajduję w tych słowach i w muzyce Logana to, co Frank Smith powiedział. Odnajduję Logana w tych słowach i odnajduję w jego muzyce dokładnie te same uczucia. I po nagraniu tej sesji z Roswellem Raddem w maju 1966 roku, nie wiadomo czemu, Giuseppe Logan zniknął. Już po latach udawało się trochę dowiedzieć jego przyjaciołom o tym, co się wydarzyło. Wiadomo, że pokonało go i pokonały go i narkotyki, i psychiczna choroba. Wiadomo, że trochę mieszkał na ulicy, trochę mieszkał w namiocie, ale tak na dobrą sprawę nie pojawiał się przez ponad 3 dekady. Wiadomo, że wyjechał z Nowego Jorku, wiadomo, że był umieszczany w różnych zakładach psychiatrycznych. Część lat spędził w Karolinie Południowej, a potem w Północnej. Wiadomo, że tułał się po świecie, będąc tak naprawdę człowiekiem zupełnie bezdomnym, śpiąc w tunelach metra albo w innych jeszcze skłotach i miejscach takich, gdzie bezdomni znajdowali schronienie. I wiadomo także, że nigdy nie przestał grać. Grywał tylko i wyłącznie na altowym saksofonie, tylko to mu zostało. Innych instrumentów nie posiadał, gdzieś one się rozeszły po świecie, albo ktoś mu je ukradł, tego też nie wiadomo. Czasami ktoś zrobił zdjęcie gdzieś w Nowym Jorku, bo on zawsze do tego Nowego Jorku wracał. Gdziekolwiek by wyjechał, wracał i pojawiał się wtedy w którymś z nowojorskich parków, albo tuneli metra, albo stacji metra, i tam ktoś robił mu zdjęcie. Z lat 70. są chyba 2 takie zdjęcia przez całą dekadę z Giuseppe Loganem. W latach 80. i 90. nie wiem nawet, czy takie zdjęcia są, ale oto nagle w 2008 roku uczestnicy jakiejś wycieczki nagrali filmik, gdzie Giuseppe Logan gra w parku. I rozeszła się fama o tym, że on żyje, że on nie umarł, że wrócił i że znowu gra. I tutaj odsyłam wszystkich do artykułu Matta Lavella, trębacza i klarnecisty basowego, który był tą osobą, która tak naprawdę po latach odkryła Giuseppe Logana. Sam mówi, że nigdy wcześniej nie widział nawet jego zdjęcia. Pewnego dnia w klubie muzycznym Sam Ash, gdzie ciężko pracowałem na kasie, uliczny muzyk poprosił mnie o 1 stroik. Znałem kilku, wszystkich saksofonistów altowych, ale tego nie. Kim pan jest, proszę pana, może zaginionym Giuseppe Loganem? Zapytałem pół żartem, pół serio. Zgadza się, jestem Giuseppe Logan. Wróciłem
i chcę wyjść pograć, powiedział on. Matt Lavelle kazał mu iść do miejsca, gdzie trwał akurat wtedy Vision Festival i odnaleźć Williama Parkera. Powiedział mu, że koniecznie musi z Parkerem porozmawiać i że William Parker mu pomoże. I tak też się stało. Gdy sam skończył pracę i poleciał do miejsca, gdzie trwał Vision Festival, to odnalazł tam w holu Giuseppe Logana, brzdąkającego na pianinie. I tak zaczęła się ich przyjaźń. Ich przyjaźń, która była naznaczona bardzo trudnymi rzeczami i doświadczeniami, ale która trwała właściwie do śmierci Giuseppe Logana w roku 2020. A Giuseppe Logan w kwietniu 2020 roku zmarł w Domu Pomocy Społecznej na COVID. To jest jeden z tych muzyków, który odszedł w wyniku tej pandemii. Innym muzykiem o podobnej biografii, który również przez lata był bezdomnym i również zaginął i również zmarł na COVID, był Henry Grahams, z którym Giuseppe Logan chyba nigdy nie grał, wydaje mi się, a na pewno nie ma z tego żadnych oficjalnych informacji i rejestracji. Matt Lavelle bardzo zainteresował się losem Giuseppe Logana, bardzo zabiegał o to, aby stworzyć mu nowy zespół, aby sam w tym zespole grać, aby stworzyć mu niejako nowe życie i okazję do muzycznego powrotu. Wydawało się, że znów trafi pod skrzydła wytwórni ESP, ale potem nie wiadomo czemu w ciągu jednej nocy wytwórnia ESP zerwała z nim wszelkie relacje. Nie znamy powodów tej decyzji ówczesnego kierownictwa tej wytwórni. Wiemy tylko, że Matt Lavelle dowiedział się o tym rano i usłyszał, że nigdy więcej pod żadnym pozorem z Giuseppe Loganem nie będą współpracować. Ale Matt Lavelle się nie poddał i udało mu się namówić inną nowojorską wytwórnię jazzową, Tompkins Square. I tam w roku 2010 ostatecznie ukazała się płyta sygnowana jako Giuseppe Logan Quintet. Powrócił do składu i do grania z Giuseppe Loganem jego stary przyjaciel Dave Barrell, który gdy Don Palen odszedł z kwartetu Giuseppe Logana w roku 1966 zastąpił w tym zespole Dona Palena. Teraz powtórnie zasiadł za klawiaturą fortepianu. Pojawił się Matt Lavelle jako spiritus movens tego składu i tego powrotu. Pojawił się słynny perkusista Warren Smith i na basie François Grillo. I tak doszło we wrześniu 2009 roku do rejestracji materiału, który jest bardzo nierówny. Obok kompozycji Giuseppe Logana, które właściwie są przedłużeniem tego, co słyszeliśmy w latach 60., pojawiają się nagrania, które chyba miały stanowić uzupełnienie materiału na tą płytę. Pojawiają się standardy, niektóre są ciekawe, jak na przykład Over the Rainbow, który zagramy za chwilkę, ale część z tych standardów, skompresowana do 3 minut, wydaje mi się być małym nieporozumieniem. Sięgamy po 2 utwory z tego albumu. Albumu zatytułowanego po prostu The Giuseppe Logan Quintet. Modes, które jest kompozycją Giuseppe Logana, a potem Over the Rainbow, słynny standard tutaj, w tylko i wyłącznie 4-minutowej wersji. I muszę powiedzieć, że to jest coś, co mnie bardzo rozczarowuje, że Giuseppe Logan, mimo tego, że Matt Lavelle mówi, że był w świetnej formie, to jednak nie był już w stanie rozwijać improwizacji w taki sposób, jak w latach 60.

The Giuseppe Logan Quintet z albumu pod dokładnie takim tytułem. Matt Lavelle w swoim artykule o Giuseppe Loganie, o swoich przygodach z nim, pisze, że po tej sesji i po ukazaniu się płyty było jeszcze kilka koncertów i to był taki szczyt aktywności Giuseppe Logana, tak przynajmniej on to przedstawia i tak to widzi. A potem właściwie była już tylko równia pochyła. Odezwały się stare problemy psychiczne Giuseppe Logana. Pojawili się także wokół niego różni dziwni ludzie, między innymi wspomina tutaj takiego gitarzystę, który też kiedyś pojawił się w wieku awangardy, Eda Petersena. W tym artykule Matta Lavella pojawia się nawet zarzut, że Ed Peterson namówił Giuseppe Logana na dwie sesje nagraniowe, za które miał mu zapłacić. Tam jest nawet konkretna kwota w $1000 podana. I Matt Lavelle wspomina, że ma poważne wątpliwości, czy on te pieniądze rzeczywiście realnie dostał. Co no, brzmi tak trochę dziwnie, jak muzyk przedstawia to, albo mówi o innym muzyku, nie pokazując żadnych dowodów. Ale niewątpliwie ma rację co do tego, że te dwie sesje nagraniowe, z których ukazały się dwa albumy, które zorganizował Ed Petersen, no to są takie schyłkowe sesje. Rzeczywiście Giuseppe Logan gra tam już niewiele. Rzeczywiście jest tak, że widać to, te jego problemy, że widać te możliwości, które tak bardzo się skurczyły, o których mówiłem jeszcze przy okazji nagrania sesji kwintetu, która jednak jest czymś o wiele, wiele ciekawszym i lepszym. Ale zagramy, sięgniemy po te dwie sesje, nawet tak z dokumentacyjnego punktu widzenia. I żeby trochę pokazać, na czym to odchodzenie Giuseppe Logana, też muzyczne odchodzenie, polegało. Sięgniemy po to w takiej kolejności, jak ukazywały się te nagrania. Czyli najpierw będzie sesja, która jest późniejsza, a potem ta wcześniejsza. And They Were Cool, tak nazywa się album, który ukazał się w 2012 roku i w tymże roku to nagranie zostało zarejestrowane. To kwartet z Giuseppe Loganem na saksofonie i fortepianie, Jessica Lowry, saksofon flet, Larrym Rolandem na kontrabasie i Edem Petersenem na gitarze. I druga sesja, The Giuseppe Logan Project, wydana ostatecznie w 2018 roku, gdzie Loganowi towarzyszy m.in. Cooper Moore na fortepianie, Larry Roland na basie, Tracy Silverman na elektrycznych skrzypcach i Ed Petersen na gitarze. I tak to nasze dzisiejsze spotkanie z Giuseppe Loganem się zakończy. Tak jak wspominałem, odszedł 17 kwietnia 2020 roku. Wiemy, że Mattowi Lavellowi udało się jeszcze zrealizować jakieś sesje, gdzie Giuseppe Logan gra na keyboardzie. Instrumenty zostały przemycone do domu opieki, gdzie w nowojorskiej dzielnicy Queens przebywał w ostatnich latach Giuseppe Logan, a gdzie Matt Lavelle regularnie co kilka tygodni go odwiedzał. Tyle na dziś wieku awangardy. Mam nadzieję, że zostaniecie do drugiej i że spotkamy się w przyszłym tygodniu.